0: Milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełenski nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
1: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
0: Pan zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
1: Czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast...
0: Proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
1: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
0: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają.
1: No to, tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być zdemokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, coś zarobić.
0: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
1: Może wstarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dziennik.
0: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
2: A dalsza część rozmowy Jana Wróbla do przesłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować. Podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych uczniowie Łódzkiej Szkoły Podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
3: Czym zaskoczyliście jurorów?
4: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
3: Jak było?
5: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna, wszyscy się dogadują, możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. I jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
2: Z kreatywnymi uczniami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. A o szczegółach Krzysztof Płowecki.
6: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
7: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry. Pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
6: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
2: Pytani o cel swoich podróży, uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks, to 58%, oraz zwiedzanie atrakcji, 22%. Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8% osób, a kolejne 7% odwiedzi krewnych i znajomych. 23 czerwca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. To też Dzień Ojca. Z tej okazji Szpital Wojewódzki w Sosnowcu przygotował specjalny spot z udziałem Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów, zachęcający do wykonywania badań PSA.
8: Panowie, wchodzimy gdzie? Do punktu pobrań.
9: PSA to jest taki marker, który zmienił oblicze współczesnej diagnostyki urologicznej. Proste badanie wykonywane z próbki krwi pobranej od pacjenta, które wespół z badaniem perektum pozwala na wczesne wykrycie raka gruczołu krakowego.
10: Nie boli pana.
8: Nie, nie boli. Badajcie się. Słyszycie? PSA. Sprawa jest prosta, jak prostata.
2: Rak prostaty diagnozowany jest co roku u 18 tysięcy pacjentów w Polsce. 5,5 tysiąca mężczyzn z tego powodu umiera. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. A radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
10: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić Uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
2: A rektor UW Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

streszczenia lektur. Reduta Ordona to wiersz Adama Mickiewicza, napisany w 1832 roku w Dreźnie. Pisząc go, polski wieszcz narodowy opierał się na wspomnieniach innego poety, a zarazem swego przyjaciela Stefana Garczyńskiego, który był uczestnikiem opisywanych wydarzeń. Reduta Ordona należy do kanonu lektur, a jej znajomość była wielokrotnie weryfikowana podczas wszelkiej maści egzaminów. Warto zatem zapoznać się z jej fabułą oraz przesłaniem. Streszczenie oraz opis bohaterów, czasu i miejsca akcji pomogą Wam lepiej zrozumieć, co tym razem chciał nam przekazać Adam Mickiewicz. Posłuchaj. Reduta Ordona opisuje nam obronę Warszawy przed Rosjanami podczas powstania listopadowego we wrześniu 1831 roku. Stolicę broniła wówczas załoga Reduty 54 pod dowództwem Juliana Ordona. Co jednak istotne, wydarzenia przedstawione w wierszu nie są idealnym odwzorowaniem faktów historycznych. Pod koniec utworu Ordon ginie, wysadzając się wraz z całym składem amunicji. W rzeczywistości przeżył jednak i zmarł ponad 50 lat później, a dokładnie w 1887 roku we Florencji. Wcześniej, w 1855, spotkał się nawet z Mickiewiczem w Bułgarii. Przechodząc jednak do meritum, znajomość Reduty Ordona wymagana jest od wszystkich uczniów, więc przychodzimy Wam z pomocą. Przygotowaliśmy krótką ściągawkę, w której omawiamy najważniejsze aspekty wiersza oraz szczegółowe streszczenie. O co więc chodzi w tym utworze? Czas i miejsce akcji. Zakładając, że pod tym względem wiersz Mickiewicza zgadza się z faktami historycznymi, akcja Reduty Ordona rozgrywa się 6 września 1831 roku na warszawskiej Woli. Bohaterowie. Głównym bohaterem Reduty Ordona jest Konstanty Julian Ordon, powstaniec listopadowy i oficer Wojska Polskiego, który dowodził wówczas załogą Reduty 54. Wydarzenia opisuje nam zaś jego adiutant, stąd podtytuł wiersza brzmi Opowiadanie adiutanta. Streszczenie. Na wstępie wyjaśnijmy, czym właściwie jest reduta. Jest to rodzaj budowli wojskowej, fortyfikacji, tak zwanego szańca, w kształcie wielokąta przeznaczone do samodzielnie prowadzonej obrony. Skoro formalności mamy już za sobą, przejdźmy do treści. Utwór rozpoczyna się od słynnego zwrotu Nam strzelać nie kazano. Żołnierze z najbliższego otoczenia narratora nie otrzymali bowiem takiego rozkazu i mogli jedynie obserwować pole walki. Na nim pojawiły się oddziały Rosjan, przewyższające polskich żołnierzy zarówno liczebnością, jak i amunicją. Mieli oni aż 200 armat, Reduta Ordona zaledwie 6. Podmiot liryczny porównuje rosyjski oddział do sępów i lawy błota, napływającej długą czarną kolumną, zaś stojącą na jego drodze redutę opisuje jako białą, wąską i zaostrzoną. Kontrast kolorystyczny, biały-czarny, ma tu oczywiście na celu ukazanie emocjonalnego stosunku, dobry-zły, do konkretnej armii. W końcu nasz narrator stał po stronie Ordona, nie Rosjan. Choć obrońcy Reduty mieli zaledwie 6 armat, nie przerywali ognia i zawsze strzelali celnie, uśmiercając nadciągających wrogów niczym anioł śmierci. W kolejnych wersach narrator zadaje szereg retorycznych pytań, gdzie jest człowiek, który posyła te tysiące żołnierzy na śmierć? Czy dzieli ich odwagę i cierpienie? Czy staje wraz z nimi do boju? Oczywiście, że nie. Car Rosji, samozwańczy władca połowy świata, zasiada bezpiecznie w swoim pałacu, 500 mil od pola walki. Jednym podpisem, czy zaledwie skinieniem głowy, przesądza o losach tysięcy ludzi. Rządzi niczym tyran, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy, a kolejne państwa drżą przed nim ze strachu. Tylko Warszawa staje do walki, tylko Warszawa sięga odważną ręką, by ściągnąć mu koronę z głowy, koronę, którą ukradł i splamił. Pełne goryczy rozważania narratora przerywa donośne ura z ust rosyjskich żołnierzy. Wygrywają. Z reduty padł już ostatni wystrzał armatni. Nieprzyjaciele wkraczają w obręb szańca, jak robactwo na świeżego trupa, a obrońcy reduty otrzymują rozkaz zaprzestania ostrzału artyleryjskiego i przejścia na broń ręczną. Szybko, niemal mechanicznie, przeładowują i strzelają. Zastępy Rosjan są jednak zbyt liczne i w końcu brakuje im amunicji. Narratorowi z żalu i rozpaczy pociemniało w oczach, a gdy usłyszał z ust swego generała słowo stracona,
ujrzał łzę spływającą mu po policzku. Generał, który nie cieszył się dobrym wzrokiem, zwrócił się do adiutanta, by odszukał wzrokiem Ordona. Po chwili go dostrzegł, machał ręką i coś krzyczał, a następnie wziął w rękę palną świecę i wskoczył do lochów szańca, gdzie mieścił się skład broni i prochów. Po upływie kilku sekund wybrzmiał ogromny huk, a niebo przeszył błysk i opary dymu. Cała reduta zmieniła się w wielkie gruzowisko. Zarówno ci, co jej bronili, jak i ci, co atakowali, polegli. Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli, łącząc się w śmierci. Martwi Rosjanie cara już nie posłuchają. Poległ też sam Ordon, którego okrzyknięto patronem szańców, bo choć dokonał dzieła zniszczenia, zrobił to w dobrej wierze. Utwór kończy się smutną wizją narratora, że tak jak Ordon swą redutę, tak Bóg świat niegdyś wysadzi. Co stworzył, to zniszczy, gdy ludzie zatracą wiarę i wolność, a despotyzm i szalona duma zaleją ziemię, niczym Rosjanie redutę Ordona. Problematyka reduty Ordona. Motywem przewodnim reduty Ordona jest walka o ojczyznę i bohaterskie, żołnierskie poświęcenie w imię większego dobra. To kolejne dzieło Adama Mickiewicza, w którym podejmuje on temat walki o niepodległość Polski, tym razem skupiając się na tych, którzy walczyli na pierwszej linii frontu. Postawa Ordona pokazuje, że są kwestie większe i ważniejsze od nas samych, za które warto oddać życie. Silnie wybrzmiewa tu też krytyka despotycznych władców, którzy przesądzają o losach tysięcy ludzi, sami stroniąc od walki, co jawi się jako zwykłe tchórzostwo. Łatwo bowiem wysłać zastęp żołnierzy na front, gdy samemu siedzi się w wygodnym pałacu. Reduta Ordona pokazuje też, że w obliczu śmierci wszyscy jesteśmy równi i w chwili, gdy opuszczamy ten świat, wszelkie podziały i konflikty przestają mieć znaczenie. Mickiewicz jawnie krytykuje też skłonność ludzkości do agresji i konfliktów i pesymistycznie przewiduje, że ostatecznie doprowadzi to do naszego upadku. Dzięki za odsłuchanie do końca. Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych streszczeniach, subskrybuj nasz kanał. Pełne streszczenie w wersji pisanej dostępne jest na stronie sk.pl w zakładce podcasty. Zapraszamy i do usłyszenia.

zdania, borek z warsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z warsą. Z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, oni się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Takie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeszcze kilkadziesiąt lat temu te miasta tętniły życiem. Dziś ulice opustoszały, sklepy i lokale upadają jeden po drugim, a przy głównych placach straszą puste witryny sklepów.
2: No przykre to jest dla tego miasta. Miasto pustoszeje, nic się nie dzieje.
3: Bardzo mało młodych ludzi, także to jakby normalnie miasto duchów.
4: No żal patrzeć, naprawdę. Żal patrzeć, że tak się dzieje. Uważam, że jest ładne miasto, ale... zaniedbane bardzo.
5: Nie wiem, ja się nigdzie nie wybieram. Mi jest nieźle. Bo trzeba być pozytywnym, trzeba nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach.
6: Fajnie jest, mnie się tam podoba.
7: Pani kocha ten Radom.
6: Ja tak. Bardzo.
8: Nic się nie dzieje. No, ciekawego. Co można by pójść gdzieś porobić tak normalnie, bez afery, bez bójki, bez niczego, tak po ludzku normalnie. To nie ma takiego miejsca chyba.
9: To za komuny było najlepiej, jak to mówią.
1: Tu życie tętniło.
9: Życie tętniło.
2: W dużo mniejszych miejscowościach coś się dzieje. To życie trwa, tętnie, a tu jest normalnie, to życie umarło.
1: No, w tej właśnie sprawie ja już byłem z mikrofonem w Wałbrzychu, w Bytomiu, w Bydgoszczy. Tym razem pojechałem do Radomia. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeszcze pod koniec lat 90. Radom był miastem wojewódzkim. Wtedy mieszkało tam 230 tysięcy ludzi. Statystyki są coraz gorsze. Według najnowszych danych w Radomiu mieszka już tylko 194 tysiące osób. To, co zaraz usłyszycie, to dźwięk zamkniętej kłódki na zabitych drzwiach do lokalu. Ja szarpałem za te kłódki, żeby się upewnić, czy to wszystko rzeczywiście jest prawda. Czy te dziesiątki pozamykanych w samym centrum sklepów, te puste witryny, to nie jest jakaś inscenizacja do katastroficznego filmu, czy coś w tym rodzaju.
2: No nie ma takiego drugiego rynku w Polsce, jak w Radomiu. Życie umarło. Po prostu, no, przykre to jest,
1: ale
2: to jest rzeczywistość, która spotkała to miasto, które było najbardziej uprzemysłowione w Polsce. No przykre to jest dla tego miasta, miasto pustoszeje, nic się nie dzieje. Drzewa umierają stojąc.
1: Jest jakaś nadzieja, że tu się coś odbije? Odbija się coś tak, jak pan obserwuje?
2: Nie. Ja nie widzę. No ja jestem mieszkańcem tutaj od urodzenia tego miasta i widzę, jak to miasto powolutku upada. No jest marazm. Często jeżdżę po Polsce i szukam takiego rynku jak w Radomiu. Jest naprawdę piękny, tylko trzeba o niego zadbać, ale nie znalazłem drugiego tak martwego punktu w kraju. W dużo mniejszych miejscowościach coś się dzieje, to życie trwa, tętnie, a tu jest normalnie, to życie umarło.
1: Sklep, galeria zamknięte, tam zamknięty, jeden, drugi, trzeci, czwarty.
9: No co? Nie mają pieniędzy albo nie opłaca im się handlować.
1: No, ale to czemu tak się dzieje?
9: Skąd? Nie wiem czemu, no chyba pieniędzy nie ma. To ludzie nie mają pieniędzy. To za komuny było najlepiej, jak to mówią.
1: Wtedy tu życie tętniło.
9: Życie tętniło. No. I ludzie chodziły po sklepach. Dużo jest starszych osób, to już im tak nie potrzeba tych. A młodzi...
1: Tych sklepów, tego wszystkiego.
9: A młodzi się ubierają gdzie indziej.
1: Gołe manekiny.
4: Zapisane, że galeria skórzana i obuwie było.
1: No, ale zostały gołe manekiny.
4: Tak. No, żal patrzeć, naprawdę. Żal patrzeć, że tak się dzieje. Uważam, że jest ładne miasto, ale zaniedbane bardzo.
1: Wy tu przyjechaliście jako turyści, rozumiem?
4: Tak, tak.
1: No jak wam się podoba?
4: Średnio.
1: O, kolejne tutaj widzi pan sklepy zamykane.
10: Wiesz, to już ile lat jest zamknięte.
1: No, ale tu kolejne patrzę, widzi pan centrum miasta.
10: Tu tylko knajpy i banki, no nic więcej. No. Sklep spożywczy tu był kiedyś.
1: No i co, już nie ma. Tam cała kamienica, po prostu puste lokale na dole.
10: Do Warszawy wszyscy uciekają. Lepiej płacą.
1: Przez to?
10: No kiedyś było lepiej, ale teraz jest, widzi pan co jest, pusto. No tylko w weekendy tu jest impreza, a tak to nic więcej. No nic, no pusto jest. Jak były zakłady metalowe, wszystko czynne, to tętniło życie, teraz nie ma. Nie ma nic w tym Radomiu i ludzie uciekają po prostu, no. Za lepszym chlebem, no i tyle, no.
1: A te zakłady metalowe, no to są jakieś, ta fabryka broni została?
10: Ale to co tam zostało, tam już nic nie zostało. Nic.
1: Fabryka papierosów tam chyba też jest, nie?
10: To już jest wszystko końcówka, no. tutaj jest jeszcze taki zacofanie tutaj jest. Nic nie poradzimy.
1: Po takich wymierających miastach jeżdżę, gdzie wiesz, ludzie wyjeżdżają.
5: To dlaczego do Radomia?
1: No właśnie, no dlatego, że zobacz, jeden sklep pusty, drugi pusty, tam...
5: W ostatnich kilku miesiącach się tak przyszedł, mówię, kurde, tu puste, no, tu puste, ale tam puste, tam puste. Trochę odzieżówek chyba padło, takich butików właśnie.
7: Władze miasta wydaje mi się, że nie sprzyjają takim biznesikom, to nie wiem. Otwierasz bar, przez pierwsze pół roku za złotówę te parasole, tak? Ludzie nie siądą, siądą. Piątek wieczór, sobota wieczór, czasami ciężko jest gdzieś u też romskiego. Perspektywy wydaje mi się, że w tym mieście są takie same jak w każdym innym. Jak cię nie chce robić, to nie robisz. Jak ci się chce, to robisz.
1: Jest trochę eleganckich restauracji, gdzie niegdzie widać ślady dawnej świetności. Gdzieś tam otwierają się też nowe, ciekawe miejsca, no ale jak na niemal 200-tysięczne miasto, to nie ma tego dużo. Gdzieś tam pomiędzy pustymi witrynami sklepów elegancki szyld zakładu szewskiego. Zakład działa, szewc się nie poddaje, no ale on nie ma zbyt wielu pozytywnych spostrzeżeń.
0: Co ludzie powiedzą?
1: Się to zamykają powiedzą. Kolejne sklepy, zakłady i tak dalej, a pan się tutaj trzyma.
11: 35 lat.
1: No jakie, zda radę tutaj utrzymać zakład?
11: Cymesów nie ma. Tutaj ja jestem od 90 roku, to tu z ulicy Rywańskiej, to ja wiem, może zostało 10% ludzi.
1: Ale tych, co prowadzą biznes, tak?
11: Nie, ogólnie mieszkańców. I człowiek na człowieku stał.
1: No, zgadza się.
11: Każdy lokal był zajęty. Było kwitło życie, interes. To wszystko stoi puste, nie?
1: Smutny widok, no.
11: Smutny. Ten rynek taki...
12: Martwy.
11: Martwy. Ty, jak się patrzy na innych rynkach, nie, to jest lokalik na przy lokaliku się kręci to w koła. Tutaj to takie...
1: Szewc no, rozłożył bezradnie ręce i zabrakło mu słów, żeby opisać tę pustkę w samym sercu miasta. No ale sporo jest jeszcze w Radomiu młodych ludzi, którzy wierzą, że miasto się odbuduje, no i oni biorą się właśnie za ten temat.
13: No wyjeżdżają ludzie, no bo co mają robić? No aczkolwiek myślę, że w ciągu najbliższych lat będzie tendencja wsteczna, że będą wracać do Polski ludzie z zagranicy, bo Zachód już jest coraz mniej atrakcyjny, moim zdaniem.
1: Ale co, do Radomia też? Są tu jakieś perspektywy dla młodych ludzi? Wiesz, jest...
13: Dla pracowitych na pewno. Wszystkich moich znajomych przedsiębiorców, co rozmawiamy, to każdemu brakuje rąk do pracy.
14: Wie pan co, ja dopiero co przyjechałem ze Stanów, 18 lat byłem. Powiem panu tak, że jak przyjechałem, to zauważyłem, że jest bardzo mało młodych ludzi. Także to jakby normalnie miasto duchów. Przecież albo emeryci i renciści, tylko wszędzie. Wszędzie tylko to samo, albo małe dzieci. W takim wieku od 30 do 40 lat to jest bardzo mało osób. W większości już chyba nie ma tutaj, no. Albo do innego miasta wyjechali, albo do Europy.
1: Ale ty ze Stanów wróciłeś, czyli...
14: Tak, no, po 18 latach. Dlatego ciężko mi się ogarnąć jeszcze tutaj.
1: A jak zarobki w Chicago, jak w Radomiu?
14: No na pewno większe, to wiadomo. Ja zarabiałem na przykład 5 tysięcy miesięcznie. Ale tylko, że więcej się wydaje po prostu.
1: Ale dolarów?
14: Dolarów, tak.
1: Zamieniłeś dolary na złotówki?
14: No powiedzmy, tak. 5 tysięcy złotych miesięcznie.
1: 5 tysięcy złotych tutaj.
14: Tak, no mniej więcej tak wychodzi. Tych pieniędzy nie starczą, no 5 tysięcy, no nie oszukujmy się teraz. Przy opłatach tych, jakie są na mieszkanie i tak dalej, życie jest droższe, także to jest bardzo mało. Robi się opłaty i tak dalej, no i tych pieniędzy po prostu zostaje więcej, 1500, 2000. Nawet nie.
15: Byłem chwilę za granicą, ale wolę jednak zostać w Polsce. To jest mój kraj, także moje miasto, także tutaj się czuję dobrze. Zarobki nie są tak duże jak w Warszawie, ale na pewno jest dużo tańsze mieszkanie. Także też nie jest drogo.
1: Kiedyś to było 30% bezrobocia, a teraz to już mniej niż 10%, no to...
16: No bo właśnie...
17: Oficjalnie jest ciężko. Jeśli jest, no to są umowy zlecenia, umowy o dzieło...
1: Takie śmieciówy.
17: No dokładnie.
1: A to ile można zarobić w Radomiu?
17: 3000 max.
16: No już mówimy na rękę oczywiście.
17: Na budowie, no to... To robi się te 3,5, no to jest góra, nie? A tak w zwykłych firmach, no to niecałe 3 i to jest wszystko. To nie jest jakiś tam pieniądz, żeby normalnie funkcjonować. Przy tych cenach, które są obecnie, gdzie wszystko idzie w górę, no jest to idiotyzm, nie? Gdzieś się nawet dostać na głupie sprzątanie, trzeba mieć wyższe wykształcenie, maturę i tak dalej.
1: No, jak to... wyższe wykształcenie, żeby na sprzątanie?
16: Tak, tak, dokładnie.
17: Tak.
1: A to po co to wyższe, żeby...
17: No nie wiem, operowanie WOP-em.
1: Ty zostałeś? Jest tutaj nadzieja? Można sobie tu życie w Radomiu ułożyć, wiesz, tak dobrze? Czy...
18: No tak średnio to widzę w Radomiu. I lepiej jest uciec za granicę, moim zdaniem, tam się dorobisz bardziej niż tutaj.
1: To ile można zarobić w Radomiu?
18: No w Radomiu tak myślę, że szóstkę można wyłapać. Maksymalnie chyba.
12: A ty zostajesz?
18: No zostaję, na razie zostaję. No tu się urodziłem i na razie nigdzie się nie wybieram.
12: Prawdziwa przyjaźń jest ważniejsza niż pieniądz.
18: No właśnie, i o to chodzi.
12: Właśnie.
18: Tak powinien każdy myśleć, ale nie każdy tak myśli. Niestety. No i później się dzieje, jak się dzieje. Każdy musi mieć jakieś swoje zasady. No moje są takie, że na przykład pieniądz mnie nie zmieni. Nieważne, co by się działo.
1: No. Bezrobocie w Radomiu jeszcze 20 lat temu dochodziło do 30%. Teraz to już mniej niż 10%. Ci, którzy kiedyś wyjechali, teraz wracają do Radomia. Próbują przeżyć w polskich realiach. Wysokość pensji to nie jest jedyny problem w mieście.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
19: My się dopiero tutaj tak naprawdę przeprowadziłyśmy, więc...
12: A to dlaczego akurat do Radomia się przeprowadziłeś?
19: Najbliżej było ze wsi od naszej do Radomia, więc tutaj przyjechałyśmy.
12: To nie jest tak, że tylko wyjeżdżają ludzie?
19: Nie, przyjeżdżają też często. Nudno jest troszeczkę, szczerze mówiąc. Jakiś imprez, festynów, coś takiego, no mało jest.
8: Co można by pójść gdzieś, porobić tak normalnie, bez afery, bez bójki, bez niczego, tak po ludzku normalnie, to nie ma takiego miejsca chyba. Chyba, że masz z 1000 zł na koncie, no to wtedy znajdziesz sobie miejsce dla siebie. Ale jak nie masz hajsu, to tak cienko.
12: Ale a tak, żeby z aferą jakąś, że to coś, to można,
8: tak,
12: to jest.
8: To wystarczy pójść na główny deptak w Radomiu i tam można szybko się zaprzyjaźnić z kimś nieodpowiednim.
12: I od razu jakaś afera tam się kręci, coś. No to jest jakaś rozrywka, nie? No tylko no nie wiem,
8: zależy czy... to, co lubi. Dobra, dziękujemy bardzo, bo wiemy, o właśnie, dziękujemy.
20: Dla mnie się Radom zmienił. Dla mnie to jest bardzo fajne miasto. Bardzo dużo się moim zdaniem w Radomiu zmieniło. Samo to, że kamienice są odnowione. Bardziej kolorowo jest.
12: Tak,
20: bo kiedyś to była taka szarzyzna, ale teraz to naprawdę bardzo fajnie. Ulica Żeromskiego, park, bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, ja się nigdzie nie wybieram. Mi jest nieźle. Bo trzeba być pozytywnym, trzeba nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach. No,
12: tak,
20: tak mi się zdaje. Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle.
1: No, w wielu miejscach rzeczywiście widać te pozytywne zmiany, te odremontowane kamienice, ale pusto w tym centrum. To jest wielkie zadanie dla władz miasta, żeby przywrócić tam życie. Na razie to jedno z niewielu miejsc w Radomiu, gdzie ja widziałem kolejkę, to był Kantor. Ludzie stali, żeby wymienić na złotówki zarobioną za granicą walutę.
21: Dla mnie perspektyw w Radomiu to nie ma i długo chyba nie będzie. Ja akurat nie robię w Radomiu, nie pracuję, mieszkam w Radomiu, ale pracuję poza granicami już 20 lat, bo ja już jest za granicę, do Niemiec, w Niemczech pracuję, mam swoją działalność. O wiele, wiele jest lżej niż tu. Polska jest takim bardzo żmudnym krajem, więc zarobki się nie zmieniają, ceny się zmieniają. Także...
12: Słyszałem, że tak, wiesz, no 3000 tu ludzie mówią, tak normalnie można zarobić, jak się idzie.
21: To nie jest utrzymanie na 3000 rodziny, jak ma pan zapłacić za wynajem mieszkania 2,5. 3000 zł to, krótko mówiąc, to jest wegetacja. Nie dziwujmy się, że nie chcemy mieć dzieci, znaczy tam ktoś nie chce mieć dzieci, no bo z czego? No.
22: Zobacz pan, dlaczego się Radom panu wyludnia. Zobacz pan, jaki jest przyrost dzieci. Kiedyś była bieda, chęć do życia, coś się działo. Każdy miał pracę, każdy miał wszystko, choć ciężko zdobywał. A dzisiaj co? Ja dla młodzieży to ja tu szans zbytnio nie widzę. To tylko ci mają, co poukładane mają życie, a tak to trzeba z tego kraju, jak pan widzisz.
12: Dlaczego dzieci się nie rodzą właśnie?
22: Dlaczego, to musi pan zapytać tej nowoczesnej demokracji. Dlaczego?
18: No mam 2 dzieci i na tym zamykam fabrykę, że tak powiem.
22: No ale to dziękować Bogu, że są tacy ludzie, co chcą mieć chociaż 2.
12: No, coraz rzadziej.
22: A dzieci nigdy nie za dużo jest. Trzeba sobie wyobrażać dzisiaj, ile dziecko kosztuje i jakie są nakłady na dziecko.
12: No ale to co, to kiedyś nie kosztowało? Też kosztowało.
22: Ale było serce, miłość człowieka do człowieka, a dzisiaj jest znieczulica. No dzisiaj kobieta to już widzi pan. Nie chce być kurą domową, chce być panią. No a jak chce być panią, to przy dziecku są duże, duże wyrzeczenia przy dzieciu.
23: Może podejmują dobrą decyzję, świadomą bardziej. Nie są pod wpływem tego, że dzieci trzeba mieć, bo uważam, że nie trzeba mieć. Sama mam oczywiście dziecko, chciałabym mieć kolejne, ale by zdecydować się na dziecko, no trzeba mieć jakiś własny kąt, tak? A jest o tym ciężko.
22: Trójka dzieci wyjechała za granicę, także wolałbym, żeby tutaj one przyjechały i tu mieszkały, prawda?
12: Ale co, nie wracają?
22: No, na razie nie.
12: No, moja ciotka siostra wraca w sierpniu z Holandii po 8 latach. Co? Mówi, że dosyć.
2: Starczy.
12: Zrobiła studia, zaczęła pracę jakąś tam, pracowała 2-3 lata i wraca teraz do Radomia. Może różnica jeszcze jest w zarobkach, ale chyba tęskni za ojcem, ale i coraz więcej perspektyw u nas.
2: To może i tutaj pana dzieci wrócą.
22: Mam nadzieję.
1: No to jeszcze taka pozytywna postać na koniec. W ogóle to wielu takich bardzo pozytywnych ludzi spotkałem w Radomiu.
16: Młodzież z powrotem wraca do Radomia.
12: Wracają?
16: Wiadomo, no kto wyjechał, to wyjechał, nie? Ale później wracają, bo tu ma pan domek, tam za 2 pokoje z kuchnią, tak? No to jest różnica. No, niech pan zobaczy unijne pieniądze, ile weszło, nie, do Radomia. Niech pan zobaczy obwodnicę. Fajnie jest, mnie się tam podoba.
2: No nie kocha ten Radom.
16: Ja tak. Bardzo, bardzo. I zawsze mówiłam do moich dzieci, tylko nigdzie nie wyjeżdżajcie. Mam świetną chrześnicę, też jest w Radomiu, też nie uciekła. Wie pan, no są malkonenci, no są malkonenci. Tak, jemu się to nie podoba, jemu się to nie podoba. No ale to jak może mu się nie podobać? Najpierw pokaż, co ty zrobiłeś dla miasta. Co ty zrobiłeś? Jak masz w domu? Czy jesteś dobry dla ludzi? Czy pomagasz ludziom? A żądaj od kogoś, tak?
1: No i tym takim pozytywnym przekazem, który daje nadzieję, że będzie dobrze w Radomiu. No i nie tylko w Radomiu, że te średniej wielkości miasta w Polsce się odbudują. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilawska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
1: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swyrydenko. Ruch Wołodymyra Załańskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. W poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
3: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Zarzuty oszustwa usłyszeli dwaj mężczyźni, których zatrzymali policjanci z warszawskiego Bemowa. 35-letni Białorusin i 21-letni Ukrainiec, podszywając się pod inne osoby, wyłudzali kod bliku, umożliwiając przejęcie gotówki. Wpadli, gdy próbowali wpłacać pieniądze w bankomacie. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szybę w aucie. Działanie takie może być uznane za uzasadnione. Tłumaczy Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
5: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
0: Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 50 stopni. Film ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegoci no mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach Anita Zalewska.
6: Ratownicy MOPR-u udostępnili ku przestrodze filmy, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegoci sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
7: Wypada pani z łódki na skutek nieodpowiedzialnego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
6: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy w Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
9: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Załański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
8: I trzeba było skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
9: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
8: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda? No to... Przypomnę.
9: Tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić, ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich. No to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełenski takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełenski. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełenski nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
8: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
9: Myśli pan... zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
8: No być kirurg, być tak czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast...
9: Proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
8: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
9: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają.
8: No to, tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być zdemokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, coś zarobić.
9: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
8: Może wstarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
9: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
0: A dalsza część rozmowy Jana Wróbla do przesłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować. Podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych uczniowie Łódzkiej Szkoły Podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
10: Czym zaskoczyliście jurorów?
11: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
10: Jak było?
12: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna, wszyscy się dogadują, możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. I jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
0: Z kreatywnymi uczniami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. A o szczegółach Krzysztof Płowecki.
13: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji agencji turystycznej.
14: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry. Pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
13: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
0: Pytani o cel swoich podróży, uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks, to 58%, oraz zwiedzanie atrakcji, 22%. Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8% osób, a kolejne 7% odwiedzi krewnych i znajomych. 23 czerwca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. To też Dzień Ojca. Z tej okazji Szpital Wojewódzki w Sosnowcu przygotował specjalny spot z udziałem Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów, zachęcający do wykonywania badań PSA.
15: Panowie, wchodzimy gdzie? Do punktu pobrań.
16: PSA to jest taki marker, który zmienił oblicze współczesnej diagnostyki urologicznej. Proste badanie wykonywane z próbki krwi pobranej od pacjenta, które wespół z badaniem perektum pozwala na wczesne wykrycie raka gruczołu krakowego.
17: Nie boli pana?
15: Nie, nie boli. Badajcie się. Słyszycie? PSA. Sprawa jest prosta, jak prostata.
0: Rak prostaty diagnozowany jest co roku u 18 tysięcy pacjentów w Polsce. 5,5 tysiąca mężczyzn z tego powodu umiera. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński ex aequo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. Radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
18: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
0: A rektor UW Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę.
2: Czyli po prostu mnie zrzuciła, wiesz. Nagramy jej się, jeśli teraz nie odbierze, by potwierdzić SMS-a.
1: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Aleksandro, Paweł Pawelec, tak jak napisałem w SMS-ie Radio Vox FM, jest ktoś, kto walczy o twoje serce, bo nie jesteś obojętna danej osobie i napisał do nas do programu Kochaj albo Rzucaj, by mu pomóc i tobie, jeśli się kochacie. Chciałby, żebyś zaufała w pewne sprawy, o których ci mówił i nie wierzyła w kłamstwa, które zostały ci przekazane, bo tamta sprawa zakończona. Przemyśl, za chwileczkę dzwonię ponownie. Pies ogrodnika, jak się żona zorientowała, że jesteś gotowy odejść i masz do kogo, no to cię nie puści, Krystian.
3: Znaczy, żona to sama sobie kogoś znalazła.
2: O, i ona pisze o tym, że ty jesteś nie w porządku? Ona jej mówi, że zdradzałeś ją? Jak to wielka miłość była, kiedy już ma kogoś, ja rozumiem.
3: Dokładnie, żeby... ma jeszcze nawet jego numer w telefonie, ale nie, z nim nie pisze, bo on ją zablokował. Ale jak to ona mi powiedziała sama, no. Czeka, bo ona się w nim zauroczyła, już można powiedzieć.
2: Faktycznie to
3: nawet
2: was
3: nawet się spotkali, ale już tam w szczegóły może nie wchodźmy.
2: Tak, was już po prostu nie ma, Krystian. Myślę, że przeczytała i odsłuchała sekretarkę. No, Aleksandro, odbieramy. Wszystko jasne.
1: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Krystian, trudno, musimy się poddać.
4: No nie!
2: Ola, albo pomagamy miłości, bo ona musi być trudna, szczególnie kiedy nie ma do czynienia z 18-latkami. Krystian, ile masz lat?
3: 28, a ona 20.
2: A widzisz. Nowa niewiadoma, która może przeszkadzać.
3: Ola, no, masz chciała nawet ze mną zamieszkać.
2: Ola, masz 20 lat. Nie żądam, żebyś zrozumiała takiej sytuacji, kiedy małżeństwo się rozwala i facet nie chce na początku powiedzieć, że ma jeszcze żonę, która no w ogóle nie istnieje, która ma już jakiegoś faceta, bo pewnie o tym ci jego żona zapomniała powiedzieć, spotyka się z nim, romansuje, ale opowiada takie rzeczy, jakie opowiadała o Krystianie. Krystian nie potrafi opowiadać, mam z nim problem, bo też nie przekazał mi odpowiednio wszystkiego, więcej powiedział poza anteną, bo się wstydził. Ja bym namawiał po przesłuchaniu tej sekretarki, żebyś zadzwoniła do Krystiana i żebyście sami sobie obgadali nowy kierunek waszej znajomości. Krystian, teraz ty jedziesz.
3: Kurde, co mam jednak. Ola, tęsknię za tobą, chciałbym cię sobie porozmawiać z tobą i wszystko ci wyjaśnić. Bo wiem, że ty też mnie jeszcze kochasz. Mam nadzieję.
2: Chyba, że ci to lotto już totalnie. No to wtedy też dobrze jest mu powiedzieć, żeby chłopina czasu nie tracił.
1: O! Twoje nagranie osiągnęło maksymalną dopuszczalną długość. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.
2: Ja, my też. Trzymaj się, Krystian.
3: Dzięki za pomoc.
2: Na razie, nie poddawaj się.
3: Na razie.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
2: Sytuacja powoli się stabilizuje.
3: Na początek najnowsze informacje po ogromnej awarii na niemieckiej kolei.
2: Szpital Południowy nie zwrócił pieniędzy lekarzowi milionerowi.
3: PiS przeprowadził w placówce kontrolę.
2: Uniwersytety Warszawskie i Jagiellońskie na czele rankingu.
3: Poznaliśmy najlepsze uczelnie w Polsce.
4: Jest środa, 24 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ruch pociągów powoli wraca do normy. To w Niemczech, gdzie doszło do potężnej awarii kolei Deutsche Bahn.
3: Problemem była łączność radiowa, która wymusiła zatrzymanie wszystkich pociągów w całym kraju na około 2 godziny.
2: Sygnały o awarii pojawiły się około godziny 23. Przewoźnik uruchomił system alarmowy.
3: Wciąż trzeba się liczyć z dużymi opóźnieniami i doraźnymi odwołaniami pociągów. Przyczyna awarii nie jest na razie znana.
2: Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 złotych, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili wczoraj kontrolę poselską w placówce.
3: Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków.
2: A w poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
5: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
6: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
5: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
3: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce.
2: Warunki są spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu ceny paliw niżej.
3: Wprowadzono go w marcu tego roku, zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie.
2: Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie, a dzisiaj, mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
7: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
3: Jak zapewnił minister, rząd jest przygotowany na różne scenariusze.
2: To może być koniec tanich zakupów przez aplikację. Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na paczki spoza wspólnoty.
3: Każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł, mówi profesor Radosław Mącik z UMCS w Lublinie.
8: Będzie naliczana odnośnie każdej grupy towarowej oddzielnie według klasyfikacji, czyli jeśli państwo będziecie kupowali różne produkty, które będą inaczej zaklasyfikowane, to od każdej grupy zostanie pobrany ten ryczałt. 3 euro.
2: W praktyce oznacza to, że jeśli w jednej przesyłce zamówimy produkty z różnych grup, na przykład koszulkę i gadżet do telefonu, to zapłacimy wielokrotność tej kwoty, w tym przypadku 6 euro.
3: Uniwersytety Warszawski i Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy.
2: Radość z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
9: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić Uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
3: W czołowej piątce rankingu znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Uwaga, ostrzeżenia przed upałami. Dzisiaj głównie w okolicach Zielonej Góry, chociaż w całym kraju temperatury wysokie, prawie 30 stopni albo 30 stopni może się pojawić dzisiaj na zachodzie na termometrach.
1: I chciałabym powiedzieć, że będzie bardzo gorąco, ale wydaje mi się, że już jest, bo jest naprawdę ciepły poranek, można się nieźle spocić.
4: Ja wyszedłem przed chwilą spod prysznica i wyschłem w jakieś 30 sekund na zewnątrz.
1: Tak, moja ulubiona pora roku, kiedy z mokrymi włosami można wychodzić na zewnątrz.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Nie pochodzą z okolic Poznania i psują nasz lokalny ekosystem. Gatunki inwazyjne na terenie naszego nadleśnictwa to zmora dla leśników. Sporo pracy trzeba poświęcić też reintrodukcji gatunków pod ochroną. Tych w Wielkopolsce również mamy sporo.
11: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
12: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
10: Zaczniemy sobie od inwazyjnych gatunków. Czy Wielkopolska takie inwazyjne gatunki ma?
12: Oczywiście i tutaj trzeba powiedzieć też o tych, które wkraczają do Wielkopolski. Nas, leśników, najbardziej zajmuje tutaj takie zwierzę, które dla Państwa, dla słuchaczy może wydaje się całkiem sympatyczne, ale dla przyrody polskiej jest bardzo niebezpieczne. Mam tu na myśli szopapracza, który średnio co 5 lat, postępując z zachodu na wschód, no, przenosi swój zasięg o około 100 km, jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I już go widzimy w Wielkopolsce i musimy konkretne działania podejmować, by jego było jak najmniej. To jest gatunek inwazyjny, gatunek obcy. Może też warto powiedzieć, co to oznacza. To jest gatunek, który znalazł się w naszej przyrodzie, w naszym środowisku, został wprowadzony przez człowieka i niestety zadomowił się, jest mu bardzo dobrze i wypiera nasze naturalne gatunki. Jest szop, jest, jeśli o nim mówimy, jest wyjątkowym drapieżnikiem. Bardzo dobrze się wspina, pływa. Też przenosi pasożyty i choroby, które również są zagrożeniem dla ludzi.
10: Są też inne gatunki, które dają się we znaki?
12: Tak, zgadza się. I tutaj mamy inne gatunki, chociażby jeśli pozostajemy w świecie zwierząt, to mamy żółwie, żółwie ozdobne, które właśnie zamiast w naszych terariach lądują poprzez nieodpowiedzialne zachowanie ich posiadaczy właśnie w zbiornikach naturalnych. Ktoś po prostu stwierdza, że ma za małe terarium, no to nie odda tego zwierzęcia do azylu, tylko wypuści do środowiska i wtedy jest naprawdę też duży problem dla naszego rodzimego, chronionego, ściśle rzadkiego gatunku, jakim jest żółw błotny. Też przykładem są raki. Rak był kiedyś symbolem czystości wody. No teraz mamy szereg raków pochodzących z Ameryki, pręgowanego, luizjańskiego i tak dalej, które no są właśnie wręcz przeciwnie, one w najgorszej jakości wody występują i również powodują to, że z nasze środowiska naturalne zagrażają naszej przyrodzie. No i też możemy mówić o świecie roślin. No i tutaj też mamy przykłady i tu duży apel też do Państwa, bo nasze postępowanie, czyli wyrzucanie chociażby z ogrodów jakiejś części roślin, które no, mamy jakieś prace porządkowe, robimy w ogrodzie do lasu, no są bardzo dużym zagrożeniem dla naszej przyrody. Są zdjęcia w internecie, można obejrzeć opuncji, która w Borze Sosnowym wyrosła. Kulczurka klapowana jak właśnie rdestowce. No nie mówiąc już o takich błędach wynikających z technik rolniczych, mam tu na myśli barszcze sosnowskiego i tak dalej, gdzie Państwo doskonale już pewnie wiedzą, że jest to gatunek rośliny, który też może nam w czasie upałów zagrozić, bo powoduje poparzenia słoneczne.
10: Jak walczyć z takimi gatunkami, które no, nie są popularne u nas na naszym terenie?
11: Tutaj wszystko zależy od tego, o czym mówimy i tak naprawdę walka zwykle jest podejmowana dosyć szybko, natomiast niestety czasami się okazuje, że to jest walka z wiatrakami. Tak bywa w przypadku na przykład nawłoci kanadyjskiej, która jest bardzo popularną rośliną ogrodową. Pięknie kwitnie, w sumie pszczelarze też ją sobie cenią, natomiast ona wypiera tutaj nasze rodzime gatunki też nawłoci. Zajmuje, że tak powiem, takie stanowiska właśnie odkryte, gdzie jest dużo słońca, no i zasłania wszystko inne, co mogłoby tam rosnąć. I w miejscach, gdzie ta przyroda jest szczególnie chroniona, takich jak rezerwaty, są podejmowane działania, jeżeli plan ochrony przyrody tego zakłada, są wyrywane na przykład rośliny, ale na przykład w przypadku niecierpka drobnokwiatowego, który szczególnie ceni sobie takie wilgotne bardziej stanowiska i pewnie kojarzymy go, bo to są te takie fasolki, które dzieci lubią ścisnąć, bo one wtedy wybuchają się i rozprzestrzeniają. No i to jest właśnie ten mechanizm, który sprawił, że niecierpek bardzo ładnie się rozprzestrzenia i po prostu walka z nim okazała się zupełnie nieskuteczna.
13: Też myślę, że ciekawym wątkiem był ten a propos ogrodów, czy my świadomie bądź nieświadomie się przyczyniamy w ten sposób do rozrostu tych gatunków inwazyjnych, w jaki sposób to się odbywa i czy mamy jakieś takie, w jakimś momencie powinna nam się zapalić lampka, że no nie powinniśmy tego robić, bo właśnie wspieramy gatunki inwazyjne.
12: No tutaj jeszcze dopowiadając do tych zwierząt, no to też trzeba pamiętać, że mamy ustawę o gatunkach inwazyjnych, tam są też kary za na przykład wprowadzanie gatunków obcych do środowiska, mówię tu o zwierzętach, o na przykład szopy, no bo tutaj padło pytanie, co zrobić. No są azyle, tak, gdzie te zwierzęta mogą być trzymane. Są też arboreta, ogrody, gdzie można oczywiście takie gatunki różne, ciekawe. To są właśnie miejsca dedykowane, gdzie tam powinna występować ta fauna i flora. Wyrzucając odpady zielone, widzimy to tutaj na terenie Poznania, gdzie lasy nasze tutaj w naszej jurysdykcji no, przylegają do miasta, że leśniczowie napotykają właśnie wywiezione odpady z różnymi roślinami. No ta opuncja chociażby wspomniana przeze mnie, no ona też właśnie gdzieś tam została przez kogoś wyrzucona. Niecierpek też się tak wydostał i w zasadzie już teraz bardzo pospolity. Także ta nasza świadomość jest tutaj kluczowa i to, że mamy zbiórkę odpadów selektywne, też punkty, gdzie możemy to bioodpady oddawać, no właśnie też po to jest to stworzone, żeby no do lasu tego nie wywozić, bo możemy w sposób właśnie taki bezpośredni przyczynić się do tego, że dany gatunek obcy wyprze nasz naturalny. I już, jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, od XVII wieku te gatunki obce inwazyjne na świecie spowodowały utratę 40% około takiej bioróżnorodności, także to jest bardzo, bardzo myślę symptomatyczne i trzeba o tym mówić.
13: Co jeśli nie jesteśmy pewni, czy sprawdzić w internecie, czy lepiej do kogoś zadzwonić?
12: No i tutaj też myślę, że dobrym przykładem są jakby dwie drogi. Jedna to aplikacje, które już też coraz popularniej można sobie gdzieś tam w telefonie pobrać i sprawdzić, co to za gatunek. Dwa, mamy Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która publikuje na swoich stronach konkretne poradniki, prezentacje, filmy edukacyjne. Tam widzimy, mamy szereg informacji bardzo ciekawych, bardzo użytecznych. Polecam właśnie sprawdzenie takich źródeł, gdzie eksperci wskazują nam właśnie, mówią, które gatunki, jaki mają potencjał, jak się z nimi powinniśmy po prostu obchodzić jako chociażby ogrodnicy, czy też hodowcy, jeśli mamy jakieś właśnie zwierzęta, chociażby żółwie, tak?
13: Nie wszystko po to, aby chronić ten dobrostan, który obecnie mamy, ten, który tutaj naturalnie występuje. Pomówmy teraz o tych chronionych gatunkach. Tych w Wielkopolsce jest dużo?
11: Mamy ich sporo. Oczywiście one są chronione z różnych względów, zwykle dlatego, że są rzadkie. Czasami są po prostu rzadkie w naszym regionie. Takim przykładem jest śnieżyca wiosenna, którą mamy w nadleśnictwie Łopuchówko w rezerwacie Śnieżycowy Jar, która jest gatunkiem typowo raczej związanym z górami, a pojawia się tutaj u nas na nizinach. Natomiast może takimi najbardziej spektakularnymi przykładami zwykle są zwierzęta i tutaj chyba królem tych naszych lasów jest żubr i przykład naprawdę takiej niespotykanej raczej sukcesu w przyrodzie, gdzie udało się ten gatunek przywrócić, no bo po I wojnie światowej na całym świecie i to wyłącznie w ogrodach zoologicznych przetrwały 54 sztuki tych zwierząt, a w tej chwili liczymy, że mamy ich około 11 tysięcy, z czego blisko 3 tysiące występują w Polsce i to spora część w ramach takich wolnych stad. Tutaj najbliższe takie mamy w okolicach Wałcza, które też zapuszcza się tutaj na teren Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, także użytkownicy lasu mają szansę spotkać żubra. I to jest właśnie sukces tutaj przyrodników i leśników, którzy podjęli ten wysiłek, żeby te zwierzęta odratować. Ale tu w Wielkopolsce możemy też się pochwalić na przykład bielikami, które też w poprzednim wieku bardzo już stanęły właściwie na granicy wyginięcia. A wspólne działania leśników, ornitologów, między innymi z Komitetu Ochrony Orłów, przynoszą co roku ewidentne sukcesy. W tej chwili mamy już ponad 1000 takich par, o których wiemy, że zakładają gnazda i odchowują piskręta na naszym terenie. Szczególnie duża populacja tutaj nadleśnictwo sieraków, gdzie te piękne ptaki majestatyczne bardzo znajdują swoje miejsca. Między innymi właśnie przyczyniły się do tego na przykład platformy stawiane na takich starych drzewach, na których te ptaki budują gniazda, no bo takie bielik gniazdo ma spore, do takiego już już rozbudowanego spokojnie, kilkoro dzieci na przykład jest w stanie wejść, ma swoje wymagania. W tej chwili działamy też na przykład na rzecz rybołowów. W tym roku mamy sukces w Nadleśnictwie Kościan. Para rybołowów po wielu latach oczekiwania dochowała się i w zeszłym roku parę młodych i w tym roku trojaczków, co też jest dosyć niespotykane w tym przypadku tego gatunku, a że rybołowy są wybredne, że tak powiem, i właśnie postawienie platformy wymagało jeszcze odczekania 3-4 lat, zanim w ogóle uznały, że warto się tam zagnieździć. Także tym bardziej się cieszymy. Mieliśmy też pierwsze przypadki tutaj na naszym terenie sokoła wędrownego, który zagnieździł się w lesie, bo ta populacja szczególnie w latach 70. ucierpiała w wyniku stosowania środków ochrony roślin, gdzie odbiło się to na tym, że te skorupki jajek, na przykład tych piskląt, po prostu były zbyt cienkie, no i niestety te ptaki nie przeżywały, a to była taka kumulacja tych wszystkich toksyn po prostu w organizmie drapieżnika, jakim jest soku, a w tej chwili jest go coraz więcej. Oczywiście pewnie większość z nas słyszała o przypadkach tam gniazd, które są gdzieś na kominach, w jakichś fabrykach zakładane, natomiast w lasach sokoły nadal są bardzo rzadkie, także bardzo się cieszymy z tych dwóch miejsc w Górze Śląskiej i w Obornikach, gdzie te ptaki się pojawiły. To, co być może nas wszystkich interesuje, to są też wilki, które troszeczkę naturalnie, ale rozprzestrzeniły się już po całym kraju, ale też rysie, które od czasu do czasu się pojawiają na terenie Wielkopolski. Tutaj przede wszystkim reintrodukcja ich przez Towarzystwo Zachodniopomorskie, które się nimi opiekuje, odchowuje młode i później wypuszcza je na wolność. I mieliśmy już też parę razy wizytę takiego rysia, co jest niezwykle cieszącym zjawiskiem, bo one też są w naszym kraju bardzo rzadkie.
13: Czy są jakieś takie gatunki bardziej wymagające, gdzie może ta reintrodukcja nie przebiega tak, jak powinna, albo jest bardzo wymagająca, a może zdarzały się próby nieudane reintrodukcji gatunku?
11: Takim bardzo wymagającym gatunkiem na przykład jest żółw błotny, którego mamy jedyną populację tutaj w Wielkopolsce, w okolicy Leszna, w Nadleśnictwie Karczma Borowa, gdzie tam też Stowarzyszenie Salamandra działa w ramach programu Helonia. I tamtą populację mniej więcej mieliśmy odnotowywaną już przed latami 90. Natomiast wtedy te działania się nasiliły i dwa, trzy lata temu powstał tam nowy rezerwat Czarne Doły, który te żółwie chroni, ale no taki żółw wymagania ma, że tak powiem, żeby faktycznie ta jego populacja tam mogła funkcjonować, ma spore. Po pierwsze musi mieć zbiorniki wodne, także tutaj wysychanie na terenie Wielkopolski, susze się ostatnio dosyć często zdarzają. Tutaj jest dla niego zagrożeniem. Z drugiej strony potrzebuje otwartych przestrzeni, takich jak łąki, gdzie samice składają jaja, no i te jaja muszą jeszcze przetrwać, więc tutaj znowu z kolei zagrożenie ze strony drapieżników i tu znowu nam się pojawia ten nieszczęsny szop pracz, który nie tylko potrafi się do gniazda dobrać, ale potrafi się do samego żółwia dobrać, który generalnie dorosły osobnik w tej skorupie zazwyczaj już jest w miarę bezpieczny, ale szop jest bardzo sprytny, także tam działania są i to jest właśnie ten element ochrony czynnej, czyli gdybyśmy zostawili te żółwie samym sobie, wiele gatunków samym sobie, mogłoby się okazać, że one niestety by w naszych lasach nie przetrwały. Żółwie w tej chwili po pierwsze mają wsparcie ze strony nadleśnictwa, które realizowało projekty małej retencji, żeby zatrzymywać wodę w tych zbiornikach, w które one tam bytują. Po drugie, wypasane są owce, żeby te łąki nie zarastały lasem. No i też żółwie są monitorowane, mają na sobie lokalizatory po to, żeby jeżeli samica złoży jaja, to po prostu to gniazdo zabezpieczyć, tak żeby te żółwiki przetrwały później i mogły wrócić do wody, że tak powiem, z powrotem bezpiecznie.
10: A moimi rozmówcami byli Tomasz Maćkowiak i Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Jedyny dziko żyjący chomik w Polsce, chomik europejski, może wkrótce całkowicie zniknąć z naszych pól i łąk. Poznańscy naukowcy alarmują, że sytuacja tego gatunku jest dramatyczna i wymaga natychmiastowych działań.
14: Joanna Ziomek, pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
15: Chomik europejski, nasz tutaj polski chomik, jego sytuacja jest bardzo zła w Polsce.
14: Bardzo zła i jeszcze chcę tutaj zaznaczyć, że to jest jedyny gatunek dzikiego chomika, który żyje w Europie Centralnej i właśnie w Polsce. Jest zła po pierwsze dlatego, że jego obszar występowania na terenie Polski zmniejszył się o 80%, a więc bardzo istotnie. Jest mocno pofragmentowany, ale generalnie jak spojrzymy na cały jego euroazjatycki obszar występowania, to wszędzie jest taka sama sytuacja. Czyli bardzo mocno te obszary występowania zmniejszyły się we Francji, w Holandii, w Niemczech, na terenie Ukrainy, Rosji, Kazachstanu. I dlatego na tej podstawie między innymi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała status zagrożenia chomikowi krytycznie zagrożony, zarówno w skali globalnej, jak i w Europie.
15: Jaki jest tego powód?
14: No, lista jest bardzo, bardzo długa i myślę, że lokalnie różne czynniki mogą na to wpływać. Ale naukowcy oszacowali, że takim historycznym czynnikiem, który spowodował ten wir wymierania, to było masowe zabijanie chomika. Dlatego, że on, jak się dobrze poczuł w agrocenozach, to
15: co to znaczy, przepraszam?
14: To są pola uprawne, czyli jak się dobrze poczuł na polach uprawnych, miał tam bardzo dużo jedzenia, a wiemy, że ponieważ to jest gryzoń, to one miały zawsze bardzo duży potencjał rozrodczy, no więc potrafiły być masowe pojawy, tak, które powodowały różnego rodzaju szkody. No i on był wyłapywany i to w milionach, tak? Także już nie będę tutaj tych szacunków podawała, ale naprawdę od 4 do 15 milionów chomików rocznie w zależności od terenu Europy. Natomiast aktualnie uważa się, że takimi czynnikami to jest przede wszystkim oczywiście współczesne rolnictwo przemysłowe, szczególnie silna chemizacja, ale również zanieczyszczenie światłem, które wpływa niekorzystnie na wewnętrzne procesy związane z rozrodem. No i jedno, które bardzo jest istotne, mianowicie obniżenie potencjału rozrodczego. Czyli jak na przykład samica mogła urodzić 8 młodych, to teraz rodzi o połowę mniej. A przyczyną tego jest właśnie zubożenie diety na polach uprawnych. Czyli kiedyś pola uprawne z miedzami dostarczały chomikowi wszystkich składników pokarmowych, czyli węglowodanów, białek, tłuszczy, minerałów, witamin. A w tej chwili, ponieważ na polach uprawnych nie ma na przykład miedz, na miedzach nie ma roślinności zielnej, czy jak to ktoś nazywa, chwastów również. Są wielkie obszary, na przykład tylko obsiane kukurydzą albo pszenicą. No to już tam nam mówi, że mamy generalnie węglowodany, prawda? I on nie może uzupełniać sobie. Badania pokazały zresztą, takie też w laboratorium, że faktycznie najwięcej młodych miały te samice, które miały zróżnicowaną dietę, tak?
15: Jest szansa na to, żeby tą populację chomika europejskiego odbudować, żeby uratować ten gatunek?
14: Faktycznie w tej chwili tempo wymierania chomika jest chyba największe, jeśli chodzi o gatunek gryzonia w Europie. I oczywiście my w tej chwili myślimy o tym, żeby przede wszystkim zachować istniejące populacje. Na pewno nie będzie łatwo i nie będziemy teraz tego robić, żeby odtwarzać go na terenach, na których już zginął. Natomiast musimy te populacje, które są, starać się objąć ochroną. Ta ochrona między innymi będzie zależała od rolników, czyli jeśli będą chcieli z nami współpracować właśnie w kwestii polepszania jakości środowiska. Tym bardziej, że w ogóle chomik został uznany za gatunek parasolowy dla pól uprawnych. To się tak nazywa umbrella species. I to znaczy, że jest takim ambasadorem tych pól uprawnych i ochrona chomika jako gatunku, ale również siedliska, w którym żyje, będzie chronić inne cenne rośliny i zwierzęta, które w tym środowisku żyją. Także obecność chomika świadczy również o różnorodności biologicznej, która jest podstawą w ogóle funkcjonowania świata, tak? Także w tej chwili zresztą jest taka tendencja i wszyscy dbają o to, żeby tą różnorodność biologiczną zachować.
15: To teraz tak już na koniec, ten chomik europejski, on się różni od tych, które często dzieci albo młodzież dostaje, nie wiem, na komunię, na urodziny, takich klatkowych chomików?
14: To w ogóle jest jedna rodzina, tak? To jest rodzina, pozwolę sobie użyć Cricetinae, to są takie chomiki palearktyczne, jest ich 17 gatunków i tym się różni, że on jest największy, tak? Czyli on dochodzi do 30 centymetrów, potrafi osiągać 1 kilogram wagi, a jak weźmiemy sobie chomik chomiczka syryjskiego, no to on ma 18 centymetrów, prawda? Także w ogóle systematyka taka lineuszowska dzieli chomiki na duże, średnie i małe. I jedynym dużym gatunkiem jest właśnie chomik. A jeszcze co ostatnio ciekawe, to nowa polska systematyka spowodowała, że chomik, tej nazwy możemy tylko używać w przypadku chomika europejskiego. Pozostałe to jest chomiczek syryjski, chomiczniki dżungarski roborowskiego. Także oto są różnice, tak? Oprócz różnicy. I jeszcze bardzo istotna różnica, że te gatunki, które my trzymamy w domowych terrariach, które są naszymi pupilami, one są przybyszami z dalekich krajów, tak? Czyli chomik syryjski z wyżyn Aleppo w Syrii, a dżungarski czy roborowskiego to tam północne Chiny, prawda? To zupełnie daleko, daleko.
10: A z profesor Joanną Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Paweł Adamczewski.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
3: Jest godzina 6:30, słuchacie Radia Vox FM, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
4: A na początek ewakuacja komendy policji w Iławie, powodem paczka z nieznaną substancją.
5: Przesyłka miała oznaczenie sklepu internetowego. Kobieta, która ją przyniosła, twierdziła, że nic nie zamawiała.
4: W pewnym momencie doszło do jej gwałtownego rozstrzelnienia. Substancja, która wydobyła się na zewnątrz, oparzyła policjanta w twarz.
5: Funkcjonariusz trafił do szpitala. Po dokładnym sprawdzeniu wykluczono ryzyko skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego w budynku iławskiej komendy.
4: Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Poinformował o tym działaczy przed sobotnią radą programową ugrupowania.
5: Wakat po Szymonie Hołowni został uzupełniony. Wybrano także trzech nowych wiceprzewodniczących Polski 2050.
4: Sytuacja na rynku ropy naftowej o poranku stabilna. Cena baryłki WTI nieznacznie przekracza $72. Brent zbliża się do 77.
5: Na stacjach paliw maksymalna cena diesla, taka jak wczoraj, 6,11 zł. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5,97.
4: Na piłkarskich mistrzostwach świata padł kolejny rekord.
5: Cristiano Ronaldo strzelił 2 bramki w meczu przeciwko Uzbekistanowi. Tym samym na koncie ma 10 mundialowych trafień.
4: I zdetronizował legendarnego Eusebio. Jego rekord 9 bramek dla Portugalii utrzymywał się przez 60 lat.
5: A więcej o piłkarskich mistrzostwach świata w wiadomościach za godzinę.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: My też coś dołożymy za chwilę o mistrzostwach. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.

0: Ej. Mm-hmm. Bo w nocy, tak? Myślę sobie to o poranku, mm-hmm. Kolumbia pokonała doktora Konga. Ej, powiedz ty mi, ten doktor to dobry jest?
1: Mi się wydaje, że to kolega doktora Edgara.
0: Aha, myślisz? Mm-hmm. Możliwe.
1: A czy on jest dobry, to trudno powiedzieć. Ostatnio to w Polsce o doktorach głośno, to ja może nie będę się wypowiadać.
0: Właśnie też o tym pomyślałem. Czy ten mecz trwał normalne 90 minut, czy może jednak jakieś 120 godzin, bo oni sobie takie dyżury robią.
1: Ja, może właśnie krócej, doby. Bo tam wiesz, jakimiś kanałami bocznymi.
0: Dobra. 21 minut zostało do godziny 7. Jak słyszycie, to jest pierwsza zmiana. Radio Box FM. O tej porze sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się, jak spaliście.
1: No i właśnie oczywiście mecze. Nie wiemy, czy są ważne, ale być może dla kogoś, tak jak już Konrad powiedział, Kolumbia pokonała Demokratyczną Republikę Konga. Anglia, Ghana 0-0. A do tego wszystkiego jeszcze Panama i Chorwacja. Chorwacja oczywiście wygrała.
0: No i wspomniane w wiadomościach Portugalia, która pokonała Uzbekistan bardzo wysoko, chyba 5-0. Mm-hmm. No i najważniejsza informacja jest taka, że Cristiano Ronaldo szósty mundial z rzędu strzelił gola. Mm-hmm. No i to oznacza, że jest pod tym względem najlepszy w historii, bo nikt tego jeszcze nie dokonał w historii.
1: No to wielkie brawa. Jeżeli chcielibyście pokonać Cristiano Ronaldo, no to brać się za trening, brać się do sportu. Być może jest na to szansa.
0: Tak. Myślisz?
1: Myślę, że tak. I jeszcze wiele mundiali przed nami. Ja będę zawsze trzymać kciuki, bo uważam, że słabszych trzeba wspierać. Nie będę wspierać Cristiano Ronaldo, ale na przykład naszych słuchaczy będę wspierać, którzy mają karierę przed...
0: Twierdzisz, że nasi słuchacze są słabsi. Gdybyś o mnie powiedziała, to ja bym zrozumiał. Ja jestem słabszy, tak? Ale nie, aż tak nie może. Nasi słuchacze są znakomici, polecają ci różne rzeczy na obiad. Nie wiem, czy widziałaś na 698-699.
1: Tak, widziałam i z tych wszystkich poleceń wybieram zupkę chińską.
0: Nie, no pyrysk dzikiem od Romana. Weź pyrysk dzikiem. Mówię ci, że to jest super danie, zwłaszcza na taką pogodę, no. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: 14 minut i będzie godzina 7, więc najwyższa pora wstać i kieruję te słowa w stronę Kuby, bo do niego będziemy dzisiaj dzwonić tak, i spróbujemy go obudzić.
4: Zgłosiła go jego dziewczyna Julia. Mój chłopak wyczekuje na kurs na strażaka ochotnika, ma mieć go dopiero na jesień i mega się doczekać nie może na ten kurs właśnie. No to co, no przyspieszymy, no nie będziemy chłopaka trzymać do jesieni.
3: W dzisiejszych czasach to przecież nie trzeba się stawiać osobiście.
4: Właśnie, no przecież można zrobić teleporadę, jeżeli chodzi o lekarza, to dlaczego kursu na strażaka ochotnika nie można zrobić telefonicznie? Dzwonijmy!
5: Halo?
4: Dzień dobry, panie Jakubie, są Kowalski, Główna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej. Pan się zgłaszał, składał wniosek o kurs na strażaka ochotnika, prawda?
5: Tak.
4: Dobrze, panie Jakubie, to zacznijmy na początek. Proszę się tak przebiec 50-100 metrów.
5: Ale w pracy jestem aktualnie, nie mogę.
4: No ale jak to pan nie może? No przecież strażak musi być gotowy w każdym momencie.
5: A ja zawsze gotowy, zwarty i gotowy.
4: No to proszę teraz, 50 metrów wystarczy.
5: Dobra.
4: To pan biegnie.
5: Nie ma problemu. To odłożę telefon i biegnę.
4: No z telefonem proszę, tak żebym słyszał.
5: Dobra.
4: No nie słychać nic, żeby pan biegł.
5: No, biegnę.
4: No co, pan biegnie, nie oddycha? No proszę tutaj nie oszukać, pan sobie jaja robi.
5: Nie, biegnę.
4: No ale przecież, no jak pan biegnie? No przecież tak nie brzmi człowiek, który biegnie.
5: Jak to?
4: No proszę pana. No
5: ja mam bardzo dobrą kondycję, proszę pana.
4: Proszę pana, nie no, ale no to tak się nie będziemy bawić. No pan chce zostać strażakiem, ja panu mówię, co pan ma zrobić, pan nie wykonuje zadań? Jak to ma wyglądać tak?
5: Jak to nie wykonuje zadań? No co pan, mi pan gada?
4: No pan mi tu oszukuje, że pan biegnie, jak pan nie biegnie.
5: Biegnę, no.
4: No jak pan biegnie, przecież tak człowiek nie biegnie, ja się mogę teraz przebiec, pan usłyszy, jak ja biegnę, ale przecież to nie, no jak, no proszę pana.
5: No jak to, przecież przebiegłem te 50 metrów.
4: To jeszcze raz proszę.
5: Chciał. Pan mnie chce wykończyć, czy pan chce, żebym miał
4: proszę
5: kondycję?
4: Pana, 100 metrów przebieżka, co to jest?
5: No proszę pana, no.
3: Może te buty cichobiegi ma po prostu i dlatego nie słychać.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Wex FM, cześć.
5: O nie, cześć.
3: My dzwonimy z prezentem, 5 stówek na prezent marzeń dla ciebie.
4: A za ten telefon...
5: O, super, dziękuję bardzo.
4: Za ten telefon Julii możesz podziękować, bo to ona ciebie zgłosiła.
5: Dobra, dzięki Jula.
4: I miłego dnia życzymy, cześć.
5: Miłego dnia, cześć.
6: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: SMS przyleciał do słuchaczy. Mężczyźni, co jest z wami? Kobieta w radio daje aluzję, a wy nie kumacie. Ja nie mogę, bo żonę mam, ale naprawdę, żaden nie zaprosi prowadzącej na obiad.
1: Właśnie.
0: O to ci chodziło, tak?
1: Tak, o to mi chodziło, żeby ktoś mnie zaprosił na zupkę chińską.
0: Teraz to już rozumiem, no do pierwszego jeszcze trochę zostało.

0: minuta została praktycznie do godziny siódmej. Jeżeli na siódmą do pracy, no to już możecie się nie zdążyć.
1: No, ale jeżeli człowiek się pospieszy, to w to minutę
0: zdąży się spóźnić.
1: Wiele rzeczy da się zrobić. Nie to, że mówię z doświadczenia. Pierwsza
2: zmiana. Od rana z Vox FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Zamiast prezydenta, premier.
2: Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy.
1: Decyzja o areszcie wkrótce.
2: Dariusz R. odpowie za zabójstwo teścia i atak na teściową.
1: W wiadomościach także apel służb przed falą upału.
2: Reagujmy na zamknięte w samochodach dzieci lub zwierzęta.
3: Jest godzina 7, to czas na wiadomości w Oksafem, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
1: O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku.
2: W tle ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego.
1: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, ta sprawa zaważyła?
4: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
4: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
2: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy ruszy w Gdańsku w czwartek.
1: Wkrótce decyzja o areszcie. Wracamy do sprawy nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy.
2: 49-letni Dariusz R. został już przesłuchany i usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Grozi mu dożywociem. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
6: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
7: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się, odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił te okoliczności.
6: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie. To jednak nie koniec pracy śledczych. O tym Zbigniew Nowak, komendant główny świętokrzyskiej policji.
8: Głównie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury rejonowej.
6: Obława za sprawcą zakończyła się w poniedziałek około południa.
2: Podejrzany to były policjant, służył 16 lat, odszedł ze służby w 2023 roku.
1: Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeżeli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora albo zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, powinniśmy natychmiast zareagować.
2: Policja mówi wprost, w takich sytuacjach można wybić szyby, bo jest to uzasadnione działanie.
9: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
1: Mówił Karol Kiłyk z warmińsko-mazurskiej policji. Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 60 stopni.
2: W wiadomościach teraz zaproszenie na poranną rozmowę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś profesor Ryszard Piotrowski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Początek rozmowy minuta po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
2: Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym, wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: Rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
10: Około 1/5, 1/4 obiektów mamy więcej nad morzem, jeżeli chodzi o właśnie baseny chociażby, tak? I to w stosunku jeszcze do sytuacji sprzed kilku lat.
2: W ciągu ostatnich 3 lat w nadmorskiej ofercie pojawiło się o 80% więcej hoteli 5-gwiazdkowych.
0: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Ja się nie dziwię, że ludzie jeżdżą nad polskie morze, łącznie ze mną. No tak, nie trzeba przeżywać tych upałów, które nad Polską aktualnie.
3: Ten weekend zapraszamy do Wodysłowowa, tam wielkie otwarcie lata i wakacji, koncert Blanki Darmowy, zapraszamy serdecznie. A jeżeli chodzi o pogodę, no to zdecydowanie wakacyjna i upalna, 30 stopni dzisiaj zobaczymy na zachodzie na termometrach.
11: Wyciągać klapki, kremy z filtrem, kapelusze, okulary przeciwsłoneczne, wszystkie wakacyjne atrybuty.
3: I się nawadniać.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Julia Hren.
3: Konrad Piłowarski.
11: Dzień dobry.
3: 5 minut po godzinie 7.
12: Pierwsza zmiana.
13: Od rana z Vox FM.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: sumie ta piosenka to dobrze mówi. Jak zgasisz światło, to też cię nie widać.
1: To prawda. Mm. Tylko gorzej, jak przyjdą policjanci i włączą światło i cię zobaczą.
0: A, no i cały plan się zepsuł. Właśnie. 11 minut po godzinie 7, a my przenosimy się do Łodzi, gdzie też plan się zepsuł.
1: No niestety, ulica Radka w Łodzi. Na Bałutach funkcjonariusze znaleźli tam 42-latka poszukiwanego listem gończym. Tam poszło narkotyki i inne z przestępstwa, o które był podejrzewany. No i weszli do mieszkania. Pani, która była w mieszkaniu, oświadczyła, że nikogo nie ma poza nią w tym mieszkaniu. Ludzie kochani, problem jest taki...
0: policjanci nie uwierzyli, rozumiem?
1: No, że nie uwierzyli. Mhm. No i tak patrzą, a za firanką stoi chłop i się ukrywa.
0: I super się schował. Ja uważam, że jeszcze powinien zasłonić sobie oczy, tak jak dzieci, jak się bawią w chowanego, i udawać, że on nie istnieje.
1: Nie ma mnie, nikt mnie nie widzi. No niestety zauważyli go, ale ja mam wrażenie, że ci przestępcy to są coraz głupsi.
0: Tak?
1: No tak, no kiedyś to chłop by się schował pod łóżkiem.
0: Pod podłogą.
1: W szafie, tak.
0: W pawlaczu.
1: Za firanką. Przecież za firanką wszystko widać. Ludzie kochani, zasłona. Można, za zasłoną to się można schować.
0: No można, bo ona jest taka gruba, tak, porządna, i jeszcze zasłoni ci nogi, jak będziesz stał.
1: No właśnie,
0: stał,
1: tutaj,
0: jest...
1: ale to uwaga, to tutaj trzeba uważać, żeby nogi nie wystawały, bo to też jest taki sposób, jak się w chowanego grało, to
0: nogi wystawały, no niestety.
1: Dobra, idziemy
0: co
1: dalej.
0: Jeszcze?
1: Żaluzje? Mhm. No tutaj nie za bardzo.
0: No nie, bo to prześwity są.
1: Tak, rolety antywłamaniowe.
0: Może być ciężko za nimi się schować, bo one są na zewnątrz.
1: To prawda, ale wtedy mogą nie znaleźć ciebie.
0: O, myślę, że tak.
1: Tylko, że trzeba mocno się trzymać wtedy parapetu z zewnątrz.
0: No, to już jest bardziej skomplikowane.
1: Wertykale, to takie pionowe rolety.
0: Ale to też słabo, bo to wciąż roleta i wciąż te prześwity.
1: Dosyć mocno odstawiać. Za czym można jeszcze się... Co jeszcze w oknie jest?
0: Co jeszcze jest w oknie? No. Taka pani, co obserwuje osiedle.
1: No za nią... W sumie za nią to można. Zmiana. Ale zaraz, nie. Przecież to jest miejski monitoring. To ona zaraz to niesie.

0: Hej, a propos chowania, to moi uczniowie ostatnio schowali się pod ławkami i udawali, że ich nie ma. To Marta napisała. Ja bym, Marta, bawiła się z nimi nadal w tą grę.
1: No tak, dzień wolny można sobie zorganizować
0: w
1: ten sposób.
0: Wychodzę z zajęć i jest wszystko okej. 19 minut po godzinie 7. Mamy środę, to tak dla przypominajki, jak ktoś dopiero wstał i nie wie, o co chodzi.
2: Wakacje lada moment się rozpoczną oficjalnie. W związku z tym zaczynają się też różnego rodzaju wycieczki. Na przykład w ten weekend warto wybrać się do Władysławowa, o czym już wspominaliśmy, ale mówimy o tym dalej, bo za darmo można na otwarcie wakacji we Władysławowie na plaży się pojawić w beach barze i wysłuchać koncertu na żywo Blanki, tak?
0: A poza tym bawić się z DJ-ami, bo tam nie tylko Blanka.
2: Odwiedzić strefę Radia Vox FM też.
0: Oficjalne przywitanie lata we Władysławowie, a tak w ogóle, jak już będziecie we Władysławowie, to można się wybrać na kolejną wycieczkę, chociaż to daleko. Bo akurat do Krakowa.
2: A, no to no tak, no Kraków super. Fajne miasto. Co prawda drogie noclegi, ostatnio sprawdzałem, bardzo drogo, tak? Jeżeli chodzi o noclegi, ale...
0: Ale można wziąć ze sobą namiot, gdzieś tam się przenocować, zawsze taniej wyjdzie. A czemu do Krakowa? Bo w Krakowie można wypić kawę ze słoniem.
2: Przepraszam?
0: Mhm, powstała taka kawiarnia przy wybiegu słoni i właśnie pijąc sobie kawkę można podziwiać.
2: Przecież to nie ma sensu.
0: Czemu?
2: Czy ty byłaś kiedyś przy wybiegu dla słoni?
0: Nie.
2: To uwierz mi, aromatu kawy byś nie poczuła.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.

0: 17 miejsce w ostatnim notowaniu Best Listy Vox FM. Możecie głosować, zapraszamy na voxfm.pl.
1: A to prawda, lato to magia, bo tak nie wiadomo skąd nagle na koszulce takie duże plamy się pojawiają.

0: skłaniać, żeby nago tańczyć.
1: Ale to nie jest dobry pomysł.
0: Tak, zwłaszcza w miejscach publicznych, to nie róbcie tego kolegom z pracy, ani ludziom w autobusie na przykład.
1: 2 minuty do godziny 7:30 to jest ta godzina, kiedy pojawia się u nas gość specjalny. Mam nadzieję, że ubrany.
2: Jaki jest ulubiony zespół Cebuli?
1: 609-869-869, jak macie pomysł, piszcie.
0: Ubrany na cebulę.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Reklama.
1: 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
14: Utrudnienie na autostradzie A2 za Poznaniem w kierunku Świecka. Na wysokości Gołusek doszło do pożaru ciężarówki przewożącej plastikowe naczynia.
15: Strażacy zostali wezwani po 5:00 i nadal są na miejscu. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala. Nie ma już większych utrudnień.
14: Wniosek do prokuratora generalnego zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski domaga się wyjaśnienia afery w warszawskim szpitalu południowym.
15: Chodzi o wypowiedzi doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero.
14: Medyk powiedział m.in., że lekarze SOR-u w tej lecznicy robili tomografię komputerową osobom zmarłym. Celem miało być fałszowanie dokumentacji medycznej.
15: Europa zmaga się z upałami. Wtorek był we Francji najgorętszym dniem od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku.
14: W Paryżu z powodu rekordowego skwaru zamknięto dla zwiedzających wieżę Eiffla.
15: W Wielkiej Brytanii upały wpłynęły na funkcjonowanie kolei. Dziś i jutro na Wyspach Brytyjskich temperatura może dojść do 39 stopni.
14: Gościem porannej rozmowy Vox FM będzie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego profesor Ryszard Piotrowski. Początek minutę po 8:00 na falach Vox FM oraz na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Cristiano Ronaldo w wielkim stylu odpowiedział na głosy krytyków.
15: 41-letni Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim drugim meczu na Mundialu.
14: Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 Mistrzostwach Świata.
15: Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą.
14: Z awansu do fazy pucharowej może się cieszyć zespół Kolumbii.
15: Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga, mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału.
14: Iga Świątek zacznie dziś grę na trawiastej nawierzchni.
15: Polska tenisistka wystąpi w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Jest w nim rozstawiona z jedynką.
14: Jej pierwszą rywalką będzie Emma Navarro, a ich mecz powinien rozpocząć się około 15:30. Najlepszy koszykarz finałów Orlen Basket Ligi Andrzej Pluta przenosi się do Hiszpanii.
15: Jeden z liderów Legii w ostatnim sezonie będzie grał w zespole Basket Girona.
4: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
1: 27 minut do 8:00. Przypomnę pytanie od Rysia.
2: Jaki jest ulubiony zespół Cebuli?
1: 609-869-869.

0: ale Farben.
1: A może?
0: Zresztą DJ bardziej. To.
1: Nigdy nie wiemy, bo nie możemy się spytać. 21 minut do godziny 8. Pytanie od Rysia.
2: Jaki jest ulubiony zespół Cebuli?
1: Perfekt, bo nie płaczewka.
0: A, rzeczywiście. Magda napisała, że ona grała Cebulę w szkolnym przedstawieniu w przedszkolu, więc może Red Hot Chili Peppers.
1: Być może. Onion Maiden, jeszcze taki SMS się pojawił, i Seabull, ale to też DJ.
0: No właśnie. Jajko, kiełbasa i patelnia, to Tomek z Łodzi, ale tam
1: a
0: brakuje...
1: A co to za zespół?
0: No, no, idealny zespół, jeszcze tylko pomidora brakuje.
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jaki jest ulubiony zespół Cebuli? Łzy. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopie.
0: Było ciepłe lato, choć czasem padało.

0: Ja wiem, moi drodzy, jest 24 dzień czerwca. Wiele osób jadąc do pracy albo siedząc już w robocie tak sobie wykreśla w tym kalendarzu te dni, które zostały do wyjazdu na urlop i nie mogą się już doczekać i tak czekają, aż w końcu to nastąpi i wtedy przychodzi kolega z pracy i mówi: no cześć, ja jutro do Chorwacji lecę.
1: A ty po prostu uśmiechasz się, ale prawda jest taka,
2: ale
1: że...
2: Ale zęby ściśnięte są i nie chcę słowo żadne wyjść.
1: 14 minut do godziny 8. Właśnie o tym urlopie chcemy z wami porozmawiać w Tylko Złe Odpowiedzi. Co powiedzieć takiemu człowiekowi, który na urlop się wybiera? Znajomemu z pracy, rodzinie, przyjacielowi, kiedy po prostu przez gardło nie przechodzą miłe słowa?
0: Ja bym powiedział, że prosimy o kulturalną dyskusję, ale wiecie co? Ja mam taki dźwięk, takie bip, takie pikanie, więc niekoniecznie musi być kulturalnie, jeżeli zdecydujecie się na telefon.
1: Jeżeli nie macie na przykład, nie macie jak w oczy komuś powiedzieć tego, to możecie powiedzieć tutaj przez radio, my to wszystko przyjmiemy. Więc co powiedzieć koledze, koleżance, która wybiera się na urlop?
0: 609-869-869, piszcie i dzwońcie.
3: Tylko złe odpowiedzi.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: właśnie Vox FM gra wam o poranku.
1: O poranku, bo 6 minut do godziny 8, więc jeżeli na 8 do pracy, no to już zbierać się proszę.
0: A już teraz kaskada.

0: 3 minuty do godziny 8. Każdemu, kto wybiera się na urlop, powinniśmy życzyć tego, co sami chcielibyśmy usłyszeć. Bądźmy dla siebie mili, wspierajmy, cieszmy z czyjegoś szczęścia.
1: Jak słyszycie, to tylko złe odpowiedzi.
0: Co powiedzieć komuś, kto jedzie na urlop? 609-869-869.
1: Piszcie i dzwońcie.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
4: Na wyjazd na Mazury, w góry,
3: a może nad morze.
4: Tankuj z Vox FM na wakacje.
3: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
4: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z Vox FM
4: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
18: Donald Tusk komentuje ruch Zełenskiego.
19: W tle polsko-ukraińska konferencja w Gdańsku.
18: Zeznał, że chciał uciszyć niemowlę.
19: Ojciec przyznał się do rzucenia dzieckiem o podłogę.
18: Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
19: Zapraszam, Wróbel.
1: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
18: Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu.
19: To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Sferydenko na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta rusza jutro w Gdańsku.
18: W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Wołodymyr Zełenski. Donald Tusk podkreślił, że jest w stałym kontakcie z premier Ukrainy.
20: Oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
19: Przyjazd premier Sferydenko do Gdańska komentuje też ukraińska dyplomacja.
21: Rieszenie absolutnie wyprawdane i sprymowane na to, żeby konferencja
18: zawsze. Decyzja w pełni uzasadniona, ma ona na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach bez nadmiernego upolitycznienia i skandali.
19: Mówi rzecznik ukraińskiego MSZ Georgij Tychyj. Wołodymyr Zełenski zrezygnował z udziału w konferencji po odebraniu mu orderu Orła Białego.
18: 27-latek przyznał się do rzucania swoim półrocznym dzieckiem, to w powiecie augustowskim.
19: Mężczyzna zeznał, że chciał uciszyć niemowlę.
22: Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że w jego subiektywnej ocenie swojego czynu dokonał, aby uciszyć płaczące dziecko.
18: Mówi prokurator Wojciech Piktel. Dziecko jest w ciężkim stanie. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
19: A z nami już Jan Wróbel i jego goście. Zapraszamy na poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, jest naszym gościem. Niech pan mi powie, jak to jest tym orderem, który już prezydent Zełenski zwrócił, a przecież nie ma jeszcze kontrasygnaty Donalda Tuska. I mamy taki order, któryśmy odebrali, ale nie odebrali, ale już zdążyliśmy go dostać z powrotem.
0: myśmy go nie odebrali. Moim zdaniem pan prezydent Zełenski zechciał zrzec się tego orderu w sytuacji, w której nie był go prawomocnie pozbawiony. W związku z tym zadziałał tak z wyprzedzeniem. No i teraz mamy to zrzeczenie się, inne zrzeczenia się i to sprawę zamyka.
23: Czyli w ogóle Donald Tusk nie będzie musiał podpisywać, kontrasygnować, dlatego że nie ma już czego?
0: Moim zdaniem nie będzie musiał, aczkolwiek nasza praktyka dotychczasowa była taka, że zawsze takie postanowienie prezydenta było kontrasygnowane. Czasem nawet tak się zdarzało, że prezydentem był brat tego, który kontrasygnował. No, w związku z tym były dwa nazwiska.
23: No, był taki krótki okres historii Polski, prezydent Kaczyński, premier Kaczyński. Tak. Proszę pana, to nie doprowadzimy do takiej sytuacji, o której będzie pan potem na wykładach mówił z przekąsem, że mamy takie prawo stosowane o tyle, o ile?
0: No nie, dlaczego? Tu wszystko jest, powiedziałbym, jak trzeba.
23: O, to ulga, wie pan, serca, kamień.
0: Dlatego, że można oczywiście się zastanawiać nad tym i moim zdaniem to byłoby bardzo rozsądne, że pozbawienie orderu czy odznaczenia samo w sobie już tworzy nieodwracalny stan. W związku z tym ta kontrasygnata w ogóle tu nie ma sensu. Ale ponieważ nasza praktyka jest taka, jaka jest, to znaczy, że zawsze ten podpis był, no to trzeba się trzymać tej formuły, a ona jest dla nas świetna, bo myśmy pana prezydenta Zełenskiego orderu nie pozbawili. On się go zrzekł.
23: A czy jest sens moralny i prawny w zaglądaniu i ujawnianiu zarobków lekarzy?
0: Nie.
23: No właśnie, przecież to jest tak jakby każdej innej grupy społecznej poza radnymi czy posłami, ale oni wiedzą, w co grają. Wchodząc do tego zawodu, mówią, będę ujawniał swoje zarobki tam na specjalnej stronie. Lekarze tak nie zrobili przecież.
0: Zarobki lekarzy nie są tajne. Jest urząd skarbowy przecież i tak dalej. To wszystko mamy, to jest w komputerze centralnym. Ale tutaj chodzi o to, że mamy taką potrzebę polityczną. I jest dobrze, kiedy można komuś dołożyć. Ludzie tego
23: Lekarzom.
0: Kierowcom.
23: Kierowcom też dobrze.
0: Kierowcom też dobrze jest dołożyć. No komuś, kto na ogół postrzegany jest jako ten, komu się dobrze powodzi. No a tutaj jest jeszcze i ta potrzeba polityczna, że akurat z lekarzami tak się zdarzyło, że zrobiło się niezręcznie. No i w związku z tym...
23: I wszyscy lekarze w Polsce mają teraz zapłacić cenę
0: właśnie,
23: za tę niezręczność.
0: Tak, to jest bardzo charakterystyczne.
23: No. Proszę pana, ale przecież nie otwiera się panu taki konstytucyjny nóż w konstytucyjnej kieszeni?
0: Jestem spokojny, dlatego że konstytucja pozwala gromadzić tylko takie informacje o obywatelach, jakie są konieczne w demokratycznym państwie, prawnym i zapewne to gromadzenie musiałoby się odbyć na jakiejś podstawie prawnej. Zapewne, chociaż tu pewności nie mam, bo prawo tak stosujemy, jak je rozumiemy. Myślę więc, że jakaś podstawa by była, ale jakby była, to ona padnie przed Trybunałem Konstytucyjnym czy przed Sądem Powszechnym, gdyby co do czego przyszło.
23: Z tą optymistyczną pieśnią na ustach przechodzimy do internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Na pewno będzie tam jeszcze sporo mowa o pieniądzach i konstytucji.
18: Rozmowa Jana Wróbla do śledzenia na voxfm.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Trochę ciepło jest. Tak, to tak w skrócie mówiąc.
15: Tak, dzisiaj wszyscy w waszej pracy też pewnie będą narzekać na te zbliżające się upały i na tę pogodę, która teraz panuje.
4: Jakie zbliżające się, jak już jest gorąco?
15: No, ale 30 stopni jest, więc to na zachodzie.
4: No tak, w weekend ma być 37, to rzeczywiście dzisiaj można powiedzieć, jest chłodno.
15: Także jakbyście mieli zamiar narzekać, to przypomnijcie sobie, co było w listopadzie i się zastanówcie dwa razy nad tym narzekaniem. Dobrze?
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Julia Hren.
15: Konrad Piwowarski.
4: Dzień dobry.
15: 6 minut po godzinie 8.
4: Co dzisiaj... powiedzieć komuś, kto jedzie na urlop? 609-869-869.
24: Pierwsza zmiana. Od rana z Fox FM.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

Znamy wasze sztuczki. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: powiedzieć komuś, kto wyrusza na urlop? To jest pytanie. Swoje odpowiedzi piszcie na 6098698869. Oczywiście złe odpowiedzi.
1: Tak, czy jesteśmy małostkowi? Czy jesteśmy nieprzyjemni dla kolegów? Oczywiście, że tak, bo to im się należy.
0: Jeżeli jadą na urlop i to jeszcze jakiś daleki i drogi, no to tym bardziej.
1: Dlatego ja powiedziałem śmiało, proszę nie być kulturalnym, jak do nas dzwonicie. No i słuchacz się posłuchał.
2: Cześć, z tej strony Grzegorz. Ja takiemu przyjacielowi, który właśnie idzie na urlop, bym powiedział: ty jebny ryju, żebyś ci cały czas tam padało, żeby ci piasek obtarł pięty. No ja dole, ja tu muszę dymać, a ty się będziesz wygrzewał na tej jebanej plaży. Pierdzielę takie coś, zwalniam się albo idę kuźwa o podwyżkę. Pozdrawiam.
0: Dobrze, że to w radiu, a nie w twarz komuś powiedziane. Odpocznij. I tak po powrocie czeka na ciebie 400 nieprzeczytanych maili, z czego każdy będzie bardzo pilny.
1: Kolejny telefon.
3: Co powiedzieć koledze? Witam w ogóle. Co powiedzieć koledze? No, prosty. Jak mnie nie zabierzesz, to spierdam. Na razie, Jarek Lubina, pozdrawiam.
4: Tylko złe odpowiedzi.
1: Możecie pisać. Jak słyszycie, możecie dzwonić. Śmiało.
0: 14 minut po godzinie 8. Idealna pora, żeby ponarzekać na swoich kolegów.

0: Bogdan, no co można powiedzieć koledze, który wjeżdża na wczasy w takie piękne, upalne dni, no. Wszystkiego najlepszego, Andrzejku, miłego wypoczynku i pamiętaj, że wrócisz do nas szybciej niż się spodziewasz.
1: Brzmi jak groźba. Ja bym powiedział, ażebyś na bramkach zapiszczał i ci lot odwołali.
2: Ojejku, aż tak?
1: Bardzo miłe.
2: Ja to bym życzył koledze z pracy, żeby teściowa z nim pojechała na te wakacje.
1: Powiedziałbym, ja za ciebie wszystko zrobię, to co zostawiłeś niedokończone. Będę siedzieć dzień i noc, ale spokojnie, nie wyrzucą cię z pracy po urlopie. Bardzo złe odpowiedzi, 6098698869. Jedziesz do Egiptu? To super, bo słyszałem, że mają bardzo zdrową kranówkę.
3: Tylko złe odpowiedzi.
2: Ała!
1: Spróbuj sobie.
2: 6098698869. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: 3 minuty do 8.30. Ja tam mówię, że po 2 tygodniach i tak musisz wrócić. Ich miny są bezcenne, radość mija.
1: Co powiedzieć osobie, która wybiera się na urlop? Koledze albo koleżance z pracy 609-8-6-9-8-6-9. Odpowiadacie, piszecie do nas na 609-8-6-9-8-6-9. No i pojawiło się też oskarżenie. Oskarżenie wobec nas.
2: No hej, Dominik. Rozumiem, że kierujecie się zazdrością, bo Pawelec ma urlop.
1: No wiesz, co takie oskarżenia wobec nas wysuwać?
0: Ale to są bardzo słuszne oskarżenia.
1: To prawda, ale wciąż jestem oburzony.
0: Proszę nas tutaj nie ujawniać. Co to ma być? 609-8-6-9-8-6-9. Piszcie i dzwońcie. Nie zapomnij zabrać tego scyzoryka, co go tak bardzo lubisz.
1: O,
0: najlepiej
1: tak.
0: Do bagażu podręcznego.
1: Oczywiście, że tak.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Reklama.
0: 8.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
9: Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra.
10: Pociągi nie kursują pomiędzy stacjami Kabaty, Politechnika. Utrudnienia uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa.
9: Systemy alarmowe wykryły w tunelu metra około stacji Służew osobę, która nie powinna się tam znaleźć.
11: Został wzbudzony alarm przez osobę nieuprawnioną, która była w tunelach. Została ona ujęta przez patrol policji i wyprowadzona z rejonu stacji. Jednakże sprawdzamy w tej chwili pod kątem bezpieczeństwa tunele, czy możemy prowadzić sprawnie i bezpiecznie ruch pasażerski.
10: Mówiła Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra, jak przekazała, utrudnienia powinny zakończyć się do godziny 9. Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia osobówki z drezyną. Do wypadku doszło wieczorem na przejeździe kolejowym w Nek i niedaleko Wrześni.
9: Ofiara śmiertelna to 30-letni kierowca samochodu osobowego. Przyczynę wypadku wyjaśnia policja.
10: Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga nadal poza kontrolą.
9: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia zbliżyła się do 1100. Z powodu infekcji zmarło 277 osób.
10: Według Światowej Organizacji Zdrowia epidemia rozwija się najszybciej ze wszystkich dotychczasowych.
9: I jeszcze zapowiedź emocjonującego siatkarskiego wieczoru.
10: Polscy siatkarze przed własną publicznością zagrają o zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów.
9: Drugi turniej, w którym zagrają Polacy, odbędzie się w Gliwicach.
10: Dziś zagrają z Belgią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną.
9: Na razie drużyna Nikoli Grbicia zajmuje 7. miejsce z bilansem 2 wygranych i 2 porażek.
3: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM. 8.32 na zegarze, 609-8-6-9-8-6-9. Co powiedzieć komuś, kto wybiera się na urlop?

0: można powiedzieć, że to piosenka o tych, co na urlop idą.
1: Tylko złe odpowiedzi.
2: 19 minut do godziny 9. Dzisiaj w pierwszej zmianie szczere i bardzo miłe wyznania w stosunku do ludzi, którzy wybierają się na urlop.
0: Co im powiedzieć? Piszecie do nas i dzwonicie na 609-86-9869.
3: Ja to swoim znajomym bym życzył. Abyście gdzieś się pokazali, tam by tylko ptaki was obstraszyły.
2: Tylko nie zapomnij płaszcza przeciwdeszczowego. Oby ci na urlopie majtek zabrakło.
0: O, ale to jest niemożliwe akurat.
2: No tak, bo zawsze się plus
0: zawsze jedna
2: bierze.
0: Para więcej, tak? No to przecież to jest akurat niemożliwe. Życzę, żeby było stabilnie na wakacjach, a dokładnie, żeby była stabilna nadbałtycka pogoda, to Michał napisał.
2: Gdy ty będziesz już tylko wspominał urlop, ja będę właśnie go rozpoczynał.
0: Kolejny telefon.
4: Cześć, Piotr Gdańska. Koledze bym powiedział tak. Jedziesz ze starą na urlop, to żeby ci pierdliła przez cały urlop, gdybyś chłopie nie wypoczął. Pozdrawiam.
1: Tylko złe odpowiedzi.
0: Najbardziej mi się to uradowane pozdrawiam podobało. 17 minut zostało do 9.

0: Witam, z tej strony Mariusz. Pozdrawiam mojego szefa, który już wrócił niestety z Chorwacji, ale jakby poinformował, że jedzie do Chorwacji na wczasy, to byłem w niebo wzięty, że go przez cały tydzień nie będzie.
1: 12 minut do godziny 9, co powiedzieć komuś, kto wybiera się na urlop? Ja w piątek wyjeżdżam do Chorwacji i aż miło mi się robi, gdy was słucham. Tyle ciepłych słów.
2: Oj,
1: nie
2: tak,
1: ma za co.
2: Bardzo dużo ciepłych słów. Życzę wyjeżdżającym na wakacje, żeby stali w korku i padła im klima.
1: Piękne, naprawdę.
2: Bardzo ciepłe słowa. Duszne, można by było nawet powiedzieć.
1: Witam serdecznie. Witam. Trzeba życzyć serdecznie i uprzejmie miłego wypoczynku, szczęśliwej podróży i wspaniałej pogody. Oj, nie mogę tego dalej przeczytać.
2: Jego mać. A żeby tego hotelu w Albanii, który wpłaciłeś i w ogóle nie było na mapie, a w czasie, gdy będziesz pluskał się w turkusowej wodzie, niech ci zajumają samochód, którym się chwalisz od miesiąca.
1: Piękne. Nie używając wulgaryzmów, to ja to przemilczę.
2: Jest też coś skierowanego specjalnie dla tych, którzy wyjeżdżają do krajów arabskich, do Egiptu, może na przykład do Dubaju się wybierają, żeby pchły z tysiąca wielbłądów osiadły na twym łonie.
1: O, jakie piękne poetyckie.
2: Prawda?
1: Ja myślę, że to trzeba docenić. Co do wyjazdu? Mokrego dyngusa. Pozdrawiam, Robert.
2: No i jeszcze telefon.
3: Skoro to złe odpowiedzi, to ja bym po prostu powiedział udanej wakacji. Pozdrawiam, Radek.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
6: Hej, Fonsi.

0: do godziny 9, cześć. Ale zmontujecie z tego taki miks ciepłych życzeń i wyślecie Pawłowi, żeby mógł posłuchać. No jasne, nie ma sprawy.
1: Już za chwilę wiadomości Max FM.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
2: Reklama.
17: Nawet 40 stopni.
1: Synoptycy ostrzegają przed upałami, służby już w gotowości.
17: Dariusz Matycki znów przed sądem.
1: Za pół godziny kolejna rozprawa w procesie posła PiS.
17: W wiadomościach też miliony na bezpieczeństwo na morzu.
1: Powstanie nowoczesny statek ratowniczy.
18: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
17: Przed nami niebezpieczne upały. Synoptycy ostrzegają. W weekend możliwy rekord ciepła w Polsce.
1: Mapy pogodowe pokazują, że temperatura w niedzielę i poniedziałek na zachodzie oraz w centrum kraju może przekroczyć 40 stopni.
17: Na ten scenariusz szykuje się rząd. W ostatnich godzinach w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada z udziałem służb.
1: Co nas czeka w pogodzie? O tym nasz reporter Michał Rawa.
19: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Z takim upałem w Polsce nie mieliśmy jeszcze do czynienia, dlatego po rządowej naradzie zdecydowano, że urzędnicy sprawdzą zagraniczne procedury na wypadek takich temperatur. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
20: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
19: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
17: Michał Rawa, dziękujemy. Dariusz Matecki znów przed sądem. Za pół godziny kolejna odsłona procesu w tzw. szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości.
1: Oprócz posła PiS na ławie oskarżonych zasiada jeszcze 7 osób, o szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
21: Podczas pierwszego dnia procesu sam Dariusz Matecki zeznawał prawie 6 godzin i jak wtedy mówił, to dopiero początek, sam ma dużo do powiedzenia.
22: Fundusz Sprawiedliwości zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodu.
21: Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursu Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych przetarg były ustawione, a pieniądze trafiały do stowarzyszeń powiązanych z Mateckim. Poseł usłyszał 6 zarzutów. To między innymi pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie milionów złotych, czy fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.
1: Proces rozpocznie się za pół godziny.
17: to Szczecina w Krakowie na wokandę. Po 4-letniej przerwie wraca sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości.
1: Na ławie oskarżonych 4 lekarzy ze szpitala uniwersyteckiego w pierwszej instancji zostali uniewinnieni.
17: Jeden z medyków, Jacek D., jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
0: Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację, myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracające pewnego rodzaju refleksje, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej.
1: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury, która domagała się przesłuchania biegłych ze Szwajcarii. To oni przygotowywali ekspertyzę. Wyrok poznamy 23 lipca. Miliony dla bezpieczeństwa na morzu. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa podpisała kontrakt na budowę nowoczesnego statku ratowniczego.
17: Inwestycja za blisko 250 milionów złotych wzmocni ochronę Bałtyku i wesprze modernizację służby.
3: Ten nowy statek będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, do gaszenia pożarów na statkach bezpiecznego i ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statku wypływają. Jest to najnowocześniejsza jednostka w naszej flocie.
1: Mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. Statek ma zostać zbudowany i przekazany w ciągu 2,5 roku.
4: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
23: Temperatury, jak już słyszeliśmy, wysokie, będą jeszcze wyższe. Dzisiaj tak do 30 stopni Celsjusza, ale to jest nadal gorąco.
18: Ostrzeżenia przed upałami dzisiaj na zachodzie kraju, bo tam dzisiaj właśnie te temperatury około 30 stopni w cieniu mogą osiągnąć. Oczywiście w związku z tym, że takie upały, to proszę pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą jakiś krem do opalania, butelka wody, jakiś bidonik z wodą, uzupełniać płyny.
23: Nie przyda się na pewno parasol, bo dzisiaj bez opadów.
18: Chyba, żeby ochronić się od słońca.
23: A chyba, że.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
23: Julia Hren.
18: Konrad Piwowarski.
23: Dzień dobry.
18: 5 minut po godzinie 9.
24: Pierwsza zmiana. Od rana

0: Ja swoim pracownikom zawsze mówię, żeby nie chodzili na urlop, bo jeśli nie pójdą, to zawsze go będą mieli przed sobą. Pozdrawiam, Jacek.
1: Kochamy szef.
2: Ale to jest, ja bym to nazwała paradoksem urlopu, że nie idziesz, to zawsze masz go przed sobą, ale znowu jak nie idziesz, no to nigdy tego urlopu nie masz.
1: Poza tym na tych urlopach to jest niebezpiecznie. Ludzie granice przekraczają, a na tej granicy to nigdy nie wiadomo, czy nie, akurat was nie wezmą do kontroli.
2: 14 minut po godzinie 9 mogą was wziąć do kontroli, jeżeli będziecie przewozić na przykład miecz ryby piły, 57-centymetrowy. Nie wiem, czy komuś wpadło to do głowy, znaczy wiem, wpadło pewnej pani, która wjeżdżała z Rosji do Polski.
1: Okej, przecież ja nawet się boję obcinacza do paznokci wziąć, bo na lotnisku zatrzymają.
2: No widzisz, a pani powiedziała, że ona nie wiedziała, że to w ogóle może być jakiś problem.
1: Ja nie chciał, ja nie wiedział, tak?
2: Tak, otrzymała przedmiot w prezencie po zmarłym krewnym, czyli spadek, można powiedzieć. No to nie rozumiem, dlaczego nie pozwolili tego wnieść.
1: Ale to wiele wyjaśnia i mnie zaskoczyło troszeczkę. Mhm. Czyli jak piła, to nie wjedzie do Polski.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Ryba piła, oczywiście.
2: 15 minut po godzinie 9.
1: Do nas tylko karp.

0: 26 minut po godzinie 9. Utrudnienia w Warszawie. Uwaga, kto się przemieszcza komunikacją miejską, bo w metro, stacje metra są zamknięte od Politechniki do Kabat.
1: Tak, osoba niepożądana w tunelu metra się pojawiła. I jak donosi policja, jest to obcokrajowiec.
0: Mbappé?
1: No właśnie. Prawdopodobnie Francuz, tak napisali w komunikacie. My się zastanawiamy, no co on tam robił. Jaki to Francuz? Jakich Francuzów znamy? Okej, zaczynamy. Zinedine Zidane?
0: No, Kylian Mbappé, Pascal Brodnicki.
1: No to skoro jesteśmy przy kucharzach Michel Mohon.
0: Mhm, no i to chyba tyle. To musiał być ktoś z nich.
1: To ktoś, co już więcej Francuzów nie znamy?
0: No, ja nie znam już więcej.
1: Jean-Michel Jarre, on ostatnio miał koncert. To może się na Jarre
0: i Fryderyk Chopin.
1: To Polak, no gdzie no będziesz? No,
0: Maria Skłodowska-Curie.
1: No, ej, wyjdź, przeproś i wyjdź. No. Dobra, ale co gościu robił w tunelu metra? Bo to mnie zastanawia.
0: No może chciał się przyjechać metrem?
1: No, ale w tunelu?
0: A, bo on chodził po torach.
1: Po torach sobie chodził w te i we w te. I dlatego go musieli wynieść.
0: James Bond, bo ja oglądałam taka seria, znaczy ten film był jeden na część, że on tam biegał po tunelu metra.
1: Ja pomyślałem sobie, bo to w Warszawie się w końcu dzieje, że może to jakiś lekarz z tego całego szpitala południowego.
2: Pierwsza zmiana.
1: Do podziemia. To all the people all around.

0: Prawdziwy ogień w głośnikach. Dale Fuego nam śpiewają, a właściwie to śpiewa Dany Mazo i Elena.
1: Czyli oni.
0: Senior Loco.
1: Senior Loco w Vox FM na 22 minuty przed godziną 10. Dzień dobry, drodzy państwo, to już
0: dobry.
1: Środa.
0: Dzień dobry. Oto bardzo dobra informacja, że dzisiaj środa. Mało tego, to jest wyjątkowa środa.
1: No, kalendarz świąt nietypowy.
0: Środa, środa to dzień.
1: Tak.
0: Przytulania. tak, w kalendarzu świąt nietypowych tak napisali.
1: Świętujmy wobec tego, drodzy państwo.
0: Zróbcie zachęcamy. Z tym, co chcecie.
1: Tak, o. Wy to tak tu zostawimy.
0: No.
1: I powiemy dzień dobry. Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
8: Pralka, piekarnik, zmywarka.
9: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
10: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
13: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
14: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
15: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
2: Reklama.
1: Pakiet najświeższych wiadomości z Poznania mamy dla Was już teraz w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia osobówki z drezyną. Do wypadku doszło wczoraj około 21:00 na przejeździe kolejowym w Nakli, niedaleko Wrześni. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia ratunkowego. 30-letni kierowca auta był nieprzytomny. Strażacy uwalniali go z samochodu. Mężczyzny nie udało się uratować. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. To były tylko ćwiczenia. Ewakuację Term Maltańskich zarządziły wczoraj po południu poznańskie służby ratunkowe. Na miejscu pojawiła się straż pożarna. Co najmniej kilkadziesiąt osób w strojach kąpielowych musiało opuścić budynek. Wszystko po to, by przed sezonem wakacyjnym przećwiczyć procedury działania w sytuacjach kryzysowych. Z satysfakcją informujemy, że ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, poinformowali w komunikacie przedstawiciele obiektu. Podziękowali klientom za zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń oraz przeprosili ich za niedogodności. W centrum Poznania stanęła instalacja zwracająca uwagę na problem ubóstwa menstruacyjnego. Fundacja Kulczyk przypomina, że co piąta uczennica opuszcza lekcje z powodu braku środków higienicznych i zachęca do poparcia akcji Tak dla podpasek. Monumentalną czerwoną bramę inspirowaną Malta Festival można oglądać w przestrzeni miasta. I jeszcze trochę kultury na koniec tego wydania Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM. Darmowe koncerty i blues w pociągach oraz na dworcach kolejowych. 4 lipca z Poznania rusza już po raz 34 Blues Express.
16: Rozpoczynamy o godzinie 10.45 koncertem zespołu After Blues, który potrwa do odjazdu pociągu, czyli do godziny 11.48, a później ruszamy już taką wielogodzinną podróż do Zakrzewa, nawet do Lipki Krajeńskiej, gdzie pociąg będzie się przygotowywał do drogi powrotnej i również tam będzie koncert.
1: Mówi dyrektor imprezy Henryk Szopiński. W drodze podróżnych i miłośników bluesa czekają koncerty w Obornikach, Chodzieży, Złotowie czy Rogoźni. W tym roku zmieniony został termin wydarzenia.
16: Przez wiele lat festiwal pokrywał się z dużym festiwalem, Suwałki Blues Festival. Zawsze fani bluesa mieli ten dylemat, gdzie jedziemy, do Zakrzewa czy jedziemy do Suwałk. Żeby temu zapobiec, w tym roku zmieniliśmy termin. Nie mogliśmy później tego robić przez lata, bo jest jarocin.
1: Finałowy koncert nad Jeziorem Proboszczowskim 5 lipca potrwa do godziny 1 w nocy, po czym pociąg ruszy w drogę powrotną do Poznania.
17: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
1: Niebezpieczne wręcz upały dzisiaj w Poznaniu, do 30 stopni na termometrach, a do tego po południu pełne słońce. W niedzielę na słupkach nawet pod 4 dyszki. Uwaga na utrudnienia na osiedlu Kwiatowym, a tam zmieniła się organizacja ruchu. Warto uważnie patrzeć na znaki.
17: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: Lordzie, witamy na salonach.
10: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
9: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
11: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: Gastorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
1: Reklama.
0: 107.4 Vox FM.
1: Poznań.
17: Przesłuchanie sygnalisty ze szpitala południowego jeszcze dzisiaj. Prokuratura reaguje na jego oskarżenia. Nieznana substancja poparzyła policjanta. Wrócimy do incydentu na komendzie w Iławie. Upały we Francji. Kolejne kłopoty są przerwy w dostawie energii elektrycznej.
18: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
17: Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze szpitala południowego w Warszawie. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to m.in. były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk, znany jako lekarz milioner. To kolejny ważny punkt afer w szpitalu południowym, o czym więcej opowie nasz reporter Michał Rawa.
19: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych. Prokuratura już teraz prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tak zwanej ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
17: Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk był członkiem Koalicji Obywatelskiej i radnym warszawskiego Ursusa. Po medialnych doniesieniach na swój temat odszedł z partii i zrezygnował z mandatu radnego. Jedna osoba ranna po groźnym incydencie na komendzie w Iławie. Policjanci wyjaśniają, co dokładnie się stało. Wieczorem kobieta przyniosła policjantom niechcianą przesyłkę. Doszło do jej rozszczelnienia. Zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
20: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policjanta opatrzono na miejscu i przewieziono do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po sprawdzeniu budynku innych zagrożeń nie znaleziono. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
17: Po sprawdzeniu budynku wykluczono ryzyko skażenia. Czy to koniec tanich zakupów przez aplikację? Od 1 lipca Unia podnosi podatek na paczki spoza wspólnoty. Zmiany odczują przede wszystkim fani okazji na zagranicznych platformach zakupowych. Do tej pory przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Od lipca każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł, mówi profesor Radosław Mącik z UMCS w Lublinie.
21: Będzie naliczana odnośnie każdej grupy towarowej oddzielnie według klasyfikacji, czyli jeśli Państwo będziecie kupowali różne produkty, które będą inaczej zaklasyfikowane, to od każdej grupy zostanie pobrany ten ryczałt 3 euro.
17: Nowe zasady, zdaniem unijnych urzędników, mają ukrócić nieuczciwą konkurencję, zapewnią też lepszą kontrolę bezpieczeństwa towarów wpływających na rynek. Coraz większe problemy w związku z upałami na zachodzie Europy. Wysoka temperatura wywołuje awarie w energetyce. W tej chwili prądu nie ma prawie 70 tysięcy gospodarstw we francuskiej Bretanii. W 58 departamentach, czyli w ponad połowie kraju, obowiązuje czerwony alert. Na zachodzie Francji temperatura nadal będzie bardzo wysoka, wyniesie od 39 do 42 stopni. Słońce i wysoka temperatura przypominają nam, że wakacje tuż, tuż. Mieszkańcy Szczecina myślami są już poza miastem. Nasza reporterka zapytała ich o plany na lato.
22: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
23: Nie mam pracy.
24: A ja do Włoch lecę.
25: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
26: Będę jechał z rodzicami na camping.
27: Mam rancho swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
17: Oficjalnie wakacje rozpoczną się w piątek.
28: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
29: Bardzo ważne, Szczecin nie leży nad morzem.
30: Tak, to podkreślamy.
29: To za każdym razem, bo to różne chodzą teorie. Nie, to nieprawda.
30: To nieprawda. I jeszcze, ale za to prawda jest taka, że słuchajcie, jeżeli dzisiaj wam jest gorąco, a mamy maksymalnie 30 stopni na termometrach, to poczekajmy do niedzieli. 38 sprawdziłam, słuchajcie. A co, 38 obiecuje
29: tak zimno,
30: zielona góra.
29: Co tak zimno?
30: A w Gorzowie Wielkopolskim 37.
29: Jak już tak lecimy, to dobijmy do 40. 4 dychy.
30: Taki
29: tak.
30: Chętny.
29: Gorące 30 już się znudziły teraz gorące. Gorące 40 muszą się pojawić.
30: A?
28: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
30: Mogłabym powiedzieć, że szybko się nudzisz, ale nie powiem. Co ja będę złośliwa, nie jak ma nie co muszę
29: się,
30: być,
29: co, nie ma co się nudzić. Tutaj nie ma nudy, słuchajcie. Tutaj gramy w rytmie hitów. Tu dzieją się magiczne rzeczy. Na przykład tankujemy wam na wakacje.
30: Właśnie.
29: Na przykład.
30: Przy okazji zachęcamy, zgłaszajcie się w naszej aplikacji. A teraz mamy 5 minut po godzinie 10. Barakuda i Asap na dobry początek.
29: Jakbyście chcieli na przykład ze Szczecina nad morze pojechać, to wam zadankujemy, nie?
30: Też na przykład. Napiszcie nam o tym.
29: Napiszcie, czy to planujecie na naszej nowej aplikacji Vox FM. A my mówimy dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
30: I Arek Sikora. Dzień dobry.
17: I Dawid Osysko za godzinę przyniosę gorące informacje.
29: Czekamy! Z włączoną klimą.

0: Sybul i Wonderland, czyli tak, taki piękny, upalny, gorący, idealny świat.
1: To teraz tak, wstrzymać linie produkcyjne, zastopować betoniarki, wyłączyć, co wyłączyć?
0: Znaleźć cień,
1: wszystko wyłączyć
0: pod drzewem,
1: tak,
0: wziąć dużą butelkę wody, po prostu.
1: Starczy tego harowania.
0: A jeszcze głowę zasłonić.
1: Zasłonić.
0: Koniecznie.
1: Czymkolwiek. I dużo pić, nawadniać się. Bo to tak nie może być.
0: Nie.
1: To tak nie może być.
0: Nie.
1: Wyłączamy pracę w tym momencie i przenosimy się w jakieś milsze miejsce, bo to nie można pracować, jak jest tak gorąco.
0: Słuchajcie, do Polski sunie fala upałów, mówiliśmy o tym. Mówił też Dawid Osysko w wiadomościach.
1: Tak, mówił.
0: Prawdopodobnie powie o czymś podobnym o 11:00 już teraz możemy zaprosić.
1: Pewnie tak powie, tak? A jak on nie powie, to my dopowiemy.
0: To my dopowiemy.
1: Nie martwcie się.
0: Ale my możemy już teraz powiedzieć, słuchajcie, że praca w takich warunkach staje się nie tylko męcząca, ale może także stanowić poważne zagrożenie. W związku z tym można odmówić pracy z powodu wysokich temperatur, jak
1: właśnie czytamy. Właśnie. Co jeszcze, Janek, betoniarki nie wyłączyłeś? Już biegnij tam, gniazdko wyciągaj ze wtyczki,
0: tak,
1: czy tam na odwrót,
0: takie prawa
1: czy wtyczkę za gniazdka.
0: Pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje, jak czytam, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni, a przy pracy na zewnątrz 25.
1: No to już. To już dawno.
0: Do baru. Po bezalkoholowe.
1: Po bezalkoholowe, tak jest.
0: Ale mi się to jeszcze bardzo podoba. Podczas fali upałów oznacza to konieczność ograniczenia zagrożeń związanych z wysoką temperaturą. Można przesuwać najbardziej wymagające zadania na godziny poranne. Gdyby to przełożyć na nasze podwórko...
1: No?
0: Julka Kądziu, wy na urlopie nie jesteście, prawda?
1: Właśnie, wy wszystko załatwcie przed 9:00.
0: My przyjdziemy.
1: A my wyłączymy tę betoniarkę.
0: Wodę przyniesiemy.

0: My Love. To jest utwór stworzony przez formację Road 94, czyli droga numer 94. Możecie sobie tę drogę wybrać albo zupełnie inną, każdą, którą sobie wymyślicie.
1: Najważniejsze, żeby oni nam napisać.
0: Najważniejsze, żeby
1: właśnie,
0: oni
1: w tak aplikacji jest. I w WhatsAppie. Jeżeli jeszcze nie macie, to instalujcie. Do tego serdecznie zachęcamy. No i napiszcie w formularzu zgłoszeniowym do Vox FM Tankuję na wakacje, gdzie byście się chcieli wybrać i którą drogą pojechać.
0: Dokładnie. A my, słuchajcie, zatankujemy wam do pełna.
1: Dokładnie
0: do,
1: tak.
0: Do fulla tak zwanego. Wskazówka paliwa, jak jest tam przy tym, tym takim, że już się pali taka, się na to mówi, ruda,
1: no.
0: To powędruje w zupełnie drugą stronę i będziecie happy.
1: No? Dokładnie tak.
0: Dokładnie.
1: Wcześniej tylko sięgnijcie po to szczęście właśnie instalując aplikację, wpisując specjalny formularz zgłoszeniowy, a potem odbierzcie od nas telefon i zatankujemy.
0: Dzwonimy za niespełna godzinę.
2: Reklama. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit. To pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
12: jest fresh. Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
17: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
18: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
17: Zaraz wszystko wyjaśnię.
19: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
20: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
21: Kaufland jest fresh.
22: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Kaufland jest fresh.
23: Reklama.
24: Kolejne wydanie ważnych wiadomości z Poznania w radiu Vox FM na 107,4. Teraz przed Wami. Natalia Krystek, zapraszam. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Do 3 lat więzienia grozi 28-latkowi, który zaatakował ratownika medycznego. Do zdarzenia doszło w sobotę przed 14 w powiecie kościańskim. Karetkę wezwano do mężczyzny z napadem drgawkowym. Kiedy przyjechała na miejsce, atak już minął, ale pacjent stał się agresywny. Szarpał ratownika, a gdy ten chciał wezwać policję, wszedł za nim do auta, wyrwał mu telefon i uderzył w klatkę piersiową. Agresora spacyfikował drugi ratownik wraz ze świadkami zdarzenia. Sprawca miał prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Szpitalny oddział ratunkowy przy Szwajcarskiej chwilowo wyłączony z użytkowania. Dyrekcja Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia poinformowała, że tamtejszy SOR jest dziś nieczynny od rana do godziny 13. Potem powinien normalnie przyjmować pacjentów. Zakłady Hipolita Cegielskiego mają opuścić Wildę. W związku z podpisanym listem intencyjnym o połączeniu z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, HCP miałby przenieść się na Wolę. Teren na Wildzie jest objęty planem ogólnym, mówi Łukasz Oleński z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
25: I w tym miejscu, na tych ponad 20 hektarach, gdzie dzisiaj funkcjonuje przemysł, tak głównie, ale także usługi, są dwie wskazane strefy gospodarcze, które dopuszczają różne funkcje. Te najważniejsze z nich to teren produkcji lub teren usług.
24: Właścicielem terenu jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Jej wiceprezes Marek Zaleśny twierdzi, że spółka rozmawia z miastem na temat działek.
26: Wszystko wchodzi w grę. Także mam nadzieję, że znajdziemy jakiś wspólny pomysł z prezydentem Poznania do realizacji całkiem czegoś innego. To może być kulturalne, oświatowe. To są tak duże tereny, że tam może się wszystko zmieścić.
24: Zakłady Hipolita Cegielskiego funkcjonowały na Wildzie od 1919 roku. Jeszcze dawka sportu w Vox FM Poznań w wiadomościach z miasta. To już pewne, mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze o piłkarski superpuchar odbędzie się przy Bułgarskiej. Wcześniej PZPN miał rozważać przeniesienie spotkania do Wrocławia, co wywołało duże kontrowersje.
27: Kluby w Polsce, które mają największe stadiony, zarabiają nawet ponad 1 000 000 złotych na dniu meczowym, pomiędzy 1 000 000 a 2 000 000, w porywach do 2 000 000, więc to są ogromne pieniądze, których kluby nie chciałyby tracić.
24: Mówił nam Przemysław Ofiara z redakcji sportowej Super Expressu. Mecze o Super Puchar tradycyjnie odbywają się na stadionie aktualnego mistrza Polski. Ten tegoroczny już 16 lipca o godzinie 20:45.
28: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
24: Pogoda dzisiaj upalna. 30 stopni pokażą termometry po południu w najcieplejszym momencie dnia i to popołudnie będzie bardzo słoneczne do tego, więc no, upał może człowieka zmęczyć. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach, no to jeździ się dość spokojnie o tej porze. Pamiętajcie o zmianach w organizacji ruchu na osiedlu Kwiatowym. Na tamtejszych uliczkach pojawiły się nowe znaki. Podobno ma być bezpieczniej, ale żeby tak było, no to trzeba na te znaki patrzeć.
28: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl.

0: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze?
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
0: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
0: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
8: Pralka, piekarnik, zmywarka.
9: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
10: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
15: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
21: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
22: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Reklama.
4: 107.4 Vox FM. FM. Poznań.
5: Mocny głos samorządu lekarskiego, a chodzi o aferę w warszawskim szpitalu południowym. Odpowiada na pytanie o pracę w Lasach Państwowych. Przed sądem zeznaje poseł PiS Dariusz Matecki. Przed nami wyjątkowo gorące dni. Zadbaj o zdrowie, apelują lekarze.
6: To już 11. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
5: Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w szpitalu południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski i dodaje, będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator szpitala południowego. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze szpitala południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną.
7: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
5: Mówi dr Łukasz Jankowski, szef Naczelnej Rady Lekarskiej. Dodaje, że nie udało mu się w ostatnim czasie spotkać z premierem na temat sytuacji w służbie zdrowia.
7: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie.
5: Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP-ów dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Poseł Dariusz Matecki zeznaje przed Szczecińskim Sądem Okręgowym. Polityk PiSu mówi tam o swojej pracy w Lasach Państwowych. Według śledczych został tam zatrudniony fikcyjnie. Sam Matecki temu zaprzecza i zapewnia, że ma wiele do powiedzenia o pracy w tej instytucji.
8: Sądzę, że 1/3 dopiero powiedziałem, więc to jest taki przykład, w jaki sposób ani godziny nie pracowałem w Lasach Państwowych.
5: Prokurator Dariusz Ślepokura czeka na możliwości zadania pytań posłowi.
9: Na razie jest etap składania spontanicznych wyjaśnień przez oskarżonego. Po tym etapie nastąpi etap odpowiadania przez niego na pytania stron. I wtedy dopiero będziemy mogli uszczegółowić te wszystkie kwestie, o których mówi oskarżony.
5: Fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych to nie wszystko. Polityki 7 innych osób są oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenie milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Uwaga kierowcy, w Jaworznie na S1 w kierunku Częstochowy doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego ładunek pojazdu ciężarowego wysypał się na wszystkie pasy ruchu. Droga jest całkowicie zablokowana, wyznaczono objazd przez drogę krajową 79. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Zadania podzielone to będzie wyjątkowe spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu i zapowiada obecność premier Julii Sfrydenko, która będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Szczegółowo omówiliśmy z premier Sfrydenko zadania na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe analizy na spotkanie w Gdańsku. W konferencji pierwotnie miał wziąć udział właśnie prezydent Zełenski, zrezygnował jednak po tym, jak Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Chronimy osoby starsze i dzieci, apelują lekarze przed nadchodzącą falą upałów. W weekend w całym kraju grubo powyżej 30 stopni, na Mazowszu temperatura przekroczy 38 stopni. Tak wysoka temperatura może być groźna dla naszego zdrowia, a nawet życia.
10: Przebywanie na słońcu może doprowadzić do udaru słonecznego, do udaru cieplnego. Mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci. W tych wszystkich sytuacjach należy osobę taką zaprowadzić do miejsca zacienionego, podawać duże ilości płynów, nawet zaleca się zimny prysznic.
5: Mówi profesor Jerzy Wiliński. W trakcie upałów nie zapominajmy o naszych zwierzętach.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: No i Dawid powiedział o pogodzie.
6: Nie, on powiedział o upałach, a my powiemy o chłodzie, słuchajcie. Przeklikałam, znalazłam 11 stopni w Zakopanem.
11: No dobrze,
6: tej nocy, drodzy państwo.
11: Tak, ale w nocy.
6: Ale jakiś co? Cień szansy na to, że ci poprawię humor jest? Jest. 12 a, stopni w Przybałkach, 13 w Białymstoku.
11: Mi na przykład 12 stopni nie poprawia humoru, tylko psuje.
6: 17 stopni, drogi panie.
11: Ja godzinę temu mówiłem, proszę, o 40.
6: 40 już nie niebawem. Poczekaj do niedzieli. Jak w cieniu 38, to w słońcu. A! Szkoda gadać.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Jeszcze tylko środa, czyli dziś, czwartek i w piątek już wakacje.
6: Tak? Tak. Wtedy 26 czerwca. Wtedy rozpoczynamy wakacje, ale wcześniej, drodzy państwo, dopowiemy wam o tym, że może wam zatankować na te wakacje.
11: Na te wakacje. Na te wakacje wam zatankujemy. Zgłaszajcie się w naszej aplikacji Vox FM na smartfony. Napiszcie, jakie macie plany na wakacje, a my za moment dzwonimy. Właśnie w celu zatankowania. Klaudia Wasiluk
6: i Arek Sikora. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. A Dawidowi dziękujemy już.
5: Bardzo dziękuję. Małgorzata Łukowska będzie w południe.
11: Dobrej środy tobie, Dawidzie.
5: Bardzo dziękuję.

0: tankuj z Vox FM na wakacje.
1: A te już za moment.
2: Dokładnie, no już chwila, wspomnienia już za nami, a żeby były wspomnienia, to najpierw trzeba coś przeżyć, drodzy państwo, i do tego przeżycia my oczywiście zachęcamy, mało tego, my zatankujemy na te wasze przeżycia.
1: Tak, żebyście sobie już się tym nie martwili, tylko jechali i przeżywali.
2: Dokładnie.
1: Nie? Paliwo jest po naszej stronie. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Z tej strony Klaudia Wasiluk, Arek Sikora, do Jacka chcieliśmy się dodzwonić, Vox FM do ciebie dzwoni.
3: O, witam przy telefonie.
2: Cześć, Jacku.
1: Jacek, świetnie, super. Jacek, powiedz, co ty do nas napisałeś. Pochwal się teraz każdemu. Powiedz, co, no dawaj.
3: No witam, pojechałbym z żoną, z dziećmi, tylko nie wiem gdzie.
1: I tu koniec SMS-a. I
2: dobra, zaczynamy główkowanie.
1: Jacek, jak nas to urzekło, to jest, sobie nie zdajesz sprawy. Jakie to jest prawdziwe?
2: Jakie opowiadaj, jest... w jakim wieku masz dzieci?
1: O, coś wymyślimy razem, dawaj.
3: Dokładnie, dzieci mamy, Marysia 18 lat, Kamil 15 lat.
1: No to już spore dzieci.
3: Spore dzieci, dokładnie. Okay. Żony nie będę wieku zdradzał.
2: Nie, o to nawet nie mamy zamiaru pytać.
3: Dokładnie.
2: A co lubi żona? Bardziej góry, bardziej morze, bardziej wypoczynek taki, wiesz, miejski?
3: Lubi to i to.
2: Okej. Okay. Dobra.
3: Więc tutaj
2: nie
3: jest...
2: będzie łatwe zadanie.
3: Dokładnie. Urlop się zbliża, szkoła, wakacje się zbliżają. I zagadka jest duża.
2: Gorące temperatury, czy ciut chłodniejsze?
1: Ja myślę, że nie. Klaudia, ty za bardzo kombinujesz. Jacek, zróbmy tak. My tobie zatankujemy, dobra? Tankujemy ci na wakacje. Do pełna. Masz pełen bak paliwa i teraz tak. Robisz coś takiego. Idziesz do żony i mówisz: kochanie, nie zgadniesz, gdzie ciebie zawieram na wakacje.
2: Ona,
1: naprawdę jedziemy na Mazury, a ty... No tak, jedziemy na Mazury. Albo, wiesz, cokolwiek nie rzuci. Ty mówisz, no tak, musisz ją psychologicznie podejść.
3: No tak będę musiał zrobić.
1: Jacek, pełen bak paliwa, przypominam tobie, wędruje do ciebie od Vox FM. Super. Możesz się cieszyć, proszę bardzo.
3: No super, dziękuję bardzo. Pierwszy raz coś wygrałem w radiu.
1: Jacek, bierz żonę, bierz dzieci i dobrego wypoczynku wam życzymy. Trzymaj się.
3: No, super, hej. No dziękuję wzajemnie, hej.
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: To tak wy nas wszystkie załatwiacie? Jednym tekstem?
1: Nie. Nie, no co ty? To ja tak tylko na potrzeby programu radiowego powiedziałem.
2: Dla kolegi podrzuciłem.
1: Tak.
2: 20 po 11 i wy też możecie zgarnąć paliwo od nas.
1: Wam też pomożemy. Aplikacja Vox FM na smartfony, instalujcie ją i zgłaszajcie się do naszej zabawy w zakładce konkursy. Tankujemy wam na wakacje.

0: Ale farben.
1: Ale to farben.
0: Vox FM. No, wszystkie kolory świata potrafi pomalować świat. Masło maślane i to wszystko za sprawą piosenki.
1: Dokładnie. A ta tak. Piosenka to jest miejsce drugie. Słuchajcie ostatniego notowania best listy. Na to piątkowe zapraszamy już teraz. A to piątkowe to będzie z Władysławowa po prostu.
0: Z Władysławowa. Mm-hmm. Tak. Wyjątkowe, bo na początek wakacji.
1: Dokładnie. Już teraz zapraszamy w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. A jeżeli chodzi o wakacje, to mam już rozwiązanie dla Jacka, który chwilę temu wygrał u nas tankowanie.
0: Co wymyśliłaś? Bo Jacek miał problem, nie wiedział, gdzie zabrać żonę i dzieci na wakacje. My mu zatankowaliśmy i teraz...
1: Trochę go zbajerowałeś, podrzuciłeś bajerkę, którą może sprzedać żonie, a ja jednak bym chciała tutaj z ofertą wyskoczyć. Słuchajcie, znalazłam głosami tysięcy internautów, znalazłam, słuchajcie, plażę roku 2026.
0: Plaża roku 2026. Ustka!
1: Po ponad 10 latach wcześniej dominowało Świnoujście, teraz Ustka.
0: No to tak, no ale to... No wiadomo, jak Ustka są piękne, to można się zakochać, no.
1: I kolejna bajera leci. Nie wytrzyma!
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: William Bonin porywał, torturował, okaleczał i zabijał nastoletnich chłopców z Kalifornii. Posłuchajcie szokującej historii zabójcy z autostrady.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
6: Pralka, piekarnik, zmywarka.
7: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
8: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Enea Weekend.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
17: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
1: To jest ostatnie przedpołudniowe wydanie Wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Ciało zabezpieczono do sekcji. Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym w Nekli w powiecie wrzesińskim. Doszło do niego wczoraj około 21.
22: Z relacji świadków oraz wstępnego przebiegu tego wypadku ustalonego przez policjantów wynika, że kierujący pojazdem szynowym Drezyna zderzył się z przejeżdżającym przez przejazd kolejowy Volkswagenem Arteon.
1: Mówi Adam Wojciński z policji we Wrześni. Kierowca osobówki zginął na miejscu.
22: Na miejscu zostały wykonane czynności pod nadzorem prokuratora rejonowego we Wrześni, którego to decyzją ciało 30-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej. To zdarzenie zostanie objęte prokuratorskim śledztwem, którego celem będzie wyjaśnienie przebiegu tego wypadku.
1: Według niepotwierdzonych na razie informacji mogło tam dojść do awarii rogatek i nieopuszczenia ich przed przejazdem pojazdu szynowego. Te i inne wątpliwości ma rozwiać analiza nagrań monitoringu. 25 milionów złotych pójdzie na budowę zbiorników retencyjnych, błękitno-zieloną infrastrukturę i kanalizację deszczową w Poznaniu. Aquanet za pieniądze z programu Fenix wzmocni odzyskiwanie wody z opadów. Wszystko po to, by coraz lepiej chronić miasto przed nawałnicami i suszą. Szczegóły zna Ari Habir.
23: Poznań miastem gąbką. Taki ma być efekt prac spółki wodociągowej. To już ich drugi etap. Za 25 milionów złotych powstanie zbiornik retencyjny na Podolanach. Już trwa rozbudowa podobnej obiektu na Strzeszynie. I to nie koniec, bo mała retencja zagości przy ulicy Kościelnej, Dożynkowej, Norwida i Alei Marcinkowskiego. Przy czym mała to pojęcie dość względne, bo pod Kościelną powstanie przeszło 50-metrowy zbiornik na 750 tysięcy litrów wody, czyli większy niż basen olimpijski.
1: A Fenix to największy krajowy program w Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Wspiera zieloną i cyfrową transformację Polski, transport, ochronę zdrowia oraz dziedzictwo kulturowe. A propos kultury, trwa tegoroczny festiwal Malta w tym roku. W programie jest m.in. spektakl The Second Woman z Magdą Cielecką, która przez 24 godziny zagra z ponad setką mężczyzn.
24: Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku.
1: A polecała dyrektorka festiwalu Agata Kołacz. Pełen harmonogram znajdziecie na stronie miasta, a festiwal potrwa do niedzieli.
25: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Capral-car.pl.
0: Festiwal Słońca dzisiaj także w Poznaniu i wysokich temperatur. 30 stopni to dzisiejsze maksimum, do którego szybko się zbliżamy. Jutro jeszcze więcej, 30, nawet 2, a w niedzielę niewykluczone, że słupek rtęci pod 40 kreskę dotrze. Wy, żeby bezpiecznie dotrzeć dziś do celu, czy samochodem, czy pieszo, zadbajcie o nawodnienie organizmu, a w samochodzie przyda się także klimatyzacja.
3: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Capral-car.pl
4: 107,4
5: WOX FM Poznań.
4: WOX FM Poznań.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.

0: konfiguratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
2: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów. Łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Dni zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Swarzędz. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogaz, Stena Recycling, Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Swarzędzki.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: 107.4
10: Vox FM.
11: Poznań.
12: Za chwilę przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. To po tym, jak ujawnił skandal w tej placówce. Wójt Bełchatowa zatrzymany, do jego gabinetu weszło CBŚP. Umowa na karabinki podpisana, produkcja, grot ruszy w Radomiu.
13: Godzina 12 na zegarach. Już oficjalnie witamy w studiu Małgorzatę Łukowską. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Czas na wiadomości radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
12: W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych. W warszawskiej prokuraturze przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To były ordynator w stołecznym szpitalu południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze tej placówki. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury w sprawie Szpitala Południowego.
14: Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze. Spraw dotyczących zgonu było 12 na przestrzeni tych lat.
12: Minister Sprawiedliwości dodaje, że śledczy muszą dokładnie sprawdzić przypadki, o których mówi dr Jędrzejewski.
14: Usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, nie wskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. My możemy rozumieć, że tutaj jest trudność, ale jednak chcielibyśmy poznać, jakie przypadki miały miejsce.
12: Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Zastępca wójta wyprowadzony z urzędu w Kajdankach. Takie sceny rozegrały się dziś rano w Urzędzie Gminy Bełchatów. Sprawą zajmuje się nasz reporter Rafał Różycki. Powiedz, co udało ci się dowiedzieć w tej sprawie.
15: Jak udało mi się dowiedzieć, służby Centralnego Biura Śledczego zatrzymały zastępcę wójta gminy Bełchatów Tomasza Jachymka. Póki co nie są znane powody zatrzymania. Tej sprawy nie chce na razie komentować sam urząd, który w krótkim oświadczeniu dla mediów poinformował, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi.
12: Lokalny polityk jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. CBŚP poinformowało, że prowadzi działania dotyczące zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Szczegółów na razie nie ujawnia. Szansa dla fabryki, broń dla armii. Umowa już podpisana. 46 tysięcy karabinków Grot dostarczy dla Wojska Radomski Łucznik. Zamówienie ma być realizowane do końca przyszłego roku. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja Grota A3, usprawniona we współpracy z wojskowymi, zaznacza szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić, co trzeba zmienić, jak trzeba przygotować kolejną wersję. A3 jest najlepszą z możliwych.
12: Prezes fabryki broni w Radomiu, Seweryn Figurski, dodaje, że to ważny dzień dla firmy.
17: To nowa umowa plus umowa, która będzie realizowana od przyszłego roku, daje nam miejsce na pełną aktywność w celu pozyskiwania nowych odbiorców.
12: Umowa na dostawę karabinku opiewa na 600 milionów złotych. Po jej zrealizowaniu w polskim wojsku będzie 300 tysięcy jednostek broni wyprodukowanej w Radomiu. Warszawskie metro znów kursuje. Ruch wznowiono po tym, jak około 7 rano ze względów bezpieczeństwa zatrzymano pociągi. Okazało się, że ktoś chodził w tunelach metra między stacją Ursynowa-Służew. Służby poinformowały na razie, że zatrzymany to osoba francuskojęzyczna. Obecnie metro znów kursuje normalnie. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Na superexpress.pl znajdziecie raport w tej sprawie. Wystarczy wybrać się specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Polscy siatkarze przed własną publicznością zagrają o zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Drugi turniej, w którym zagrają Polacy, odbędzie się w Gliwicach. Wieczorem zagrają z Belgią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Na razie drużyna Nikoli Grbicia zajmuje 7 miejsce z bilansem 2 wygranych i 2 porażek. 8. runda Mistrzostwa Świata Formuły 1 już w tę niedzielę. Po dotychczasowych 7 liderem jest Włoch Andrea Antonelli z Mercedesa, drugi jest Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci jego rodak George Russell z Mercedesa.
18: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie Mistrzostwa Świata.
12: Mamy jeszcze mundialowy harmonogram. O 21:00 w Seattle mecz Bośnia i Hercegowina kontra Katar, a w tym czasie w Vancouver Szwajcaria zagra z Kanadą. O północy w Atlancie spotkanie Maroko z Haiti, a w Miami Szkocja zagra z Brazylią. Z kolei o 3:00 nad ranem czasu polskiego w Meksyku gospodarze podejmą Czechy, a w Guadalupe RPA zagra z Koreą.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Zapraszamy na bardzo optymistyczną prognozę pogody. Wspaniałe 30 stopni dzisiaj, drodzy Państwo, a 38 jeszcze lepsze w niedzielę.
20: A biometr jaki super, a biometr jaki świetny, ale to nie ma co robię, co mogę. Jest świetnie, jeżeli chodzi o pogodę. Jest naprawdę genialnie. Wszyscy czekaliśmy na takie temperatury. 40 tak. stopni jeszcze ja bym chciał zobaczyć w prognozach tak. i wtedy to ja w ogóle już będę happy w 100%.
19: Tak?
20: Tak, tak oczywiście, że tak.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
20: A co ty byś chciała? To ty byś... O to byś chciała?
19: Ja bym chciała.
20: O to byś chciała?
19: To ja bym chciała. Ja sobie bym przypomniała teraz, jak ja stałam zimą na przystanku autobusowym.
20: Tak.
19: Pamiętacie to? W minus 30.
20: No.
19: I marzyło się wtedy o tym, co jest teraz.
20: I zimno
19: w
20: knykcie
19: było. I mi na przykład teraz od razu się zrobiło lepiej.
20: Lepiej się zrobiło?
19: Od razu w moment.
20: No i fajnie.
19: Wszyscy zadowoleni.
20: A my w najbliższy weekend zaczynamy sezon wakacji. Tak się nazywa ten sezon.
19: Tak,
20: wakacje
19: są. Vox FM robi wakacje, tak. Nawet zaczyna.
20: Wiesz, Gosia? Wiesz, czy nie?
21: Nie wiem, bo ja teraz myślę, którą bombkę założyć na choinkę.
20: Żadnych
19: bombek.
20: To
19: jest napisem Władysławowo, bo to już niebawem.
20: O, magnes na lodówkę co najwyżej, nie bombkę. Ale o tym za moment więcej. Bądźcie blisko radia. Dzień dobry.

0: Daddy Daddy, czyli Rise Up, po prostu od Wina i Vox FM. To a propos grania w rytmie hitów, a macie do czynienia ze specjalistami w tej kwestii.
1: Tu Vox FM.
0: Tak nieskromnie powiemy.
1: 18 minut po 12.
0: U nas najlepsze hity, tak mówi o nas konkurencja.
1: I mają rację.
0: I mają
1: to
0: rację.
1: To musimy akurat im przyznać.
0: Nie będziemy się sprzeczać jakby.
1: Nie. W świecie zalewającym nas bardzo niedobrymi informacjami mamy wspaniałą ciekawostkę, taką, przy której jak się już tylko patrzy na zdjęcie, to robi się jedno wielkie o.
0: Czekaj, o takie o?
1: O takie o.
0: A jakie o? To weź powiedz, o co chodzi, bo ja nie wiem.
1: Ja już zobaczyłam zdjęcie i dlatego zrobiłam. O, a chodzi o wydry morskie. I
0: wyczytałam,
1: słuchajcie, że to są, mają takie najsłodsze, naprawdę najsłodsze nawyki przed snem. Kładą się, wyobraźcie sobie, na oceanie do góry brzuszkiem, na plecach i trzymają za łapki. I tak w ten sposób zasypiają. W dzień przytulania myślę, że musimy oczywiście o tym powiedzieć.
0: Pewnie, że tak. Wydry morskie, przesłodko wyglądacie. Wszyscy ludzie powinni brać z was przykład. Kropka.
1: O. I zobaczcie, jaki świat jest piękny. Jak w tej piosence. Beautiful Life i Ace of Base.
0: Dokładnie. A wydry morskie kojarzą nam się z morzem, bo są morskie.
1: Tak.
0: Spróbujemy się nad te morze za moment przenieść.
1: Kierunek Władysławowo.
0: Nigdzie nie uciekajcie, bądźcie z nami.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale już w ten piątek wakacje!
1: Tak! Władysławowo, welcome to, drodzy państwo!
0: Dokładnie tak, słuchajcie, zaczynamy wakacje. Takim, można powiedzieć, bardzo fajnym wyjazdem do Władysławowa. Cały Vox FM tam jedzie i zabieramy ze sobą naszą ambasadorkę wakacyjną, Blankę.
1: Najlepszą babę w Polsce. Dzień dobry!
0: Cześć, babę!
1: Blanka gotowa?
2: Gotowa, ja jestem gotowa. Słuchajcie, na taką imprezkę to ja zawsze jestem gotowa.
0: Ale to poczekaj, masz klapki, masz ręcznik, masz krem przeciwsłoneczny, wszystko masz? Wiesz, ile tam będzie stopni we Władysławowie?
1: 29 stopni, sprawdziliśmy.
2: Słuchajcie, mam okularki, mam nawet pływaczki na ręce.
0: Wspaniale. Wspaniale. Słuchajcie, 27 czerwca w sobotę Władysławowo, a konkretnie to wakacyjna strefa Vox FM w Solar Beach Bar. Koncert Blanki, godzina 16. Blanka, co przygotujesz specjalnego? Musisz tutaj nam coś specjalnego zaserwować, absolutnie.
2: Słuchajcie, przygotowuję dla was dużo słońca, dużo tańca, bardzo dużo dobrej energii. No i mam nadzieję, że wszyscy przyjdą, że będziemy się radzić, bawić. Na pewno zagramy numer Niewinna, na pewno zagramy wiadomo, solo, więc będzie się działo.
0: Blanka, tak jeszcze poza konkursem, musimy cię o to zapytać. Kto tańczy lepiej, Colin czy Jason Derulo?
2: Kurde, no i widzicie, to jest ciężka decyzja tutaj. To jest ciężka decyzja. To, że Colin ma takie swoje autorskie ruchy nie do podrobienia, aha, że myślę, że nawet Jason by chyba nie dał rady.
1: Blanka, a możemy ciebie poprosić, żebyś jeszcze śpiewająco zaprosiła wszystkich właśnie do wakacyjnej strefy Vox FM?
2: Kochani moi, zapraszam was na wakacyjną strefę Vox FM w Władysławowo, godzina 16, mój koncert, let's go, widzimy się w sobotę.
0: Do zobaczenia.
1: A my tylko dodamy, że do Władysławowa Vox FM zawita już w piątek, stamtąd best listę poprowadzi Krzysiek Skrzypkowski.
3: Autopromocja.
4: Żeby nie było, że ja to mówię, gdzie są najfajniejsze popołudnia?
3: W Vox FM.
5: To jest dzień.
3: Codziennie o

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Z połem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z połem.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i Podpoznańskim Przeźmierowie.
10: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
0: Reklama.
15: To jest moment na kolejne wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Z 5 zatrzymanych osób 4 już mają zarzuty. To po akcji policyjnej grupy realizacyjnej z Poznańskiej Komendy Miejskiej wymierzonej przeciwko gangowi oszustów. Do zatrzymań doszło w minioną środę w miejscowości pod Poznaniem.
16: Zatrzymali dzwonili do mieszkańców Włoch. Podawali się za ich krewnych i opowiadali historię, jakoby byli ciężko chorzy i te pieniądze są potrzebne na pilne zabiegi medyczne. W ten sposób wyłudzali pieniądze, złoto, a także luksusowe zegarki.
15: Mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. policji. Zatrzymani mieli działać w ten sposób już od dłuższego czasu.
16: Przy podejrzanych policjanci zabezpieczyli 40 tysięcy złotych, a także drogie zegarki. Ostatecznie 4 osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa, za co grozi do 8 lat więzienia.
15: Akcja udała się dzięki współpracy z włoskimi organami ścigania, Europolem i Eurojustem. Obchody Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych odbędą się w Poznaniu w 250. rocznicę powstania USA. Garnizon Camp Kościuszko wraz z miastem organizuje piknik rodzinny na lotnisku Ławica. To wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, mówi Marcin Drzecimski z lotniska.
17: Jesteśmy jedynym miejscem, gdzie świętuje się dzisiaj 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Nigdzie poza Poznaniem taka impreza się nie odbywa.
15: Podczas obchodów ma zagrać m.in. American Authors czy Sarah James. Całość zakończy się pokazem fajerwerków.
17: Nigdy nie udało się jeszcze zorganizować na funkcjonującym lotnisku pokazu fajerwerków, natomiast nasi przyjaciele z Ameryki uważają, że nie ma takiego pikniku, który byłby adekwatny, żeby uczcić ich święto bez fajerwerków, więc bardzo mocno na to liczymy. Dość powiedzieć, że najwyższe fajerwerki będą latały na 250 metrów nad ziemię.
15: Cała impreza nie spowoduje utrudnień w ruchu lotniczym. Scena umiejscowiona od północy portu jest obrócona tyłem do pasa startowego. Pokaz fajerwerków będzie w czasie, gdy nie kursują żadne samoloty. Obchody odbędą się 3 lipca, w przeddzień uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. I jeszcze propozycja koncertowa. Męskie granie wraca do Poznania i już w lipcu przejmie Cytadelę. 10 i 11 lipca na dwóch scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów, a gwiazdą wieczoru będzie nowa orkiestra męskiego grania, którą w tym roku tworzą Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Ich wspólny utwór pod tytułem Nareszcie bije już rekordy popularności w sieci. Pierwszego dnia festiwalu na żywo zagrają m.in. Kacperczyk, Sisters oraz wyjątkowy projekt Kultu i Składu Prob. Grający utwory Kazika. W sobotę scenę główną opanują Igo Koma oraz Natalia Przybysz w hołdzie dla Stanisława Sojki. Na mniejszej scenie Rzet zaprezentują się z kolei Daria ze Śląska, Lordofon oraz Margaret i Mary z Polski.
5: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Kapral-car.pl.
15: Pełne słońce na niebie nad Poznaniem, więc próżno szukać ochłody, a ta bardzo by się przydała przy 30 stopniach, jakie dzisiaj zobaczymy na termometrach. W niedzielę nawet 40. A drogowce w tym upale pracują dziś na Czereśniowej, Złotowskiej, Wańkowicza, Zakopiańskiej i Narodawskiej.
5: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Kapral-car.pl.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
7: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
14: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
15: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
16: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorabiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorabiński. Poznań, Obornicka 235.
1: Reklama.
17: 107.4 Vox FM, FM Poznań.
18: Rusza przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. To on informował o nieprawidłowościach. Śląski fragment A1 zablokowany, to po wypadku w Dobieszowicach. Podejrzewają, że lubelski radny mijał się z prawdą. O problemach Konrada Wcisłu powiemy już za chwilę.
19: 13 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
18: Właśnie teraz odpowiada na pytania śledczych. Doktor Emil Jędrzejewski jest już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To lekarz sygnalista, były ordynator w Szpitalu Południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Przed prokuraturą jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, jak lekarz zamierzał udowodnić informacje dotyczące tych nieprawidłowości?
20: Tego nie powiedział, wchodząc do prokuratury. Nie odpowiadał na żadne pytania dziennikarzy. Po okazaniu dokumentów wszedł na górę do pokoju śledczych na przesłuchanie. Dziesiątki reporterów czekają więc na zakończenie przesłuchania i informacje ze strony śledczych. Wcześniej prokurator generalny Waldemar Żurek informował, że od zeznań lekarza zależą dalsze działania prokuratury w szpitalu.
21: To jest bardzo ważne przesłuchanie, bo jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to teraz już ma organ i ma obowiązek zeznawania prawdy, jak państwo wiecie, jest stosowne pouczenie.
20: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy nie wiedzą tymczasem, gdzie przebywa i jak usłyszeliśmy, nie próbowali tego ustalić. Lekarz Dawid Kacprzyk, od którego sposobu pracy wybuchła afera związana ze szpitalem. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
18: Czy radny Koalicji Obywatelskiej publicznie mówił nieprawdę? To pytanie wybrzmiewa w Lublinie po skandalu z Konradem Wcisłą. Został przyłapany na tym, jak parkował autem na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia. Posłużył się przy tym jednak kartą wydaną na jego ojca. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu go na gorącym uczynku. Zapytaliśmy go o komentarz.
22: Ja już nie zamierzam komentować tego tematu. Wszystko, co powiedziałem, To już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
18: Incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, Sewerny Szczepaniak, który poszedł z tym na policję.
23: Złożyłem własne zawiadomienie, żeby mieć pewność, że te wszystkie wątki, które ja zauważyłem, będą poruszone w tej sprawie. Więc tak, wczoraj złożyłem zawiadomienie oficjalnie.
18: Radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę aż do szyi. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. Czekamy jeszcze na komentarz urzędników. Uwaga na zablokowaną A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi. To po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam 3 pojazdy, w tym ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Wyznaczono drogami lokalnymi objazd od węzła Piekary Śląskie. Policjanci, strażacy oraz ratownicy WOPR i GOPR są już gotowi na wakacje. Na letni napływ turystów przygotował się też Bieszczadzki Park Narodowy, który w tym roku udostępni odwiedzającym kilkaset kilometrów ścieżek, mówi dyrektor parku Ryszard Prędki.
24: W Bieszczadzkim Parku Narodowym przygotowaliśmy 140 kilometrów szlaków pieszych. Szlaki te są codziennie patrolowane. Służba parku służy radą i pomocą turystom, którzy odwiedzają park.
18: O ostrożność apelują też służby ochrony środowiska, dodaje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Sławomir Serafin.
25: Należy zwrócić tutaj uwagę na konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza niezbaczania ze szlaków, dróg, zachowania oczywiście w razie ewentualnego spotkania z niedźwiedziem szczególnej ostrożności.
18: Służby apelują, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt i nie prowokować ich swoim zachowaniem.
26: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Pogodoskop, nie pogoda, pogodoskop.
18: Szukam wróbla, tak. Ale nie ma tutaj wróbla. Coś podobnego do wróbla, bo myśmy mieli przed chwilą wróbla tutaj w studiu.
19: A to jeszcze będzie, to na spokojnie.
18: A jeszcze będzie, tak. Dobra, to może byk, co? Podobne?
19: Podobny. No, rozmiar ten sam, także...
18: Byku minimalnie drogi, się różni. Odetchniesz dziś z ulgą w tym upale, bo rozwiąże się pewien twój odwieczny problem, a pomoże ci w tym osoba, która zapuka do twoich drzwi.
27: O. Może to będzie wróbel.
18: A może listonosz, który puka dwa razy.
27: Może.
18: Nie wiadomo.
26: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Ale po co pukać, jak jest dzwonek? Można dzwonkiem zadzwonić.
18: Też prawda, ale już nie jest wtedy tak romantycznie. Porównuję dwie wróżki teraz, wiesz? Patrzę, co dla byka ma inna wróżka.
27: No.
18: Ktoś zaproponuje ci dzisiaj dodatkowo płatną pracę. Może warto jednak otworzyć, jak ktoś będzie dzwonić.
27: Albo pukał.
18: Albo pukał.
27: A może i to i to?
19: Można zarabiać na pukaniu?
18: Są tacy, co myślą, że...
27: To jest najstarszy zawód świata.
19: Koniec. Let's make

0: Nasi stary słuchacze to już wiedzą, że jak Sikora i Wasiluk siedzą, to może się wydarzyć wszystko w studiu radiowym. Mieliśmy tutaj robota, mieliśmy kangura.
1: Tak, było tak.
0: W planach,
1: gwiazdy.
0: W planach jeszcze dużo rzeczy, a dzisiaj mamy wróbelka.
1: Mamy trzeciego współprowadzącego, słuchajcie.
0: Dokładnie.
1: Niektórzy twierdzą, że nazywa się Matylda, inni twierdzą, że nazywa się Jola.
0: Jedno jest pewne, gadać potrafi. Tak, bo kangur nie chciał gadać, a wróbelek to wygadany jest.
1: Od razu wchodzi, słuchaj, tutaj
0: od razu
1: swoje miejsce pokazuje.
0: Od razu widać, że jest już wiosna, lato. Bo ptaszki są aktywne i słuchajcie, tego ptaszka przyniósł nam kolega Bartek.
1: Aha, serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam,
0: dzięki Bartek, to naprawdę świetna.
1: Macie kolegę, który wchodzi do waszej pracy, pokaże drzwi i przychodzi z wróblem na ręku?
0: Zobaczcie, jakiego mam ptaka.
1: My tak, mówimy, tak, Bartek zrobił.
0: No właśnie.
1: Przy okazji możecie to wszystko zobaczyć na naszych socialach, polecamy.
0: Wróbelek o imieniu Jola Matylda został uratowany przez córkę Bartka, tak więc wielkie brawa od razu. Tak?
1: Właśnie.
0: No, brawo, brawo.
1: Wypadł z gniazda i tak przyfrunął, słuchajcie, do studia Vox FM. Taka historia.
0: Niech ten ćwierk nas niesie do weekendu. Damy mu tak. Poczekaj, o, Matylda, mów Jola, o. No, dziękujemy.

0: Ale to jest jak zupa pomidorowa. Każdy je lubi.
1: O, we Władysławowie to musi smakować naprawdę bardzo dobrze to lato.
0: Tam nawet morze podobno jest ciepłe. Tam podobno Bałtyk nawet się ogrzewa. Jest jedyne miejsce nad polskim morzem.
1: I będziemy mieli jej okazję wspólnie tego wszystkiego doświadczyć, słuchajcie, już w najbliższy weekend.
0: Dokładnie. Modelki Włodarski Lubię Cię jak lato to pierwsze miejsce ostatniego notowania Bestlisty, a najnowsze wydanie Bestlisty w najbliższy piątek?
1: Prosto z Władysławowa!
0: Dokładnie tak! Dokładnie tak, tam w ogóle zaczynamy sezon wakacyjny. Tam w sobotę koncert Blanki, tam nasza specjalna strefa aktywna przez całe wakacje. Stamtąd program na żywo w sobotę.
1: Vox FM robi wakacje, ale jeżeli chodzi o sobotę, to w sobotę rusza również rajd do Maroka, czyli z Łombol.
0: Z Łombol, tak, czyli proszę bardzo, i Władysławowo, i oko na Maroko.
1: Dokładnie
0: i to wszystko, słuchajcie, nie dość, że usłyszycie na naszej antenie, to jeszcze możecie odpalić sobie takiego specjalnego streama w naszej nowej apce Vox FM.
1: Vox z Łombol na voxfm.pl i właśnie w naszej voxowej aplikacji. Polecamy!
0: Tak. Jak już w apce jesteście, to tam też głosiki na bestlistę prosimy tam klikać. No, tak. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może Pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Reklama. Będzie o kleszczach i o zdjęciach do tajemniczego filmu, w tym wydaniu Wiadomości z Miasta w Vox FM Poznań. Natalia Krystek, zapraszam. Sprawcy wypadku z udziałem rowerzysty w Rokietnicy szukają śledczy. Chodzi o zdarzenie z 2 maja. Przed południem osobówka marki BYD, wjeżdżając na targowisko gminne, miała potrącić cyklistę. Ten doznał obrażeń ciała. Jeśli widzieliście tę sytuację, zadzwońcie na Komendę Miejską w Poznaniu. Zamiast starych baraków przy ulicy Kopanina powstanie nowoczesne osiedle komunalne. Poznań wybrał już wykonawcę, który zbuduje tam ponad 160 mieszkań. Więcej na ten temat wie nasz reporter Bartek Ujewski.
14: Spośród czterech złożonych ofert najkorzystniejszą wybrano 30 kwietnia. Podpisanie umowy z wykonawcą było możliwe dopiero teraz, bo 11 maja do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie jednego z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Finalnie na kopaninie powstaną 3 czteropiętrowe bloki, w których znajdzie się łącznie 161 mieszkań, jedno, dwu i trzy pokojowych. Osiedle będzie w pełni nowoczesne. Zaplanowano windy, parkingi, pomieszczenia rowerowe oraz nowy plac zabaw.
13: Nawet kilka tysięcy kleszczy może czaić się na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że te groźne pajęczaki spotkamy wyłącznie w głębi lasu.
15: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli świadomość, że one występują. Jeśli będziemy wiedzieć, że wychodząc na spacer w środowisku występują kleszcze, to po przyjściu do domu obejrzymy siebie, dzieci, nasze ubrania czy zwierzęta. One też nie atakują z nas nienacka. One potrzebują czasu, żeby powędrować na naszym ciele i znaleźć odpowiednie miejsce do wkłucia.
13: Najwięcej jest ich na samych skrajach parkowych ścieżek. Poza boreliozą te pajęczaki mogą być nosicielami kilkudziesięciu innych chorób, a te naukowiec zamierza przebadać w kolejnych etapach projektu Na tropie kleszczy. Redemptoris Missio pomoże w Libanie. Poznańska fundacja zbiera dary dla dzieci, kobiet i seniorów. To najwięksi poszkodowani wojny z Izraelem, mówi Mateusz Cofta, prezes fundacji.
16: To, co zbieramy, chcielibyśmy, żeby odpowiadało ich potrzebom.
13: Czyli na przykład sprzęt medyczny czy mleko w proszku. Do 13 lipca te rzeczy można przynieść do siedziby fundacji. Zdjęcia do pełnometrażowego filmu trwają w Gnieźnie. Szczegóły na temat tej produkcji na razie owiane są tajemnicą. Wiadomo jedynie, że filmowcy spędzą na ulicach tego wielkopolskiego miasta kilka najbliższych dni.
17: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
13: No to będzie filmowcom gorąco, bo w Wielkopolsce prawdziwe tropikalne upały się szykują. Dzisiaj ich pierwszy dzień 30 stopni na termometrach w Poznaniu, jutro pojutrze 32, a w niedzielę możliwe, że nawet 40. Proszę się dobrze przygotować, butelka z wodą, no to jest nieodzowny dodatek do każdej waszej letniej stylówki. Dzisiaj drogowców, z pewnością upoconych, wyrazy współczucia, spotkacie na Czereśniowej, Złotowskiej, Wańkowicza, Zakopiańskiej oraz Rodawskiej. Na Jeżycach działa skrapiarka, a na Strzeszynie Literackim równiarka.
17: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl
18: 107,4
19: Vox FM Poznań.
18: Vox FM Poznań.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury? W góry?
1: A może nad morze?

0: Fox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Fox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Stołem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
10: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
11: Ale jesteś zadowolony?
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
1: 107.4
0: Fox FM. Poznań.
17: Premier zapewnia, że sprawa będzie wyjaśniona. Na początek wrócimy do skandalu w Szpitalu Południowym. Parkował w niedozwolonym miejscu i kłamał, że ma do tego prawo. Aferze z lubelskim radnym KO powiemy już za chwilę. Ogromny pożar w Rumi. Trwa dogaszanie hali magazynowej.
18: Na zegarach 14 to czas na wiadomości Fox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
17: Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje właśnie w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Donald Tusk liczy na to, że przesłuchanie przyniesie więcej informacji.
18: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
17: Przesłuchanie ruszyło tuż przed 13:00. Doktor Jędrzejewski, wchodząc do prokuratury okręgowej, odmówił odpowiedzi na pytanie dziennikarza.
19: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to, co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
20: Ja już się wypowiedziałem.
21: Czy ma pan dowody?
19: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
20: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
17: Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tak zwanej ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Bulwersujące zachowanie lubelskiego radnego Koalicji Obywatelskiej, prywatnie syna europosłanki. Jak ustalił nasz dziennikarz, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu go na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który, jak wcześniej twierdził, posiadał. Jak nagrano go, gdy parkował na kopercie, zapewniał, że ma do tego uprawnienia. Temat śledził Bartłomiej Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem. Powiedz, co na to magistrat.
22: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
17: To był Bartłomiej Ważny, dziękuję. Dodam jeszcze, że radny Konrad Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę. 10 zastępów strażaków w akcji w Rumie, obok Trójmiasta, płonie magazyn o powierzchni około 100 metrów kwadratowych, mówi nam Dawid Westrych ze Straży Pożarnej.
23: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych. W chwili wybuchu pożaru nie przebywały w nim osoby.
17: Ogień, jak słyszymy od służb, nie rozprzestrzenia się. Muzyka daje im ogromną siłę. Na koniec w wiadomościach o niesamowitych podopiecznych z Domu Dziecka w Bełchatowie, którzy założyli własny zespół muzyczny. Playback, bo tak nazywa się band, występuje na lokalnych scenach. A z Darią, Krystianem i Maritą z zespołu z Domu Dziecka w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki.
24: Śpiewamy piosenki od Top Girls.
25: Wykonujecie też kawałki Roxy Węgiel.
24: Tak. Tańczymy i śpiewamy. Każdy z nas ma swoją część w piosence, dość do śpiewania i zatańczenia.
25: Zespół nazywa się Playback.
24: Playback, tak.
25: Ale nie śpiewacie z playbacku?
24: Nie.
25: A czym dla was jest ten zespół? Co czujecie, kiedy jesteście na scenie?
24: To jest taka odskocznia od rzeczywistości, takie spełnienie marzeń. Możesz też pokazać swoje umiejętności i talent.
26: Robimy to, co lubimy, kochamy.
25: Dużo wam daje
24: tak,
25: ten zespół.
24: Tak, dokładnie. To jest piękne.
17: W najbliższy weekend zespół Playback wystąpi na scenie podczas Dni Bełchatowa.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
27: Ależ ciepluteńka noc przed nami. 16-15 stopni będą pokazywały termometry niemal wszędzie. Troszkę chłodniej tylko w okolicach Olsztyna i Suwałk 13-14. W Zakopanem 11. Niebo tej nocy praktycznie bezchmurne, więc jak oglądać gwiazdy, to dzisiaj, no bo kiedy? Jutro 33 stopnie. Dziękuję. 33 stopnie. Najchłodniej jutro 26 w Suwałkach i tylko tam może delikatnie popadać deszcz. Chciałem powiedzieć popruszyć śnieg, ale aż tak dobrze to nie. Biometr, no jak myślicie?
26: No niestety, ale na czerwono.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
27: To przez temperatury, bo te naprawdę a gdyby komuś było za chłodno, to dzisiaj jest dzień przytulania. Że też musiało akurat trafić na takie upały. Przecież jak się człowiek przytula, to automatycznie wiecie, no robi się gorąco i to gorąco się przenosi z jednego na drugiego. No trzeba się będzie przemóc. Przepraszam, muszę na chwilę iść na drugie piętro. Dzień dobry.

Hasz, hasz, defis, niespotykany kolor. 10,5 minuty, mamy po godzinie 14. No dzień dobry, w środę. Proszę Państwa, o tej porze to już mamy praktycznie po tygodniu, bo środa o tej porze oznacza, że jesteśmy po tak zwanym przesileniu śródtygodniowym. Jednym słowem, dzisiaj jeszcze można się w pracy zdenerwować, dzisiaj jeszcze można coś zrobić, dzisiaj jeszcze z kimś tam można sobie pogadać, ale od jutra to już myślimy wyłącznie o weekendzie. A skoro weekend, no i pierwszy weekend wakacji, no to trzeba go przywitać jakoś, tak powiedziałbym, z przytupem, no inaczej być nie może. Zapraszamy do Włodysławowa, bo Vox FM robi wakacje we Włodysławowie już w tę sobotę. Zapraszamy Was, będzie koncert Blanki, będą nasi, będą niespodzianki, będzie muzyka, będzie generalnie wszystko to, co powinno być, żeby można było uznać wakacje, powiedziałbym, za rozpoczęte, tak jak one powinny rozpoczęte być. Proszę Państwa, Solar Beach Bar, wakacyjna strefa Vox FM, o 16:00 koncert Blanki w najbliższą sobotę. Gdyby ktoś był w tak zwanym Władku, zapraszamy, a gdyby ktoś nie był, to podpowiadam, dojechać wciąż trudno, ale da się, zwłaszcza jak się wyjedzie w środowe popołudnie. No to co? Żeby to środowe popołudnie układało nam się jeszcze lepiej, Neptunika. Taka propozycja.

tu Colors i Heavy Metal Love. 16 minut mamy po godzinie 14. Jeśli myślicie, że macie zły dzień, to posłuchajcie tego. Mauriceville, amerykański stan Texas, jedzie sobie ciężarówka przez osiedle. Jedzie i nagle się wzięła i przewróciła, bo ktoś wjechał w ciężarówkę. Nikomu nic się nie stało na szczęście, ale ciężarówka się rozszczelniła i się okazało, że ta ciężarówka przewoziła pszczoły. No 2 miliony pszczół dokładnie i te pszczoły po prostu... Heniek, lecimy! Wyleciały. 2 miliony pszczół osiadły wszędzie. Były podobno wszędzie. Drzewa uginały się pod ciężarem pszczół. Sytuacja poważna, bo mieszkańcy musieli natychmiast zamknąć się w domach. Na miejsce przybyli ratownicy w białych garniturkach. No i zaczęli te pszczoły zbierać, co się okazało wcale nie było takie proste, bo to trwało wiele godzin. Pszczoły obsiadały podobno wszystko i były wszędzie i naprawdę zagrażały ludziom, no bo wiecie, taka pszczoła jedna to może jeszcze pół biedy, ale 2 miliony pszczół i widzicie, jest coś takiego i mi od razu, rzeczywiście jak w ulu, no jak się ogląda na zdjęciach, to wygląda to jak w ulu, ale mi do głowy, jak słyszę taką historię, przychodzi tylko jedna rzecz. Po co ciężarówka przewoziła pszczoły? Przecież one latają.

0: To już granie bardzo weekendowe, ale my tak lubimy i tak umiemy, proszę Państwa. Morning Up and Down. 28 minut mamy po 14. Za 2 minutki wiadomości.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Reklama.
6: Na zegarach 14:30. To czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie już teraz prezentuje Małgorzata Łukowska.
7: Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym w Nekli w powiecie wrzesińskim. Doszło do niego wczoraj około 21:00, mówi Adam Wojciński z policji.
8: Z relacji świadków oraz wstępnego przebiegu tego wypadku ustalonego przez policjantów wynika, że kierujący pojazdem szynowym Drezyna zderzył się z przejeżdżającym przez przejazd kolejowy Volkswagenem Arteon.
7: Kierowca osobówki zginął na miejscu. Według niepotwierdzonych na razie informacji mogło dojść do awarii rogatek i nieopuszczenia ich przed przejazdem pojazdu szynowego. Te i inne wątpliwości ma rozwiać analiza na Crime Intelligence. Groszowa i to dosłownie obniżka ceny benzyny. Znamy maksymalne stawki za paliwa na czwartek. I tak za litr popularnej 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 96 groszy. Za litr 98 6 zł i 67 groszy, a cena za litr diesla pozostaje bez zmian, to 6 zł i 11 groszy. Przypomnę, że pakiet ceny paliw niżej obowiązuje do końca czerwca. Gorąco. W całym kraju IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed opałami dla aż 10 województw. Dotyczą zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. Według IMGW temperatura maksymalna w dzień wyniesie do 34 stopni Celsjusza, w nocy nawet do 20 stopni. Alerty obowiązują do czwartku do 10.
6: Muzyką proponuje się schłodzić, aczkolwiek chyba raczej nie tą piosenką. Gigi D'Agostino, La Mur Toujours, czyli Bardzo Gorące Włochy. Mikolosz Józefa Capella za chwilę w Vox FM. W programie To Jest Dzień, środowym, popołudniowym.

0: Ależ on nam to ładnie wyśpiewał. To Mikołaj Józef i a cappella. No umie, no umie. 21 minut do godziny 15. A propos umie, czy wiecie o tym, że w piątek, najbliższy piątek, jest koniec roku szkolnego? We wszystkich szkołach koniec roku szkolnego. I właśnie tutaj wyczytałem, że nie ma co dziecka naciskać, jeżeli nie chce iść w koszuli na koniec roku szkolnego, jednym słowem, ubierać się na galowo. Ja się boję, ja się naprawdę boję, bo z reguły te zakończenia roku szkolnego są na sali gimnastycznej. Nie, no oni pozakładają białe koszulki, czarne spodenki i buty z białą podeszwą.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
3: Pralka, piekarnik, zmywarka.
4: Bo z ofertą Enea Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
5: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Enea Weekend.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
9: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.
11: Pakiet najświeższych wiadomości z Poznania mamy dla Was już teraz w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia osobówki z drezyną. Do wypadku doszło wczoraj około 21 na przejeździe kolejowym w Nakli, niedaleko Wrześni. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia ratunkowego. 30-letni kierowca auta był nieprzytomny. Strażacy uwalniali go z samochodu. Mężczyzny nie udało się uratować. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. To były tylko ćwiczenia. Ewakuację Term Maltańskich zarządziły wczoraj po południu poznańskie służby ratunkowe. Na miejscu pojawiła się straż pożarna. Co najmniej kilkadziesiąt osób w strojach kąpielowych musiało opuścić budynek. Wszystko po to, by przed sezonem wakacyjnym przećwiczyć procedury działania w sytuacjach kryzysowych. Z satysfakcją informujemy, że ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, poinformowali w komunikacie przedstawiciele obiektu. Podziękowali klientom za zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń oraz przeprosili ich za niedogodności. centrum Poznania stanęła instalacja zwracająca uwagę na problem ubóstwa menstruacyjnego. Fundacja Kulczyk przypomina, że co piąta uczennica opuszcza lekcje z powodu braku środków higienicznych i zachęca do poparcia akcji Tak dla podpasek. Monumentalną czerwoną bramę inspirowaną Malta Festival można oglądać w przestrzeni miasta. I jeszcze trochę kultury na koniec tego wydania Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM. Darmowe koncerty i blues w pociągach oraz na dworcach kolejowych. 4 lipca z Poznania rusza już po raz 34 Blues Express.
12: Rozpoczynamy o godzinie 10.45 koncertem zespołu After Blues, który potrwa do odjazdu pociągu, czyli do godziny 11.48, a później ruszamy już taką wielogodzinną podróż do Zakrzewa, nawet do Lipki Krajeńskiej, gdzie pociąg będzie się przygotowywał do drogi powrotnej i również tam będzie koncert.
11: Mówi dyrektor imprezy Henryk Szopiński. W drodze podróżnych i miłośników bluesa czekają koncerty w Obornikach, Chodzieży, Złotowie czy Rogoźni. W tym roku zmieniony został termin wydarzenia.
12: Przez wiele lat festiwal pokrywał się z dużym festiwalem, Suwałki Blues Festival. Zawsze fani bluesa mieli dylemat, gdzie jedziemy, do Zakrzewa czy jedziemy do Suwał. Żeby temu zapobiec, w tym roku zmieniliśmy termin. Nie mogliśmy później tego robić przez lata, bo jest jarocin.
11: Finałowy koncert nad Jeziorem Proboszczowskim 5 lipca potrwa do godziny 1 w nocy, po czym pociąg ruszy w drogę powrotną do Poznania.
8: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
11: Niebezpieczne wręcz upały dzisiaj w Poznaniu, do 30 stopni na termometrach, a do tego po południu pełne słońce. W niedzielę na słupkach nawet pod 4 dyszki. Uwaga na utrudnienia na osiedlu Kwiatowym. Tam zmieniła się organizacja ruchu. Warto uważnie patrzeć na znaki.
8: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl.
13: 107.4
14: Vox FM.
15: Vox FM.
14: Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze

0: Nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
8: Jaka matka taki synek, szlakby to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
11: Kaufland jest już w 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama. 107.4.
17: Vox FM.
16: Poznań.
18: Przesłuchanie byłego ordynatora zakończone. Lekarz sygnalista odpowiadał w sprawie afer w szpitalu południowym. Akcja służb po wtargnięciu do tunelu metra zakończona. Trwa sprawdzanie, po co obcokrajowiec tam wszedł. Wotum zaufania dla odwołanego prezydenta. O absurdalnej sytuacji w Krakowie powiem już za chwilę.
19: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 15 zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
18: Odpowiadał na pytania śledczych przez niespełna 3 godziny. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed budynkiem prokuratury przy Chocimskiej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, na czym podczas tego przesłuchania najbardziej zależy śledczym.
20: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
21: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
20: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się cała afera, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
18: chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja bada, jakie miał motywacje. Stołeczni policjanci przesłuchują zatrzymanego mężczyznę. To około 30-letni obcokrajowiec, prawdopodobnie Francuz. Mundurowi ustalają jego tożsamość. Mężczyzna uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew, mówi nam Marta Haberska z policji.
0: Na miejscu były prowadzone niezbędne czynności procesowe i wyjaśniające. Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury metra.
18: Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Absolutorium dla prezydenta, którego nie ma. Rada Miasta Krakowa zdecyduje dziś, czy udziela wotum zaufania dla odwołanego już ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego. Kuriozalna sytuacja wynika z przepisów, które nie przewidziały takiej sytuacji, mówi Michał Starobrat z Klubu Kraków dla Mieszkańców.
17: No to jest wymóg formalno-prawny. Jeżeli dostajemy opinię od prawników, że to absolutorium dla prezydenta, którego nie ma, musi się odbyć ta dyskusja, musi być druk, musimy go przegłosować, no to my jako radni nie możemy dyskutować z prawnikami. Jeżeli prawnicy mają taką opinię, my musimy tego dokonać.
18: Głosowanie pełni funkcję czysto symboliczną. Jego wynik nie będzie miał żadnego wpływu na funkcjonowanie miasta, dodaje radny Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
22: Gdyby się nie udało udzielić, tak naprawdę nic się nie dzieje. To jest raczej taka sprawa symboliczna, która pokazuje, że po prostu radni nie zgadzali się na politykę, którą prowadził poprzedni prezydent, więc liczę na to, że tak będzie, że radni niezależnie od opcji politycznej zagłosują przeciwko. Natomiast no nie spodziewam się tego. Jak będzie, zobaczymy.
18: Do czasu objęcia urzędu przez nowego prezydenta władzę w Krakowie sprawuje komisarz Stanisław Kracik. Wciąż nie jest jasne, kiedy odbędą się wybory. Datę głosowania ma wyznaczyć premier. Temperatury w granicach minus 50 stopni Celsjusza, a wiatr do 100 km na godzinę. W takich warunkach alpinistka Magda Gąbka zdobywała Denali na Alasce, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Góra o wysokości ponad 6000 metrów uważana jest za trudniejszą od Mount Everestu. Szczyt udało się zdobyć, skończyło się tylko na odmrożeniu palca. A o wrażenia z Alaski Magda opowiada w rozmowie z naszym reporterem Grzegorzem Michem.
23: Denali jest najtrudniejszym szczytem w koronie Ziemi. Czy rzeczywiście?
24: Tak, najtrudniejszy, najzimniejszy.
23: Mrozy, temperatura.
24: Myślę, że już zimniej to nigdzie nie będzie i bardziej ekstremalnie niż tam. Minus 50 to jest taka średnia. No pierwszy raz doświadczyłam, jak może boleć odmrożony paluszek.
23: Magdo, zupełnie samodzielna wyprawa. Nie mieliście szelpów.
24: Trzeba wszystko zapakować na sanie i do plecaka. Więc tak ciągnęłam w plecak, to w sumie kilogramowo tak mniej więcej swoją wagę lub może trochę więcej. A do piątego obozu już tylko plecak jest droga zaporęczowana, zbyt stroma, żeby sanie za sobą zabierać.
18: Cała akcja na Denali zajęła Magdzie 12 dni. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Na superexpress.pl znajdziecie raport w tej sprawie. Wystarczy wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na konkretne badanie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: 4,5 minuty mamy po godzinie 15. Bardzo ciepła noc przed nami. 15-16 stopni, może nie bardzo ciepła, ale ciepła. 15-16 stopni niemal wszędzie. 13 pokażą termometry w Krakowie, Olsztynie oraz w Suwałkach. Niebo praktycznie bezchmurne i to na terenie całego kraju. Jutro bardzo dużo słońca. Od 33 stopni w Zielonej Górze do 26. Tyle pokażą termometry w Suwałkach. Tylko w Suwałkach jutro delikatnie popada. Biometr mamy niekorzystny. Jeszcze ciśnienie sprawdźmy. A to dzisiaj dość wysokie, bo 1021 hektopaskali. I uwaga, rośnie.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
19: Dzisiaj dzień przytulania i tak się składa, że jest coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. Jeżeli chodzi o dyplomację, to powiedziałbym tak, panie rzeczywiście przodują, dwa razy zastanowią się, zanim nic nie powiedzą.
16: Z Vox FM.
19: Wszystkiego dobrego życzymy. No to uwaga, coś dla... Mamo, puść APC, proszę bardzo.

Czy tylko mnie bawi nazwa Tuszol? Czy reszta również jest ze mną? Bungee i Tuszol, tak, to lata. Ważne, że piosenka o lecie, cała reszta dowolna. 11 minut mamy po godzinie 15. Dzień dobry. Raz jeszcze wszystkim, 24 czerwca dzisiaj w kalendarzu. Mam nadzieję, że wczoraj pamiętaliście o swoich tatuśkach, bo jak nie, to dzisiaj tatuśkowie nie będą pamiętać o was. Tak, jasne, to tak nie działa. Oni będą pamiętać zawsze, nieważne co by się zrobiło, jak i kiedy. Proszę państwa, dzisiaj jest dzień przytulania. To przypominam tym, którzy nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić o tej porze. A ci, którzy wiedzą, co zrobić, to bardzo proszę dać nam znać 609-2x869, no bo chcemy wiedzieć. Wiecie, że idą straszne upały, ale straszne, że to już nawet przesada. 37-38 stopni. Mówi to człowiek, który kocha ciepło, ale to już jest jednak przesada, nawet 20 stopni w nocy, dlatego IMGW ostrzega, że to będzie trudny czas. To będzie bardzo nawet trudny czas, no bo nie będzie odpoczynku, no bo skoro w nocy będzie tak gorąco, no a w dzień jeszcze bardziej to grzeje, to trzeba to przetrwać. Najważniejsze to, uwaga, nawadniać się w weekend, zwłaszcza cicho, wiadomo o co chodzi, nawadniać się podwójnie. Po drugie, nie wychodzić bez potrzeby z domu, zwłaszcza w południe na przykład. Posiedzieć sobie w domku, wyjść wieczorem ze szwagrem, nie dość, że zdrowo, to jeszcze do tego przy

Cleo i Basto, no to basta. Zabiorę nas, dobra, 18 minut po godzinie 15. Czy macie czasami tak, lubię jak ktoś tak zaczyna, czy macie czasami tak, że zastanawiacie się nad tym, jak coś czytacie, czy na 100% to, co widzicie, jest prawdą, bo ja tutaj przycierałem trochę oczy ze zdumienia. Wyobraźcie sobie, że najlepsze lotnisko w Europie, lotnisko, znajduje się w Polsce. Nie, nie chodzi o Radom, cicho. Wiem, że nam się śmieszki już obudziły i teraz jadąc sobie samochodem tam pod nosem się śmieją. Nie, nie, nie. To jest podobno lotniczy Oscar, a zdobył go port lotniczy Wrocław. Został uznany za najlepsze lotnisko w Europie w kategorii do 5 milionów pasażerów rocznie. No i zdobył pierwsze miejsce. To jest pierwszy taki tytuł w historii, który w ogóle trafił do jakiegokolwiek polskiego portu lotniczego. Port lotniczy Wrocław dostał Oscara. Ja się tak zastanawiam, bo Wrocław to jest jednak długa tradycja. No może nie lotnicza, ale generalnie komunikacyjna. Za co? Za korki? Czy za wszelkiego rodzaju inne wrażenia? No chyba, że port lotniczy Wrocław postanawia zadać kłam tym twierdzeniom. Chyba aż się przelecę. Tak z ciekawości. Nie dlatego, żebym musiał, no ale skoro Oscar, to zobowiązuje.

0: Los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Mądre! 29 minut, mamy po godzinie 15, to akcent, ale już za minutkę, 15.30 i najświeższe wydanie wiadomości sportowych, znaczy sportowych też, ale tych z kraju i ze świata również.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
0: Punktualnie 15.30 na zegarze. Małgorzata Łukowska melduje się w studiu i zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości.
5: Były policjant z Krapkowic przed sądem odpowiada za przestępstwa seksualne. Miał się ich dopuścić 2 lata temu. Pokrzywdzonymi są kobiety, które poznał podczas wykonywania czynności służbowych. Prokurator zarzuca mu
6: popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej, a polegających na stosowaniu przemocy w postaci przytrzymania za rękę i doprowadzeniu pokrzywdzonej do wykonania innej czynności seksualnej.
5: Mówi Stanisław Barso polskiej prokuratury. Drugą kobietę miał usiłować doprowadzić do obcowania. Mariusz C. nie przyznał się do winy i przedstawił swoją wersję wydarzeń. Grozi mu do 15 lat więzienia. Polska aktywistka zwolniona z libijskiego więzienia wylądowała już na lotnisku w Stambule, przekazał rzecznik propalestyńskiej inicjatywy Global Sumut. Laura Kwoczała Al-Subaich spędzała za kratami ponad miesiąc. To potem jak konwój, którego była uczestniczką, został zatrzymany w Syrcie. Aktywistów umieszczono w lokalnych koszarach policji w fatalnych warunkach sanitarnych, które poprawiły się dopiero po interwencji włoskich dyplomatów. Co czwarty młody Europejczyk nie wierzy, że ich pokoleniu będzie żyło się lepiej niż ich rodzicom. To najnowsze wyniki badań jednego z koncernów turystycznych. Ponad połowa młodych do 26 roku życia ocenia, że sytuacja będzie jeszcze gorsza niż dotychczas. To duża zmiana w porównaniu do badań sprzed dekady. Wtedy w przyszłość optymistycznie patrzył co trzeci Europejczyk. Z badania wynika też, że rośnie niezadowolenie z demokracji w codziennym życiu. Tylko co piąty młody Europejczyk jest zadowolony z tego, jak działa ten system w ich kraju.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Iga Świątek lada moment zacznie grę w drugiej rundzie turnieju w Bad Hamburg. Jej rywalką będzie Amerykanka Emma Navarro, a Polce odpadła główna rywalka do wygrania turnieju, Mira Andrzejewa. W drugiej rundzie Rosjankę pokonała jej rodaczka Jekaterina Aleksandrowa. Mecz, który zakończył się wynikiem 3-6, 4-6, trwał godzinę i 28 minut. Najlepszy koszykarz finału Orlen Basket Ligi, Andrzej Pluta, przenosi się do Hiszpanii. Jeden z liderów Legii w ostatnim sezonie będzie grał w zespole Basket Girona.
7: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
5: Pewne udziału w 1/16 finału są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. Z mundialem pożegnają się na pewno Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. A dziś ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem.
0: No emocje jak na grzybach. Nie śpimy do 3:00. Modern Talking Sherry Sherry Lady, ale Farben René Miller Body Tag za chwilę. 27 minut i mamy 16:00.

0: piosenka wakacyjna, bo to jest Ale Farben, a wiadomo, że farby, jeżeli chodzi o wakacje i lato w Polsce, w użyciu, no bo główne plany urlopowe to zawsze jakiś remoncik, a może byśmy sufit pomalowali, wiadomo. Buddy, tak, 21 minut mamy do godziny 16.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Paula ze mną, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Paula brzmiała na zaskoczoną przed chwilą, bo odebrała telefon.
2: Bardzo.
0: Gdzie jesteś?
2: W domu właśnie obiad kończymy jeść.
0: O, a co jecie dobrego? Narób smaka?
2: Mizerię, ziemniaczki i kotlet schabowy.
0: Matko, kocham. Tak ja bym chciał. Dlaczego mnie tam nie ma? Paula, ja do ciebie dzwonię w takiej sprawie, bo my tu mamy tankowania, ale przy okazji mamy kilka innych akcji. Paula, jednym bo dzisiaj tak, w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji.
2: Tak.
0: I teraz uwaga, proszę państwa, ja będę udowadniał, dlaczego kobiety są najlepszymi dyplomatkami. Uwaga, co napisała Paula? Gdzie się wybiera na wakacje? Oczywiście Władysławowo, bo wy tam będziecie. Ja nie wiem, jak ci to przyszło do głowy, no ale mnie kupiłaś. Słuchaj, czyli jednym słowem, ty potrzebujesz tankowania, tak? Ruszacie w piątek z przyczepką kempingową. Potrzebujecie tankowania, żeby dojechać. Pamiętasz, gdzie to będzie dokładnie? No wiedziałem. Ale to świetnie
2: to
0: się składa.
2: To ze stresu wszystko.
0: Spokojnie, bo mi płacą za to, żeby takie rzeczy tutaj przypominać, więc ja z największą przyjemnością przypomnę Solar Beach Bar we Władysławowie.
2: Tak, o właśnie,
0: no, widzisz, tutaj wszystko. Z kim jedziesz?
2: Z trójką dzieci, no i z mężem.
0: O matko droga. Naprawdę? Bierzecie trójkę dzieci ze sobą?
2: Ale, już byliśmy.
0: Chcecie czy musicie?
2: No chcemy.
0: Załatwię ci opiekę do dzieci na miejscu. O, masz to ode mnie w gratisie, dobra? Dziećmi się zajmę, super. A wy sobie z mężuszkiem odpoczniecie. Z przyjemnością tankujemy sobie Paula do pełna, w zasadzie wam, i zapraszamy w sobotę do Władysławowa.
2: Boże, nie wierzę. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Smacznego życzę w takim razie. Niech się teraz dobrze ułoży. Niech idzie w strategiczne miejsca. Kotlecik, mizeria, wiadomo. W sobotę wszystko spalamy we Władysławowie. Paula, wszystkiego dobrego.
2: Dobra, widzimy się. Dziękuję bardzo.
0: Mama jeszcze zaprosiła na koniec.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: A ja zapraszam do aplikacji Vox FM, bo tankowanie na wakacje trwa.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Lordzie, witamy na salonach.
8: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
7: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
9: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
10: Stołem cenka? Super cenka. Jakob z Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
11: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
12: Pralka, piekarnik, zmywarka.
13: Bo z ofertą Enea Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
14: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Enea Weekend.
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest fresh.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. Karlik.dacia.pl.
19: Reklama
20: 107.4.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.

będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie.

0: urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. Z Tobą czerów na wakacje marzenie o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
6: Reklama 107,4 Poznań.
7: Są nowe informacje po przesłuchaniu lekarza sygnalisty. To w sprawie skandalu w Szpitalu Południowym. Warszawskie metro znów zamknięte, nie działa 10 stacji na pierwszej linii. Greenpeace apeluje w sprawie energetyki. To przy okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
8: Punktualnie 16 na zegarach. Zapraszamy zatem na wiadomości Vox FM, a zapraszamy wraz z Małgorzatą Łukowską.
7: Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, powiedz, jak dokładnie przebiegało to przesłuchanie.
9: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
10: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
9: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać, jakie.
10: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
9: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wyklarowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
7: No to był nasz reporter Mateusz Chłyston. Dziękuję. Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji metra, stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, z czym związane są działania policji?
11: Czekamy na szczegóły od mundurowych. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśniania porannego incydentu, choć już wcześniej sprawdzono teren pod kątem obecności potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów czy pakunków. Ruch na pierwszej linii wznowiono przed południem, ale znów są problemy i znów wyłączono z ruchu 10 stacji. Do zakończenia działań policji Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika.
7: Zatrzymany rano mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Policja ustala jego tożsamość. Wojna pokazała słabe punkty. Przed konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku Greenpeace apeluje do rządu o uwzględnienie doświadczeń płynących z wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Organizacja przekonuje, że przyszłość energetyki powinna być planowana także z myślą o odporności na potencjalne ataki, mówi autor raportu Anna Meres.
12: Brakuje po prostu takiego myślenia na temat naszego systemu energetycznego, który miałby funkcjonować na przykład właśnie w warunkach kryzysowych czy w warunkach wojennych. Cały czas nasz rząd i polskie spółki energetyczne chcą budować ogromne elektrownie gazowe. Jednocześnie mamy w planach budowę elektrowni jądrowej, no natomiast odnawialne źródła energii jakby będą niestety hamowane.
7: Jedną z propozycji jest skupienie się na ocenie planowanych inwestycji pod kątem odporności.
12: Potrzebujemy więcej energetyki rozproszonej, więcej magazynów energii, więcej jakby mikrosieci i takich lokalnych systemów zasilania. Myśląc o warunkach wojennych i też patrząc na przykład w Ukrainie, widzimy, że energetyka rozproszona jest w stanie zasilić infrastrukturę krytyczną, czyli na przykład szpitale, jakby wodociągi oraz też gospodarstwa domowe.
7: Aktywiści apelują też o powołanie międzyresortowego zespołu analizującego doświadczenia ukraińskiej energetyki, by wykorzystać je w decyzjach inwestycyjnych i ochronie infrastruktury. Na koniec w wiadomościach jeszcze historia z happy endem. Kilkutygodniowy kotek zakleszczył się w nadkolu samochodu w Kędzierzynie-Koźlu. Jego rozpaczliwe miauczenie usłyszeli przechodni i od razu wezwali policję, mówi Klaudia Tokarczyk z kędzierzyńskiej policji.
13: Sytuacja była dynamiczna, ponieważ wysoka temperatura oraz silny stres realnie zagrażały życiu czworonoga. Policjanci wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz precyzją, aby bezpiecznie uwolnić malucha i nie narazić go na dodatkowe obrażenia.
7: Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Przestraszony kotek trafił prosto w ręce weterynarza. Ode mnie to już wszystko. Za pół godziny wiadomości przedstawi Katarzyna Pilewska.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Noc przed nami bardzo ciepła, bo 15-16 stopni niemal wszędzie, a ta odczuwalna temperatura może być nawet troszkę wyższa. Delikatnie chłodniej, jeżeli chodzi o nominalne wartości na termometrach w Olsztynie, Suwałkach 13, w Zakopanem 11, nigdzie nic nie pada, niebo praktycznie bezchmurne, można oglądać gwiazdy. Jutro gorąco, od 33 stopni w Zielonej Górze do 26 w Suwałkach, tylko w Suwałkach jutro popada, niebo bezchmurne, oczywiście w całym kraju bardzo dużo słońca i z każdym kolejnym dniem coraz cieplej. W niedzielę nowa prognoza 38 stopni na termometrach we Wrocławiu w Zielonej Górze. Trzymajcie się tam jakoś.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Dodaję od siebie: pogoda dla wędkarzy zawsze dobra. 5 minut po godzinie 16, środa 24 czerwca w kalendarzu, a to oznacza, że mamy tydzień pracujący prawie z głowy. Coraz bliżej weekendu pierwszego weekendu wakacyjnego w tym kraju. No to zagrajmy tak bardzo wakacyjnie. Za chwilę sprawdzimy, co z tą środą. Kamil Rutkowski zapraszam, a ze mną kolega

0: afterparty Nie daj życiu się. 11 minut po godzinie 16. Ja was serdecznie chciałbym zaprosić do naszej aplikacji albo na stronę voxfm.pl, bo to tak, idą wakacje, a wakacje to jest wiadomo taki czas podróży. To jest taki czas, w którym człowiekowi się od razu bardziej chce. Prawda, Marcin?
1: Dzień dobry, prawda?
0: Co, z czym ci się jeszcze kojarzą wakacje? Co byś jeszcze powiedział o podróżowaniu, o zwiedzaniu świata, o przygodach, o
1: odkrywaniu nowych
0: miejsc. Sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga, za horyzont.
1: O dobrym nastroju.
0: Za lasem, za wodą, prawda?
1: Za borem.
0: Złombol. Tak. Jest takie Radio Vox Złombol, które jest o Złombolu i dla Złombolu. Czy jak ty słuchałeś, bo wiem, że słuchałeś, to czy czułeś się tak, jakbyś jechał na Złombol?
1: Tak prawie.
0: Czułeś, prawda?
1: Ale wydaje mi się, że niedługo poczuję się tak naprawdę, jakbym tam był już.
0: Zapraszamy was, bo Vox FM jedzie na Złombol, no konkretnie jadę ja. Nasza mała redakcyjna mysz, bo zabieram ją ze sobą. Nikt o niej nie wie, ale ja ją zabieram.
1: Mamy mysz?
0: Mamy. Nazywa się Zofia. Nikt mi o niej nie wiedzieć, ja ją zabieram ze sobą i wiozę do Maroko. Ja co się dalej wydarzy, nie
1: to
0: wiem.
1: To musimy wykupić dodatkowe miejsce.
0: I ubezpieczenie na mysz. Proszę państwa, jedziemy do Maroko, charytatywny rajd Złombol, czyli jedziemy z pomocą. Trzeci rok z rzędu jesteśmy oczywiście na miejscu. No i w radiu Vox Złombol będzie można usłyszeć, zobaczyć. Takie radio.
1: Nie tylko Vox Złombol, ale też Vox FM.
0: Zapraszamy. Już od najbliższej soboty bądźcie nas, śledźcie Złombol, ale jeżeli chcecie poczuć emocje, przygotować się do trasy, opowiedzieć znajomym o tym, jak ta trasa będzie wyglądała, to już można, prawda?
1: Oczywiście.
0: Co ci się najbardziej podoba do tej pory w radiu Vox Złombol? No powiedz.
1: Piosenki.
0: Piosenki. Któraś konkretna?
1: Nie mam. Jest ich wiele.
0: O tej nie mów, bo tam można usłyszeć piosenki, których nigdzie więcej nie usłyszycie, a w Vox Złombol są. Aplikacja voxfm.pl, zapraszamy. Damian Force, Jordan Grace już gra. Dzień na tak, czy dzień na nie u ciebie?
1: No tak.
0: Dziękuję.

0: matko, jaki to jest Calvin Harris, naprawdę, to jest Blessings.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata? Na nie!
0: 609-869-869, dlatego że Marcin Chrzaniuk, dobrze wam znany, mówi, powiedział mi, że jak ja wam mówię, że 609 dwa razy 869, to on by się pomylił. 609-869-869, kręcicie taki numer, proszę ja was, na waszych telefonach, zielona słuchawa i dzwonicie prosto do mnie, a moje pytanie do was brzmi, środa 24 czerwca. I to nie jest pytanie, czy to jest dzień na tak, czy to jest dzień na nie. 609 dwa razy 869, kto jest z nami? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Marcin.
0: Cześć, środa tak czy nie u ciebie?
4: Na nie, strasznie na nie.
0: Co się stało?
4: A, pojechałem do Szczecina, zapomniałem wykupić parkingu. Oczywiście mandatik. W nerwach jeszcze sobie na uspokojenie orzeszki wziąłem i spleciłem zęba.
0: O matko jedyna, to co jeszcze? Bo wiesz, nieszczęścia chodzą parami, jak to mówią. Jeżeli to jest mandatik za przekroczenie piękności, to się nie przejmuj, tego nie trzeba płacić. 609 2 razy 869, numer prosto do studia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Halo, halo, dzień dobry, Radek z tej strony.
0: Cześć, Radziu. No dawaj, tłumacz, dlaczego?
5: Po pierwsze, wracam do Polski, zostało jakieś 100 kilometrów.
0: O, witamy w kraju.
5: Po drugie, syn zgarnął najlepszą nagrodę dla najlepszego ucznia w szkole. A po trzecie, Stawier już czeka.
0: No i to prawda, słuchaj, ale mam nadzieję, że synowi naszykujesz jakąś nagrodę, no bo za takie wyczyny, o, to się należy najlepsza, no nie mogę powiedzieć co, ale nagroda. 609 2 razy 869, kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
5: Kalateusz z tej strony, u mnie dzień na tak, właśnie wracam po pracy do domu. Jadę kupić dzieciom basen.
0: Truskawki im kup.
5: Nie, jakie truskawki?
0: No wrzucisz do tego basenu razem z tymi dziećmi i będą szczęśliwe, bo i popływają i się najedzą. Wiem, co mówię. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Halo, witam.
0: Cześć, jak masz na imię?
6: Tomek.
0: Cześć, Tomek. Tomek, środa tak czy nie u ciebie? Co tam się dzieje?
6: No u mnie trochę na nie.
0: Co się stało?
6: No, w samochodzie szyby mi trochę nie działają, zepsuły się i klimat samobucha, ale w sumie nie ma też tragedii wielkiej, oddałem do mechanika, może naprawi szybko.
0: Jak nie zemdlał na początku, to powinno być dobrze. Zdrówka życzymy i oczywiście łap się za portfel, bo brzmi drogo. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, z tej strony Patryk z Nowego Dworu.
0: Witam. Cześć Patryk, środa tak czy nie u ciebie?
7: U mnie i na tak, i na nie.
0: Tłumacz.
7: Mam taki mały dylemat. Udało się zrzucić w tym roku już 17 kilo, ale na nie, dlatego że trzeba zmienić całą garderobę i to jest pewien problem.
0: Mogę pożyczyć?
2: To jest dzień! To
3: jest dzień. No tak? Na nie!
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Mogę pożyczyć coś od siebie, ale tylko pod warunkiem, że lubisz chodzić w plandekach. Britney Spears, Baby One More Time, Florida Whistle. Za chwilę 8 minut do 16:30. Czekamy na wiadomości.

0: To jest Whistle i oczywiście Florida. Minutka została do 16.30, uśmiechnięta, zadowolona, sympatyczna, miła. A nie, przepraszam. Kasia Pilewska w studiu. Witamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilkę wiadomości.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
3: 16.30 wybiła na zegarze, a skoro Katarzyna Pilewska jest już w studiu, to zaprosimy Was na najświeższe wydanie wiadomości.
4: Przesłuchanie lekarza w prokuraturze. Donald Tusk zabrał głos. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, napisał szef rządu na platformie X. Emil Jędrzejewski został wezwany do prokuratury po tym, jak podzielił się w Kanale Zero szokującymi doniesieniami o zaniedbaniach i nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym. Do tego tematu będziemy wracać. Nadal nie wiadomo, co było w paczce, której zawartość poparzyła policjanta. Do wypadku doszło na komendzie w Iławie. Policji udało się wykluczyć kilka zagrożeń, mówi Anna Sznarkowska z policji w Iławie.
5: Wykluczono, iż doszło do skażenia biologicznego czy też radiologicznego. W momencie przekazywania jej policjantowi i próby zajrzenia do środka doszło do gwałtownego rozstrzelnienia paczki. Funkcjonariusz doznał oparzeń części twarzy. Funkcjonariusze ustalają i badają, jaka substancja znajdowała się w przesyłce. Równolegle trwają czynności związane z ustaleniem wszystkich okoliczności.
4: Jak wynika z ustaleń dziennikarzy Super Expressu, paczka pochodziła z Chin. Na komendę przyniosła ją kobieta, która otrzymała przesyłkę, mimo że jej nie zamawiała. Poparzony policjant już opuścił szpital, a sprawą zajęła się prokuratura. I jeszcze Podlasie. Rozpoczęła się 12. edycja Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka nie Lalka. Na uczestników czeka 30 wydarzeń, przede wszystkim spektakli studenckich. Impreza potrwa do soboty. W tym roku z ponad 20 zgłoszeń teatralnych na festiwal zaproszono 6 szkół. To Akademie z Białegostoku i Wrocławia oraz uczelnie z Litwy, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii i Ukrainy. Lalka nie Lalka odbywa się w Białymstoku od 2002 roku, co 2 lata, i przez cały festiwal będzie dostępna otwarta wystawa prac studentek w kierunku technologia teatru lalek. A na niej można zobaczyć nie tylko lalki, ale też projekty scenografii, rzeźby, makiety do filmu animowanego czy obrazy i rysunki.
3: Kasiu, mam do ciebie pytanie. Mm. Wchodzisz dzisiaj do redakcji.
6: Tak.
3: I co myślisz? Pierwsze co?
6: Co za cudowny dzień, co za cudowna praca. Mój wspaniały przełożony siedzi po lewej, mój wspaniały kolega DJ siedzi naprzeciwko. Jestem w niebie.
3: Dzisiaj
6: co?
3: Dzisiaj jest Dzień Kobiecej Dyplomacji.
6: Oh!
3: To działa!

0: bite the dust. The club is gonna handle us. Spotlight technique, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous.
1: We interrupt this radio program with a band. That's fantastic, tastic, tastic, tastic.
2: Basic Element i oczywiście tu już 22 minutki do godziny 17. Basic Element, czyli takie wspomnienie lat 2000. A świetna to była formacja, żeby nie powiedzieć grupa. Proszę Państwa, tankowanie na wakacje w aplikacji Vox FM. Tam w ogóle czekają na Was niesamowite niespodzianki, bo czeka na przykład nasza nowa stacja, czyli Vox Złombol. Posłuchajcie sobie, poczujcie klimat, emocje i wielkiej podróży i czegoś dobrego, bo przecież charytatywne. No i spaliny.
3: Reklama.
4: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
13: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
3: Reklama.
14: 107
3: 4
14: Vox FM
3: Poznań.

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
14: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
15: Stołem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
16: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy.

0: Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Reklama. Były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym zabiera głos i odpiera zarzuty. Od tego zaczniemy. W wiadomościach walka rządu z suszą. Jaki jest plan? Posłuchajcie. A na koniec jeszcze dzień przytulania. Dlaczego warto dbać o bliskość? Zapraszam.
5: 17 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
6: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce.
4: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Zapewnia jednocześnie, że osoby odpowiedzialne za nadużycie, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarne. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Został zatrzymany, to 22-letni obywatel Francji.
7: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
4: Mówi Marta Heberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Kolejne czynności z zatrzymanym zaplanowano na jutro. Resort klimatu zapowiada nowy plan walki z suszą i większe inwestycje w retencję. Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej zamiast doraźnego reagowania na niedobory. Dlatego resort uruchomił program, w którym każde gospodarstwo domowe, które jest w stanie zgromadzić deszczówkę, może otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika. Program ma zachęcić do gromadzenia deszczówki i korzystania z niej, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henk-Kloska.
8: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej, ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
4: Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 90% wartości inwestycji. Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
1: To są wiadomości Vox FM.
4: A w nich lotnisko, gdzie robi się coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów. Wśród podróżnych nie brakuje pośpiechu, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
9: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb i w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
4: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób. Na koniec dzisiejsze święto obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania. Bliskość, jak dowodzą badania, ma wiele korzyści, zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, przekonuje psycholożka, psychoterapeutka Klaudia Polit-Zięba.
10: Stymuluje nasz układ nerwowy. Przytulając, naciskamy na te wszystkie receptory, które znajdują się na naszej skórze i dzięki temu możemy się wyciszyć, możemy się uspokoić. Wytwarza się energia kinetyczna, która jest przekazywana i bardzo dobrze wpływa na nasz układ nerwowy. Przytulanie wzmacnia więzi, buduje bliskość, daje takie poczucie ciepła. Czasem nie trzeba czegoś robić, nie trzeba mówić, wystarczy po prostu się przytulić.
4: Optymalne są uściski trwające co najmniej 20 sekund. Wtedy zwiększa się wydzielanie oksytocyny.
5: No to dzisiaj wszyscy powinni ćwiczyć przytulanie.
4: Tak jest.
5: Tak,
4: my
5: jak wrócicie...
4: My później.
5: Tam, kiedy indziej. Jak wrócicie do domu, to wy się poprzytulajcie ze swoją drugą połówką. Tymczasem co w pogodzie? No, można powiedzieć, że jest naprawdę, naprawdę parno, duszno i gorąco. Temperatury sięgające blisko 30 stopni Celsjusza, więc to nie byle co. Pamiętajcie, żeby się nawadniać. I jak tak patrzymy na to, co przyniesie najbliższy czas, no to lepiej nie będzie. No chyba, że ktoś się stęsknił właśnie takich temperatur i słońca. No to czuje się jak w niebie. 4 minuty po 17. Katarzyna Pilewska wraca do nas za 25 minut.
4: Tak jest, do zobaczenia.
5: A ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.
11: Na pełnej z Vox FM.

28, 29, 31, 30, 32. To temperatury, które można zobaczyć na naszych termometrach. No i pytanie do Was, jak Wy sobie radzicie w takiej pogodzie? Czy macie jakieś złote rady, które mogą spowodować, że wszyscy poczują się trochę lepiej? Bo umówmy się, no, jak jest lato i jest ciepło, to generalnie tak, jest fajnie. No super, że świeci słońce i że można się poopalać, ale jak jest za duszno, za gorąco, to też niedobrze. Trzeba się troszeczkę jakoś schłodzić. Co robicie? Jak spędzacie ten czas? Jakie macie złote rady, wskazówki, żeby troszeczkę lepiej funkcjonować w takich temperaturach? Dajcie znać, 609-869-869. Może ktoś ma jakąś złotą radę, ja czekam tutaj na wasze wiadomości. Na pełni.

Nie wiem, czy lama w pokoju, w pomieszczeniu jakimkolwiek spowoduje, że temperatura się ochłodzi, natomiast wy dajecie znać na 609-869-869. Przesyłacie tutaj swoje patenty na to, jak można troszeczkę sobie poprawić nastrój i troszeczkę, no, zafundować sobie ochłodzenia, bo umówmy się, temperatury za oknami dają nieźle popalić. Witam, najlepszy patent, jak ktoś nie ma klimatyzacji, to przed wentylatorem postawić miskę z kostkami lodu, wtedy zimno idzie do góry, a wentylator je rozgania po pomieszczeniu. Ania z Lublina przesyła takie wskazówki. Swoją drogą Ania pisze, że w Lublinie to okolice 32-33 stopni Celsjusza. Teraz można tyle zobaczyć na termometrach. Tomek z kolei pisze, że no, jego pomysł na upałę to po prostu leżakowanie, odpoczynek gdzieś w zacienionym miejscu. No, zastanawiam się tylko, czy on się też jakoś jeszcze nawadnia, ale tutaj nie napisał. Natomiast o nawodnieniu i o tym, żeby ono się pojawiało jak najczęściej, to dajecie faktycznie znać. Natomiast te formy nawodnienia, wasze formy nawodnienia są naprawdę, naprawdę różne. Na pełnej z Fox FM.

0: Mik i dziewczyna z sąsiedniej ulicy, a wracamy do waszych rad. Rad tego, odnośnie tego, jak się schłodzić w takie upalne dni.
1: Takie upały to najlepiej spędzać na kierownicą auta w pracy jako kierowca. Oczywiście w aucie klimatyzowanym. Pozdrawiam, Janusz.
0: A w ogóle może to jest dobra wskazówka dla wszystkich, którzy posiadają auto i w tym aucie mają faktycznie klimatyzację. Pójść do auta, włączyć klimę, albo ewentualnie zrobić parę rundek, no i wtedy można się schłodzić.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Reklama.
0: Na zegarach 17.30 to wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Uwaga, kierowcy, na trasie S7 z Warszawy do Radomia. Przed Białobrzegami był karambol. Zdarzyło się 5 samochodów, jedna osoba jest ranna. Ekspresowa siódemka została zablokowana. Zakrukowało się już na obwodnicy Grójca. Od Grójca do Białobrzegów trzeba jechać objazdami, a utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Płonie ogromna sterta śmieci. Do pożaru doszło na terenie zakładu Prezero. Więcej w tym temacie za pół godziny. Po kilku latach wraki opuszczają Odrę przy Moście Długim w Szczecinie. Odholowano dziś Darię i Konrada, czyli dwa statki, które nie nadają się do pływania.
8: Zagrażał bezpośrednio mieszkańcom, którzy tutaj wypoczywają. Można było bez problemu na te jednostki wejść, one nie były chronione. Był tutaj już raz pożar, więc uznaliśmy, że ta sytuacja jest absolutnie wyjątkowa i ten drastyczny środek należy zastosować natychmiast.
7: Mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Jednostki usunięto na koszt właściciela. Mowa o 30 tysiącach złotych.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21.00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3.00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czechy z Meksykiem. Pewne udziału w 1.16 finału są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. A z mundialem pożegnają się na pewno Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. Ósma runda Mistrzostw Świata Formuły 1 już w tę niedzielę. Po dotychczasowych 7 liderem jest Włoch Andrea Antonelli z Mercedesa. Drugi jest Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci jego rodak George Russell z Mercedesa.

0: Co to w ogóle za połączenie Andrea Bocelli, David Guetta, Vox FM? Nikt by się tego nie spodziewał, a tutaj proszę bardzo. No i fajnie, i o to chodzi, żeby takie hiciory się pojawiały. 22 minuty do godziny 18. Wracamy do waszych wiadomości, które napływają na 6986-9869. Wiadomości dotyczących tego, jak sobie radzić z takimi upałami, jak się schłodzić. I ktoś napisał, no bardzo ciekawą wiadomość bym powiedział, logiczną wręcz. Polecam przeczytać książkę o lodowcach albo innym biegunie, jak jest gorąco. No, ja przyznam szczerze, jeszcze nigdy tego nie próbowałem, ale jeżeli to faktycznie działa, no to wiem, co będę robił jutrzejszego dnia. Na pełnej z Vox FM. Jak temperatury pokażą okolice 30...
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Inchcape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Inchcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Reklama.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komona.
12: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić

0: ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. 107,4.
6: Vox FM Poznań.
7: Gigantyczne korki na S7. Uwaga kierowcy, na początek ważne informacje dla was. Za chwilę też ogromny pożar w Chorzowie, walka strażaków trwa. A na koniec jeszcze coraz więcej docenionych restauracji w Polsce. Posłuchajcie.
8: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Karamboli, ogromne korki na Mazowszu. Na S7 między Grójcem a Białobrzegami na trasie w kierunku Radomia zdarzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.
9: Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
7: Mówi nam Agata Sławińska z policji w Grójcu. Na miejscu pracują mundurowi, którzy ustalają, co dokładnie się wydarzyło. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Trwa walka z pożarem, jaki wybuchł na terenie zakładu Prezero, zajmującego się gospodarką odpadami, recyklingiem i ochroną środowiska. Płonie ogromna sterta śmieci i pożar objął 3000 metrów kwadratowych i nie jest opanowany. W akcji 24 zastępy strażaków.
10: Duży pożar, to jest duży pożar, tak. Się rozwija na tą chwilę cały czas. Kolejne stanowiska gaśnicze są budowane, także cały czas to jest w fazie rozwojowej.
7: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej, w tym jednostki z Chorzowa, Bytomia i Katowic. Były policjant z Krapkowic przed sądem odpowiada za przestępstwa seksualne. Miał się ich dopuścić 2 lata temu. Pokrzywdzonymi są kobiety, które poznał podczas wykonywania czynności służbowych. Prokuratura zarzuca mu
11: popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej, a polegających na stosowaniu przemocy w postaci przytrzymania za rękę i doprowadzeniu pokrzywdzonej do wykonania innej czynności seksualnej.
7: Mówi Stanisław Barzo polskiej prokuratury. Drugą kobietę miał usiłować doprowadzić do obcowania. Mateusz C. nie przyznał się do winy i przedstawił swoją wersję wydarzeń. Grozi mu 15 lat więzienia. Gdy sprawa weszła na jaw, krapkowicka komenda wydaliła go ze służby. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na SE.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę. A specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie. Czas wakacyjnych wyjazdów to dla właścicieli psów i kotów dodatkowe wyzwanie, czy wziąć pupila za sobą, a jeśli zostawić, to gdzie i z kim. Niestety, przed wakacjami zwierzęta wciąż są porzucane albo podrzucane spod drzwi schronisk. Tematem zajął się Grzegorz Mnich.
12: Właśnie teraz zwierzęta porzucane są w lasach, na polach albo nocą podrzucane pod bramą schroniska, mówi dyrektor łódzkiej placówki Albert Kurkowski.
13: Niestety w wakacje nadal wiele zwierząt jest porzucanych. Odpowiedzialny opiekun to taki, który dba o swoje zwierzę także w czasie wakacji.
12: Schronisko nie jest dobrym miejscem na przechowanie zwierzaka. Najlepiej zostawić pupila pod opieką rodziny lub przyjaciół.
13: Koniecznie zapoznajmy zwierzaka z opiekunem, który będzie się nim zajmował. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby ten opiekun mógł zamieszkać w domu zwierzaka.
12: Coraz większą popularnością cieszą się hotele dla zwierząt.
7: Takie miejsca zapewniają czworonogą całodobową opiekę, spacery, zabawę oraz warunki pozwalające ograniczyć stres związany z rozłąką z opiekunem. 25 restauracji w Poznaniu i w okolicach otrzymało wyróżnienie Michelin. Prestiżową nagrodę otrzymało o 9 lokali więcej niż w zeszłym roku. Jedną gwiazdkę po raz czwarty utrzymała restauracja Muga. Prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej Jan Mazurczak twierdzi, że miasto jest coraz silniejsze, jeśli chodzi o gastronomię.
14: Tytuły czy wyróżnienia Michelina są nadawane co roku i można stracić. W zasadzie we wszystkich miastach, które były wcześniej w przewodniku, już do tych utrat dochodziło. A Poznań od 2023 roku nie stracił żadnego wyróżnienia.
7: A przewodnik jest w Polsce już od 1997 roku.
8: Co w pogodzie, Kasiu?
7: W pogodzie mamy upały. Te upały będą coraz większe. Może na dzisiejszym popołudniu i na dzisiejszym
8: bardzo
7: wieczorze.
8: Proszę,
7: upały.
8: To jest ten moment.
7: Tak, ostrzeżenia 2 stopnia w centrum i na zachodzie kraju. Od Warszawy aż po Zieloną Górę są ostrzeżenia właśnie przed temperaturami. Tak. No a jak będzie wyglądała noc?
8: Jak?
7: Bez deszczu i ciepło.
8: Nie
7: 17 na wschodzie, 13 na zachodzie. Przepraszam,
8: ciepło
7: na odwrót. W centrum 16.
8: No to w końcu jak? To jak?
15: 30 jutro. Wszędzie. A jutro 30 wszędzie.
8: Dobra, fajnie. 4 minuty po 18 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry.
0: Pełnej z Vox FM.

0: Neptunik, Elizabel, Keep on Running, Vox FM w rytmie hitów. 13 minut po 18. Warto wchodzić na voxfm.pl, klikać w zakładkę Bestlista i głosować. Ten numer walczy o wasze głosy. Aktualnie to numer 7, ale kto wie, być może już w kolejnym notowaniu będzie to numer 5, może 3, a może nawet 1. Wszystko pamiętajcie w waszych rękach. Voxfm.pl, przypominam, zakładka Bestlista. Tam wchodzicie, tam głosujecie, tam są plusy, minusy. A jak zjedziecie nieco niżej, to znajdziecie też propozycje do Bestlisty i na to również możecie głosować.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.
0: A to już piosenka, którą każdy, myślę, kojarzy, każdy zna z filmu, który też każdy kojarzy i każdy zna.
3: To, co się

6? No nie, no niemożliwe. Nie, no faktycznie, no dzisiaj jest czerwiec. 6, no ewidentnie 6. 6 miesięcy, tyle zostało do świąt Bożego Narodzenia, to znaczy do Wigilii, dokładnie za 6 miesięcy, o tej porze, większa część z nas, mimo wszystko, zasiądzie do wigilijnej wieczerzy. 6 miesięcy, rozumiecie to? No, rozejrzyjcie się dookoła. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy ładną pogodę, jest słońce, jest gorąco, 30 stopni. I jak tak teraz człowiek się zastanowi, tak sobie pomyśli, że za te 6 miesięcy będzie za oknami zupełnie coś innego, to jednak to lato nie jest takie złe i te temperatury oscylujące w granicach 30 paru stopni wcale nie są takie złe. Na pełnej!

0: Labusz, Sweet Dreams. No raczej o tej porze nikt jeszcze o śnie nie myśli, chociaż być może tacy faktycznie są, których słonko troszeczkę przygrzało, zmogło i potrzebują chwili oddechu. No właśnie, jak sobie radzić z upałami, to cały czas wiadomości od was i rady napływają na 698-69-869. Witaj Michale, ja proponuję na ochłodę zimnego arbuza z lodówki. Pozdrawiam, Litka z Łodzi. Zimny arbuz z lodówki. Słyszałem o tym i podobno działa całkiem nieźle. Można też przegryźć sobie ewentualnie kostki lodu, one również potrafią zdziałać cuda.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
1: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogaz, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama. 107 i 4. Poznań.
12: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
2: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
3: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Z połem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z połem.
7: Reklama.
8: 107,4.
7: Vox FM Poznań.
9: Służby apelują o zamknięcie okien. Walka z ogniem w Chorzowie trwa. To na początek. W wiadomościach tragedia z Andrychowa. Policjanci odpowiedzą za śmierć 14-latki. A na koniec zakopanie kapsuły czasu na 100 lat. Posłuchajcie.
10: 19 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Walka z ogromnym pożarem i apel służb. To w Chorzowie, gdzie płonie 400-tonowa góra śmieci na terenie zakładu utylizacji odpadów. Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców Chorzowa i pobliskiej Rudy Śląskiej o zamknięcie.

0: Co się dzieje na świecie, to każdy obywatel powinien chociaż trochę wiedzieć o obronie naszego państwa, aby wiedzieć w razie kryzysu, co byśmy mogli zrobić.
1: Mówili major Mariusz Urban, organizator konferencji, Kamila Pruszkowska z firmy produkującej aparaturę analityczną oraz Aleksander Musiał, uczeń klasy mundurowej. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego spotkali się funkcjonariusze służb mundurowych, przedstawiciele administracji publicznej, naukowcy, studenci i mieszkańcy Bydgoszczy. Samo południe, w czwartek na placu Koraciego w Radomiu odbędzie się wkopanie kapsuły czasu. Okazją jest 50. rocznica robotniczego protestu. Co znajdzie się w kapsule, mówi Klaudia Adamczyk z radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
2: W kapsule czasu znajdą się kopie wybranych dokumentów archiwalnych dotyczących radomskiego czerwca 76. Notacja ze świętej pamięci Stanisławem Kowalskim.
1: Kapsuła ma zostać odkopana za 100 lat.
3: Pogoda. To tak szybko. Powiemy, że jest bardzo gorąco i gorąco będzie w najbliższych dniach. Jeżeli ktoś się martwi, czy spadnie śnieg, to absolutnie nie. Śniegu nie będzie, deszczu i burz raczej też nie. Natomiast będzie bardzo gorąco. Trzeba się nawadniać. I teraz szybkie pytanie, bo o to chciałem zapytać, Katarzyno, czy ty miałaś kiedyś w szkole średniej takie kapsuły? Kapsuły czasu? Albo w szkole podstawowej?
1: Nie miałam w szkole, natomiast sama sobie takie kapsuły robiłam, ale schowałam je nie w ziemi, a...
3: A w zębie.
1: A w... W łóżku.
3: W łóżku?
1: Tak, w moim pokoju panienki, wiesz, w domu rodzinnym mam takie miejsce i przechowuję tam takie rzeczy.
3: Okej, rodzice robili remont i wyrzucili to łóżko.
1: Wcale nie.
4: Na pełnej z Vox FM.
3: Czyli ono dalej gdzieś tam jest, tak?
1: Właściwie to teraz już teraz
3: nie
1: szkoda,
3: wiesz, co się z nim stało. Nie wiesz, co się z nim stało?
1: Nie.
3: No to wiesz, czy nie wiesz, bo tu się coś się nie zgrywa.
1: Ja nie chcę, żeby ktoś to namierzył, słuchajcie. To jest moja kapsuła czasu, moje łóżko. Nie zapraszam.
3: Dobra. Szukajcie. Kasia jest z okolic Torunia, więc jak ktoś zobaczy w Toruniu po prostu stojące sobie łóżko, to to jest kapsuła czasu, którą zbudowała redaktor Katarzyna Pilewska. 5 minut po 19, Michał Trawka. Dobry wieczór albo dzień dobry.

Jorgos, niebezpieczna. Chcielibyście być partnerem na przykład Dody? No jeśli ktoś by chciał, któryś z naszych słuchaczy, to Doda zdradziła, ile jej partner musi zarabiać, co najmniej jest to, uwaga, 40 do 50 tysięcy złotych miesięcznie. Miesięcznie, 5 dych miesięcznie. Tak. No bo Doda musi czuć się komfortowo w związku, dzięki temu mogliby pozwolić sobie na luksusowe restauracje, luksusowe wakacje, hotele, no, różnego rodzaju wyjazdy, bez martwienia się, czy na pewno wystarczy im pieniędzy. 40 do 50 tysięcy miesięcznie. No i fajnie, dobrze, czyli szukamy dalej. Na pewno.

Jak tam? Przed urlopem? W trakcie? A może już ktoś jest po? Nieważne. Nieważne. Ważne jest to, że cały czas możemy zatankować wam wasze samochody. I to do pełna. Wystarczy tylko pobrać naszą aplikację, aplikację Radia Vox FM i tam się zgłosić. Później ktoś z nas, ktoś z naszej ekipy do was zadzwoni i zatankuje wam samochód. Więc jeżeli ktoś jest przed urlopem i będzie potrzebował do wyjazdu właśnie pełnego baku, no to taka opcja może faktycznie się przydać, prawda? Więc zachęcam. Pobieracie aplikację na swój telefon, tam się zgłaszacie, później my dzwonimy, tankujemy i wszyscy zadowoleni. To pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że jak już pojedziecie na ten urlop i będziecie chcieli posłuchać Vox FM, to wystarczy wam tylko internet i za pomocą aplikacji będziecie na bieżąco z tym, co się u nas dzieje i z naszą muzyką.

0: Ale Farben, René Miller i Body Talk w Vox FM. Dzisiaj mamy Dzień Wędkarza, dlatego wszystkich wędkarzy, sympatyków wędkowania serdecznie pozdrawiamy, ściskamy i życzymy jak najbardziej udanych połowów. Ja nam na wędkowaniu się za bardzo nie znam, ale słyszałem, że to prosty sport. Nalewasz i pijesz.
1: Reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
8: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
9: Pralka, piekarnik, zmywarka.
10: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
11: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
12: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
1: Reklama.

0: Budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
1: William Bonin porywał, torturował, okaleczał i zabijał nastoletnich chłopców z Kalifornii. Posłuchajcie szokującej historii zabójcy z autostrady.
0: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
1: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
6: Dni zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Swarzędz. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Swarzędzki.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
1: Z połem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z połem.
2: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
3: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
4: Reklama 107,4
5: Vox FM Poznań.
6: Walka z ogniem wciąż trwa. W Chorzowie płonie 400 ton odpadów. To na początek. W wiadomościach afera w Szpitalu Południowym. Dawid Kacprzyk odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. A na koniec jeszcze mundial za godzinę początek ostatniej kolejki fazy grupowej.
7: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: Ogień wciąż nie jest opanowany. Trwa walka z ogromnym pożarem w Chorzowie. Na około 3000 m2 zakładu Pre-Zero płonie ponad 400 ton odpadów, w tym wysokogabarytowe.
8: Pożar jeszcze na tą chwilę nie został zlokalizowany, czyli jego rozprzestrzenianie trwa. Na miejscu obecnie mamy 50 zastępów straży pożarnej, to jest około 150 strażaków. Również samochód medyczny, jest samochód Ekolabu Katowic-Piotrowic, który w tym momencie analizuje stan powietrza. Brak na tą chwilę informacji o osobach poszkodowanych.
6: Mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Pożar wybuchł przed 7.

0: 17 na terenie firmy, która zajmuje się profesjonalnym odzyskiem i utylizacją odpadów. Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców Chorzowa o zamknięcie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kasprzyk, główny bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. To reakcja na głośny wywiad w Kanale Zero byłego ordynatora chirurgii tej placówki. Doktor Emil Jędrzejewski informował o licznych nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Kacprzyka. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dawid Kacprzyk oświadczył, że doktor Emil Jędrzejewski rozpowszechnia informacje nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające jego dobre imię. Były koordynator SOR-u zaprzeczył związkom ze sprawami śmierci pacjenta i rzekomego badania pośmiertnego. Wskazał, że w pierwszej sprawie prowadzone jest postępowanie karne, którego nie jest stroną, a druga sprawa, o ile w ogóle miała miejsce, nie dotyczy okresu jego zatrudnienia w Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista po głośnym wywiadzie został wezwany do prokuratury. Nie chciał zeznawać bez pełnomocnika, przekazał śledczym jedynie notatkę.
2: Zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek.
0: Gminy z powiatu siedleckiego informują o problemach z dostępem do wody. Powoduje je fala upałów i brak opadów deszczu. O szczegółach Monika Półbratek.
3: Urząd Gminy Wiśniew informuje, że lokalne studnie nie nadążają z wydobywaniem wody, a pracownicy obsługują je ręcznie. W gminie obowiązuje zakaz podlewania ogródków. Także Urząd Gminy Kotuń zaapelował do mieszkańców o zaniechanie podlewania ogrodów i trawników między 8 a 22, by po południu i wieczorem nie pojawiały się problemy z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia wody w kranach.
0: Samorządy apelują o racjonalne korzystanie z wody. Kilkutygodniowy kotek zakleszczył się w nadkolu samochodu w Kędzierzynie-Koźlu. Jego rozpaczliwe miauczenie usłyszeli przechodnie i wezwali policję.
4: Sytuacja była dynamiczna, ponieważ wysoka temperatura oraz silny stres realnie zagrażały życiu czworonoga. Policjanci wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz precyzją, aby bezpiecznie uwolnić malucha i nie narazić go na dodatkowe obrażenia.
0: Mówiła Klaudia Tokarczyk z kędzierzyńskiej policji. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a kot trafił prosto w ręce weterynarza.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Dziś rusza ostatnia kolejka fazy grupowej. Za godzinę Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o trzeciej w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem. Pewne udział w 1/16 finału mundialu są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. Z mundialem pożegnały się Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. Iga Świątek pożegnała się z turniejem WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Polka przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.
6: Gorąco. Bardzo gorąco. Takie będą najbliższe dni. Jeżeli ktoś myślał, że czeka nas ochłodzenie, to nie. Nie wiem, czy to dla was dobra wiadomość, czy zła wiadomość, ale jak mamy lato, no to powinno być gorąco, prawda, Katarzyno?
0: Tak, to prawda. I warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o czwartek i piątek, to będzie bardzo ciepło i bez deszczu oraz bez burz. Natomiast już w niedzielę temperatura nieco nam się zmieni. Temperatury urosną, ale pojawią się i burze, i gwałtowne ulewy.
6: Oj, na to trzeba uważać. A gdzie te burze?
0: Wiesz co, to będzie niedziela, północ kraju, północ zachodnia jej część najbardziej.
6: Aha. Vox FM. Dobrze, fajnie. 4 minuty po 20 na zegarach. We

Pontrix i Golden w Vox FM. 14 minut po 20. Faktycznie za oknami Golden Hour. Można porobić sobie ładne zdjęcia, jeżeli ktoś ma taką zajawkę małego fotografa. A za chwilę propozycja do Best Listy, na którą możecie głosować. Pamiętajcie, w piątek najświeższe notowanie. Wy na to wszystko macie realny wpływ, więc warto wchodzić w voxfm.pl, klikać w zakładkę Best Lista. Tam są plusy, minusy. To wszystko do waszej dyspozycji. Jak zjedziecie nieco niżej właśnie do propozycji, to znajdziecie tę propozycję. Konki, Feel Alive. Jak się podoba, głosujemy. Na pełnej.

Alcazar, Vox FM w rytmie hitów, 24 minuty po 20 na naszych radiowych zegarach. Jak ktoś nie ma pomysłu na dzisiejszy wieczór, to... To o 21.00 dwa spotkania tegorocznego mundialu. Pierwszy mecz, grupa B, Szwajcaria, Kanada. No, tam się będzie działo, bo obie ekipy będą walczyły o miano tej najlepszej, o miano tej, która wyjdzie z pierwszego miejsca z grupy. No i kolejny mecz w grupie B, czyli Bośnia i Hercegowina kontra Katar. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast gdybym miał wskazać faworyta w tych spotkaniach, w obu spotkaniach, to myślę, że Szwajcaria wygra 1-0, a Bośnia i Hercegowina pokona Katar 2-0. To takie moje subiektywne spostrzeżenia na dzisiejsze spotkania. Na pełnej z Vox FM. A już gramy teraz. Disco, disco, disco boys i Ryder, Wabank. No nie obstawiajcie niczego wabank, bo to nic pewnego.

0: Ależ to buja. Ja to miałem kiedyś na dzwonek chyba ustawiony, ale to były dawne czasy, bo ja wiem, podstawówki, gimnazjum, jakoś tak. Wtedy było modne przesyłanie sobie takich różnych dźwięków przez podczerwień. To jeszcze podczerwień była, tak? Później było Bluetooth, ale to najpierw była podczerwień. No to ja pamiętam te czasy. 26 minut do godziny 21 i do najświeższych wiadomości. Ale zanim wiadomości, to oczywiście gramy w rytmie hitów Lost Frequencies za chwilę.
1: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Dzisiaj to się można poprzytulać, a wszystko dlatego, że mamy dzień przytulania, więc jeżeli macie kogoś pod ręką, kogoś, kogo można przytulić, to zachęcam, żeby to faktycznie zrobić, bo pamiętajcie, przytulanie jest naprawdę, naprawdę miłe. No, endorfiny się wytwarzają i generalnie uśmiech pojawia się na twarzy. A i może później coś więcej będzie. No tak, tylko mówię, jak są dzieci w domu, to przełóżcie to na inny dzień po prostu.

0: minuta, nieco ponad minuta dzieli nas od godziny 21. 21 to oczywiście czas najświeższych wiadomości w Vox FM, ale też czas na kolejne spotkania, kolejne mecze Mundialu, Szwajcaria-Kanada, Bośnia i Hercegowina-Katar, punktualnie o 21. A my słyszymy się jutro. Michał Trawka, dzięki za dziś. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
2: 6.30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania.
7: Jest pierwsza zmiana.
8: Jest super.
9: Wow.
10: Ale zrobiliście mi dzień.
7: Słuchaj codziennie od 6 rano.
11: Bo Vox FM robi dzień dobry.
7: Autopromocja. Reklama.
12: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Reklama.
16: Dramat na Zalewie Miatkowskim. Ratownicy znaleźli ciało młodego mężczyzny. Od tego zaczniemy. W wiadomościach napięcie na linii Polska-Ukraina. Posłuchajcie, na co liczy premier. A na koniec jeszcze podopieczni z domu dziecka z własnym zespołem muzycznym. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Tragedia na Zalewie Miatkowskim. Ratownicy wodnej służby ratowniczej odnaleźli dryfujące ciało. Na miejscu trwały poszukiwania w związku z zaginięciem młodego mężczyzny podczas weekendowego wypoczynku na jeziorze. Jak donosi WOPR, zwłoki najprawdopodobniej należą do poszukiwanego od soboty 19-latka. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. Mam nadzieję, że konferencja w Gdańsku będzie sposobem na obniżenie emocji.
17: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom. I na pewno będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii.
16: W wydarzeniu na szczyt budowy Ukrainy nie weźmie udział Wołodymyr Zełenski. W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie premier Ukrainy. Konferencja rusza jutro. Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy po wojnie. Strzelał z broni między domami. Prywatny pokaz na weselu może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Tomasz Wolanin, łowczy okręgu Wałbrzyskiego i doradca marszałka województwa dolnośląskiego w sprawach łowiectwa urządził popisy strzeleckie w miejscu publicznym. Co na to Polski Związek Łowiectwa?
18: Po uzyskaniu informacji Polski Związek Łowiecki bezzwłocznie skierował zawiadomienie do właściwej prokuratury oraz głównego rzecznika dyscyplinarnego zrzeszenia. Celem podjęcia

0: czynności wyjaśniających.
1: Mówi Wacław Matysek z PZEU. Nagranie z tym zajściem od kilku dni krąży w internecie, mimo że wydarzenie miało miejsce 5 lat temu. Sprawie przygląda się Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
2: Nagranie widzimy pierwszy raz. Okoliczności dotyczą czasu prywatnego. Nie zmienia to faktu, że tę sytuację będziemy wyjaśniać. Wówczas podjęte zostaną decyzje i o nich poinformujemy.
1: Mówi Michał Nowakowski, rzecznik marszałka. Związek Łowiectwa w Wałbrzychu nie chciał odpowiedzieć na nasze pytania. Ile naprawdę trzeba czekać na wizytę u lekarza specjalisty? To sprawdzili dziennikarze Super Expressu i przygotowali raport w tej sprawie. Okazuje się, że w kolejce stoi 10 milionów pacjentów. Na SE.pl dostępny jest specjalny kalkulator, który pokaże Wam, ile trzeba czekać na wizytę u konkretnego lekarza w Waszej okolicy. Muzyka daje im ogromną siłę. Kilkoro podopiecznych Domu Dziecka w Bełchatowie założyło własny zespół muzyczny. Playback występuje na lokalnych scenach.
3: Śpiewamy piosenki od Top Girls.
4: Wykonujecie też kawałki Roxy Węgiel.
5: Tak.
3: Tańczymy i śpiewamy. Każdy z nas ma swoją część w piosence. Dość zaśpiewania i zatańczenia.
4: Zespół nazywa się Playback.
5: Playback, tak.
4: Ale nie śpiewacie z playbacku?
5: Nie.
4: A czym dla Was jest ten zespół? Co czujecie, kiedy jesteście na scenie?
3: To jest taka odskocznia od rzeczywistości. Takie spełnienie marzeń. Możesz też pokazać swoje umiejętności i talent.
6: Robimy to, co lubimy, kochamy.
4: Dużo Wam daje
5: ten
4: zespół.
5: Tak, dokładnie. To jest piękne.
1: Z Darią, Krystianem i Maritą z zespołu Playback z Domu Dziecka w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. W najbliższy weekend wystąpią na scenie podczas Dni Bełchatowa. 29 stopni w tym momencie na zachodzie kraju, w Słubicach jest najcieplej i 20 w Zakopanem. No, czeka nas bardzo gorąca noc, 18 stopni nawet na zachodzie może się utrzymać. Jeśli chodzi o jutro, no to 34 stopnie na zachodzie kraju, 30 w centrum, żadnego deszczu i żadnych burz. One pojawią się dopiero, uwaga, w niedzielę. W niedzielę spadnie pierwszy deszcz, będzie grzmiało na północy i zachodzie kraju. Do tego czasu sucho i ciepło.
7: Co dalej z terenami po Cegielskim? O tym dziś w podsumowaniu dnia. Powiemy też o planach związanych z dawną fabryką na Wildzie oraz o amerykańskim święcie, które po raz pierwszy w takiej skali odbędzie się na poznańskiej ławicy. Vox FM na 107.4. Czas na podsumowanie środy. Paweł Adamczewski, zapraszam. W grę wchodzą wszystkie opcje, powiedział o terenach po Cegloszu wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. W związku z połączeniem HCP z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi Cegielski przeniesie się na Wolę. Teren pod fabryką jest własnością ARP, które prowadzi już rozmowy z miastem.
8: Bardzo świeża sprawa, no nie mamy jeszcze pomysłu. Zobaczymy, jaki będzie harmonogram opuszczania Cegielskiego. Wszystko wchodzi w grę, także mam nadzieję, że znajdziemy jakiś wspólny pomysł z prezydentem Poznania do realizacji całkiem czegoś innego. To może być kulturalne, oświatowe. To są tak duże tereny, że tam może się wszystko zmieścić.
7: Mówił wiceprezes ARP Marek Zaleśny. To duży obszar, twierdzi Łukasz Oleński z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
9: Na terenie miasta Poznania od początku roku obowiązuje plan ogólny miasta Poznania. To jest dokument kierunkowy, który wskazuje podstawowe parametry dla zabudowy na terenie całego miasta. I w tym miejscu, na tych ponad 20 hektarach, gdzie dzisiaj funkcjonuje przemysł głównie, ale także usługi, są dwie wskazane strefy gospodarcze, które dopuszczają różne funkcje. Te najważniejsze z nich to teren produkcji lub teren usług. Katalog usług nie jest tutaj ograniczony w żaden sposób. Oczywiście są przepisy odrębne, które regulują, jakie formy usługi można zrealizować na danym terenie. Natomiast co do zasady, plan ogólny, to tak jak sama nazwa wskazuje, dosyć ogólny dokument, wskazuje podstawowe parametry, jak wysokość, intensywność zabudowy powierzchni biologicznie czynną, czyli też wskazuje te właśnie podstawowe profile użytkowe dla danego terenu. Natomiast co do już szczegółów, jakby to mogło wyglądać, musi być albo sporządzony plan miejscowy, albo wydana decyzja o warunkach zabudowy, bo tylko na podstawie tych dokumentów można wydać ewentualnie później pozwolenie na budowę. Jeśli byłaby to procedura administracyjna o wydanie tak zwanych warunków zabudowy, jest postępowanie administracyjne na wniosek inwestora i ono też odbywa się w trybie zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, łącznie z wyznaczeniem stron postępowania itd. Tutaj akurat ustawa dosyć ściśle to narzuca, w jaki sposób w strefie gospodarczej musi być wskazany ten minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, tak tutaj też jest, ten minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, dlatego ten rynek to jest 20%. Wcale nie tak mało jak na tereny przemysłowe czy usługowe, to tej zieleni tutaj może się rzeczy rzeczywiście dużo pojawić, natomiast mówimy o warunkach brzegowych. Cała nazwa tego parametru nie jest przypadkowa. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, to znaczy, że minimum to musi być 20% powierzchni terenu, może być więcej. No, jeśli chodzi o wysokość, maksymalną wysokość zabudowy, jaka na tym terenie może się pojawić, to jest 28 metrów w części tej bardziej na południe, a bliżej tutaj już ulicy Hetmańskiej, to jeśli spojrzymy w zapisy planu ogólnego, to jest 25 metrów, nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy. A jeśli chodzi o maksymalny udział powierzchni zabudowy, czyli ten parametr, którego nie można przekroczyć, to jest na tej części północnej 70%, a na części południowej 75%, czyli w zależności od tego, jak będą wysokie te budynki i jaka będzie ich powierzchnia, też będzie tutaj liczona maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, która musi być także spełniona zgodnie z zapisami planu ogólnego.
7: Zakłady imienia Hipolita Cegielskiego działały na Wildzie od ponad 100 lat. Obchody Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych w Poznaniu w 250. rocznicę powstania USA garnizon Kamp Kościuszko wraz z miastem organizuje piknik rodzinny na lotnisku Ławica. Poznań to nasz dom, twierdzi pułkownik Jeremy McHugh, dowodzący garnizonem wojsk lądowych w Poznaniu.
0: I'll begin by answering a question that many of you probably already have in your mind, and that's why Poznań.
10: Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, dlaczego Poznań? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ Poznań to więcej niż lokalizacja. To jest partner. Jest to miasto, region, który ciepło przywitał wszystkich amerykańskich żołnierzy dużą przyjaźnią oraz z czymś, co powoduje, że nasze relacje są głębsze niż tylko to, co jest zapisane na papierze. Jeżeli będziemy patrzeć na coś historycznego, będziemy patrzeć na dobrą lokalizację, a naszą lokalizacją jest dom w Poznaniu, który tutaj znajduje się. Dla amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce w 250-lecie urodziny tych kraju, to nie jest jakieś wydarzenie, to jest bardzo personalna data. Wielu z tych żołnierzy są bardzo daleko od ich domu. Tak jak wspomniał pan pułkownik, od prawdziwego amerykańskiego barbecue. Więc dlatego wpadliśmy na pomysł jako garnizon, aby ten dom przynieść im tutaj do Poznania. Ta informacja, te okoliczności spędzania tego czasu są razem i podróżują razem z nami. Tutaj, gdzie jesteśmy, chcemy też tą kulturą się z państwem. Połączenie między Stanami Zjednoczonymi oraz Polską nie jest niczym nowym. To trwa już ponad 250 lat wspólnie dzielonych wartości, miłości do wolności oraz chęci do walczenia o tą wolność i jej obronę. To nie są tylko słowa. Są to fundamenty naszego sojuszu oraz potrzebą, aby nasze dwa narody stały ramię w ramię dzisiaj. Ten sojusz również nie jest napisany gdziekolwiek indziej, jak na nazwie naszej instalacji, czyli Kamp Kościuszko, nazwa bazy, która nazywa się po Tadeuszu Kościuszce, synowi polskiej ziemi, bohaterze amerykańskiej rewolucji. To on zbudował niepodległość amerykańską. Jego życie jest to dowód przyjaźni pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz również podwalinami do urodzenia się Stanów Zjednoczonych. Każdego dnia, kiedy pan pułkownik widzi jego imię na naszym budynku czy na naszym znaku, przypomina sobie o tej wspólnocie, o tej przyjaźni, która każdego dnia jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też, aby uhonorować 250 lat wolności, przynosimy tutaj tą imprezę właśnie do Poznania.
0: To honor our 250 years of freedom, we are bringing you a celebration unlike any other.
7: Wydarzenie odbędzie się od drugiej strony lotniska, mówi Marcin Drzecimski z portu lotniczego Ławica.
11: Rzeczywiście, jeśli chodzi o drugą stronę, ona mniej jest przez nas wykorzystywana do operacji lotniczych. W związku z tym trwale wydzieliliśmy ją z lotniska i przygotowaliśmy tak, aby mogły odbywać się tutaj w przyszłości eventy. Pierwszym z nich jest święto amerykańskie 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych i wraz z estradą i szefostwem 5. Korpusu organizujemy piknik rodzinny. Na tym pikniku, no przede wszystkim będzie można posłuchać muzyki, ale dzieci będą mogły się pobawić, bo przygotujemy dla nich takich trochę niespodzianek ruchowych, takich, gdzie będą mogły wybiegać i wyhasać, bo terenu jest bardzo dużo. Wiadomo, że jeżeli piknik rodzinny się nie może odbyć bez jakichś smakołyków, bez jedzenia, więc również przygotujemy całe zaplecze związane z gastronomią. Ono będzie dostępne dla naszych gości. No oczywiście, tak jak wspomniałem, muzyka i na koniec fajerwerki. Coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni, bo przecieramy szlaki i nowe na lotniskach, ponieważ nigdy nie udało się jeszcze zorganizować na funkcjonującym lotnisku pokazu fajerwerków. Natomiast nasi przyjaciele z Ameryki uważają, że nie ma takiego pikniku, który byłby adekwatny, żeby uczcić ich święto bez fajerwerków, więc bardzo mocno na to liczymy. Dość powiedzieć, że najwyższe fajerwerki będą latały na 250 metrów nad ziemię, więc będzie to naprawdę imponujący pokaz. Jeśli chodzi o sam pokaz, on oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie może odbyć się w trakcie wykonywania operacji. W związku z tym znaleźliśmy takie okienko czasowe, kiedy operacje nie odbywają się i znowuż we współpracy z PASZP-em na tą chwilę wyłączymy lotnisko, tak żeby zapewnić wszystkie standardy bezpieczeństwa i natychmiast po tym, jak skończymy pokaz, to lotnisko zostanie z powrotem uruchomione, bez oczywiście żadnej kolizji, bez straty w operacjach jako takich, więc odbędzie się to bez szkody dla naszej podstawowej działalności. Przede wszystkim cieszy nas, że tak nas docenili partnerzy amerykańscy. Tak jak powiedział pułkownik, my jesteśmy jedynym miejscem, gdzie świętuje się dzisiaj 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Nigdzie poza Poznaniem taka impreza się nie odbywa. Myślę, że dowództwo 5. Korpusu zlokalizowane tutaj było tym elementem, który ułatwił wynegocjowanie czy ustalenie tej imprezy na terenie Poznania. No a ławica wydaje się być idealną przestrzenią kulturalną, żeby taką imprezę zrealizować. Nie ukrywam, że prawdziwe i wielkie niespodzianki to szykujemy na następny rok, ale niewiele na ten temat chciałbym jeszcze mówić, poza pewnym sygnałem, że pewien młody mężczyzna z Polski, który ponoć dobrze śpiewa, wybiera się, żeby śpiewać u nas i zdaje się, że nawet to już ogłoszono, więc jest duża szansa, że w następnej edycji turu, który jest planowany przez pana Podsiadłę, ten koncert będzie również realizowany na ławicy.
12: Jadwiga Truczyńska, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej. Jest to wyzwanie, organizacja wydarzeń tutaj, chociaż przyznam szczerze, że Port Lotniczy Ławica jest naprawdę profesjonalnym partnerem i bardzo dobrze się z nimi współpracuje mimo tego trudu. Natomiast cała część wydarzenia odbywa się od północnej strony. Także nie Port Lotniczy Ławica, tylko właśnie lotnisko Ławica i wjazd od ulicy Dąbrowskiego. To jest kluczowe. Ta część lotniska jest w pewien sposób odseparowana i tam mamy większą swobodę działania. Jest to olbrzymia przestrzeń. Myślę, że odpowiednie miejsce na tego typu i tej skali wydarzenia. Każdy posiadacz biletu jest uprawniony do komunikowania się po mieście we wszystkich strefach A, B, C, D w godzinach od 13 do 2 w nocy. Także skąd mieszkaniec naszego miasta by nie chciał dotrzeć, może to zrobić bezpłatnie. Dzięki współpracy z ZTM-em będzie kursowała specjalna linia, linia 106 w godzinach od 15 do godziny 24. Ona będzie kursowała z Ogrodów do przystanku Kołobrzeska-Tatrzańska. Będzie się zatrzymywała na wszystkich przystankach, a od godziny 22.30 zostanie wydłużona do ronda Kaponiera, tak żeby można było dotrzeć do innych punktów przesiadkowych. Będzie również zorganizowany parking.
7: Obchody odbędą się 3 lipca w przeddzień uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone.

0: Kiedy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boysbandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz.
1: Zespół powstał w 1993 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreet'i zrezygnowali ze współpracy z Paromanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery.

W 2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

Na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

0: know exactly what it means.
1: Z ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem. A muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach, ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu. Swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys, w momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt. I w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

W 1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

Trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

0: Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy girls band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych. Grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się. Mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.

Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym, jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Wykonawca Latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

Kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

Kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

Na kolejne hity fani Enrique musieli poczekać kilka lat, ale opłacało się. W 2007 roku wyszła płyta Insomniac z takim przebojem jak Do You Know the Ping Pong Song?

kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bailando.

Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salmy Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.

0: No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin.
1: Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej. Jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa. Zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął, wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie.

w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił zawsze, jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać, a to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

Występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to Be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę. All those things to you, tell me what to do.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musical Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to Musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez czy Vente Pa' K z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

2017 roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków, dzieci urodziła matka zastępcza. Ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego, tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob zaliczony.

0: FM.
1: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Na poniedziałek wyznaczono kolejny termin przesłuchania lekarza sygnalisty, według którego w Szpitalu Południowym w Warszawie pacjenci mogli umierać w wyniku zaniedbań młodych, uczących się lekarzy. W środę dr Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne z pytań śledczych.
2: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych.
1: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. W poniedziałek lekarz sygnalista ma się zjawić w prokuraturze razem ze swoim adwokatem.
2: Świadek ma dostarczyć również w celach dowodowych ten telefon, na którym znajdują się niezbędne informacje.
1: Tymczasem pełnomocnik Dawida Kacprzyka, lekarza, od którego sposobu pracy rozpoczęła się afera związana z placówką, zagroził doktorowi Jędrzejewskiemu procesem, jeśli ten nie udowodni swoich tez lub się z nich nie wycofa. Lekarze tymczasem chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze. Samorząd zawodowy domaga się zmian w systemie ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z byłym koordynatorem SOR-u Dawidem Kacprzykiem. Proponuje m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmianę wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami. Trwa też analiza wniosku o zawieszenie prawa wykonywania zawodu Kacprzyka. Mateusz Gołębiewski zna szczegóły.
3: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaapelował teraz do premiera o odpolitycznienie ochrony zdrowia, w tym zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w szpitalach. Lekarze domagają się zmian systemowych, podkreśla Jankowski.
4: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
3: Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo oraz zmiany wyceny procedur medycznych, które, zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzyjają powstawaniu tzw. kominów płacowych.
1: To był Mateusz Gołębiewski, bardzo dziękujemy. Ich zaniedbanie miało doprowadzić do tragedii. 3 policjanci, przywódcy Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch, spotkali się w Berlinie. Premier Donald Tusk mówił o europejskiej jedności w kontekście nadchodzącego szczytu NATO w Ankarze. Nawiązał też do rozpoczynającego się w czwartek w Gdańsku spotkania i konferencji na temat odbudowy Ukrainy.
5: Niezależnie od różnych zdarzeń przeprowadzę konferencję odbudowy Ukrainy zgodnie z planem, z udziałem wielu przywódców.

0: kierowców, setek firm, dyplomatów i będzie to no, kolejny wkład i Polski, i Europy w odbudowę Ukrainy, w pomoc Ukrainie dzisiaj i w odbudowę Ukrainy po wojnie.
1: Liderzy grup krajów E5 weszli z inicjatywą 5 wspólnych przesłań, m.in. na nadchodzący szczyt NATO. Wśród nich jest nie tylko wsparcie Ukrainy, ale też negocjacji USA z Iranem czy zwiększenie wydatków na obronność w Europie. Tymczasem w czwartek w Gdańsku rozpoczyna się Ukraine Recovery Conference, międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Przez 2 dni uczestnicy będą rozmawiać o praktycznych rozwiązaniach, które mają wspierać odbudowę kraju i rozwój współpracy międzynarodowej.
2: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne. Nie zapominamy, bo przede wszystkim skupiamy się na tych uczestnikach z obszaru gospodarczego. To też są setki osób. Mamy ponad 200 stanowisk, gdzie będą prezentowały się firmy.
1: Mówi Eliza Zeidler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Podczas konferencji samorządy z Ukrainy, Polski i innych krajów Europy podpiszą kilkadziesiąt porozumień o współpracy. Początkowo w wydarzeniu miał uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jednak ostatecznie do Gdańska przyjedzie premierka Julia Swyrydenko.
3: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością. Nie było w tym nic nieszczerego. A do tego chciałem podkreślić to, że akurat z ideą Ukrainian Recovery Conference właśnie Julia Swirydenko jest związana. Taka jest decyzja prezydenta Ukrainy. Przyjmujemy ją.
1: Tłumaczy Paweł Kowal, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. Wydarzenie uzupełnią spotkania ekspertów, debaty oraz rozmowy biznesowe w 45 salach. Wojna pokazała słabe punkty, mówią tymczasem przed konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku członkowie Greenpeace i apelują do rządu o uwzględnienie doświadczeń płynących z wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Organizacja przekonuje, że przyszłość energetyki powinna być planowana także z myślą o odporności na potencjalne ataki.
4: Brakuje po prostu takiego myślenia na temat naszego systemu energetycznego, który miałby funkcjonować na przykład właśnie w warunkach kryzysowych czy w warunkach wojennych. Cały czas nasz rząd i polskie spółki energetyczne chcą budować ogromne elektrownie gazowe. Jednocześnie mamy w planach budowę elektrowni jądrowej, no natomiast odnawialne źródła energii jakby będą niestety hamowane.
1: Mówi Anna Meres, autorka raportu w tej sprawie. Jedną z propozycji jest skupienie się na ocenie planowanych inwestycji pod kątem odporności.
4: Potrzebujemy więcej energetyki rozproszonej, więcej magazynów energii, więcej jakby mikrosieci i takich lokalnych systemów zasilania. Myśląc o warunkach wojennych i też patrząc na przykład w Ukrainie, widzimy, że energetyka rozproszona jest w stanie zasilić infrastrukturę krytyczną, czyli na przykład szpitale, jakby wodociągi oraz też gospodarstwa domowe.
1: Aktywiści apelują też o powołanie międzyresortowego zespołu analizującego doświadczenia ukraińskiej energetyki, by wykorzystać je w decyzjach inwestycyjnych i ochronie infrastruktury. Pijany ojciec przewoził 3 małych dzieci, miał ponad 2 promile i 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Wpadł w Rzędowicach pod Strzelcami Opolskimi, bo przekroczył prędkość.
5: Szczególne poruszenie budzi fakt, że mężczyzna w pojeździe przewoził 3 małych dzieci w wieku 5, 3 i 1 roku. Mali pasażerowie podróżowali na tylnej kanapie pojazdu bez jakichkolwiek zabezpieczeń.
1: Mówiła Dorota Janoć ze strzeleckiej policji. Policjanci zatrzymali 30-latka i oddali dzieci pod opiekę matce. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, jest naszym gościem. Niech pan mi powie, jak to jest tym orderem, który już prezydent Zełenski zwrócił, a przecież nie ma jeszcze kontrasygnaty Donalda Tuska. I mamy taki order, któryśmy odebrali, ale nie odebrali, ale już zdążyliśmy go dostać z powrotem.
7: Myśmy go nie odebrali. Moim zdaniem pan prezydent Zełenski zechciał zrzec się tego orderu w sytuacji, w której nie był go prawomocnie pozbawiony. W związku z tym zadziałał tak z wyprzedzeniem. No i teraz mamy to zrzeczenie się, inne zrzeczenia się i to sprawę zamyka.
6: Czyli w ogóle Donald Tusk nie będzie musiał podpisywać, kontrasygnować, dlatego że nie ma już czego?
7: Moim zdaniem nie będzie musiał, aczkolwiek nasza praktyka dotychczasowa była taka, że zawsze takie postanowienie prezydenta było kontrasygnowane. Czasem nawet tak się zdarzało, że prezydentem był brat prezydenta. tego, który kontrasygnował. No, w związku z tym były dwa nazwiska.
6: No, był taki krótki okres historii Polski, prezydent Kaczyński, premier Kaczyński. Tak. Proszę pana, to nie doprowadzimy do takiej sytuacji, o której będzie pan potem na wykładach mówił z przekąsem, że mamy takie prawo stosowane o tyle, o ile?
7: No nie, dlaczego? Tu wszystko jest, powiedziałbym, jak trzeba.
6: O, to ulga, wie pan, serca, kamień.
7: Dlatego, że można oczywiście się zastanawiać nad tym i moim zdaniem to byłoby bardzo rozsądne, że pozbawienie orderu czy odznaczenia samo w sobie już tworzy nieodwracalny stan. W związku z tym ta kontrasygnata w ogóle tu nie ma sensu. Ale ponieważ nasza praktyka jest taka, jaka jest, to znaczy, że zawsze ten podpis był, no to trzeba się trzymać tej formuły, a ona jest dla nas świetna, bo myśmy pana prezydenta Zełenskiego orderu nie pozbawili. On się go zrzekł.
6: A czy jest sens moralny i prawny w zaglądaniu i ujawnianiu zarobków lekarzy?
7: Nie.
6: No właśnie, przecież to jest tak jakby każdej innej grupy społecznej poza radnymi czy posłami, ale oni wiedzą, w co grają. Wchodząc do tego zawodu, mówią, będę ujawniał swoje zarobki tam na specjalnej stronie. Lekarze tak nie zrobili przecież.
7: Zarobki lekarzy nie są tajne. Jest urząd skarbowy przecież i tak dalej. To wszystko mamy, to jest w komputerze centralnym. Ale tutaj chodzi o to, że mamy taką potrzebę polityczną. I jest dobrze, kiedy można komuś dołożyć. Ludzie tego
6: Lekarzom.
7: Kierowcom.
6: Kierowcom też dobrze.
7: Kierowcom też dobrze jest dołożyć. No komuś, kto na ogół postrzegany jest jako ten, komu się dobrze powodzi. No a tutaj jest jeszcze i ta potrzeba polityczna, że akurat z lekarzami tak się zdarzyło, że zrobiło się niezręcznie. No i w związku z tym...
6: I wszyscy lekarze w Polsce mają teraz zapłacić cenę
7: właśnie,
6: za tę niezręczność.
7: Tak, to jest bardzo charakterystyczne.
6: No. Proszę pana, ale przecież nie otwiera się panu taki konstytucyjny nóż w konstytucyjnej kieszeni?
7: Jestem spokojny, dlatego że konstytucja pozwala gromadzić tylko takie informacje o obywatelach, jakie są konieczne w demokratycznym państwie, prawnym. I zapewne to gromadzenie musiałoby się odbyć na jakiejś podstawie prawnej. Zapewne, chociaż tu pewności nie mam, bo prawo tak stosujemy, jak je rozumiemy. Myślę więc, że jakaś podstawa by była, ale jakby była, to ona padnie przed Trybunałem Konstytucyjnym czy przed Sądem Powszechnym, gdyby co do czego przyszło.
1: A ciąg dalszy rozmowy Jana Wróbla znajdziecie na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Na wakacjach nie zapominajmy o zdrowiu. Coraz więcej pacjentów pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. Przed każdą podróżą, zwłaszcza egzotyczną, warto odwiedzić lekarza medycyny podróży. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
9: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
8: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
10: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
8: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
1: Powinny się w niej znaleźć leki przyjmowane na stałe, środki dezynfekujące, elektrolity, leki przeciwgorączkowe oraz krem z filtrem i preparaty na oparzenia. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
2: Fox.

0: FM. Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: William Bonin porywał, torturował, okaleczał i zabijał nastoletnich chłopców z Kalifornii. Posłuchajcie szokującej historii zabójcy z autostrady.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Zaczęliśmy jechać na południe i zacząłem z nim rozmawiać o tym, czy spotkał jakichś gejów i tak dalej. A on powiedział mi, że sam jest gejem. Wtedy zapytałem go, czy chciałby się przespać, a on się zgodził. Więc zawróciłem i pojechałem na północ. Zaparkowałem, wsiedliśmy na tył, wtedy dźgnąłem go w ramię, w lewe ramię. Dźgnąłem go jeszcze raz i jeszcze raz. Wyciągnąłem go z furgonetki, a on wciąż żył. Po prostu dźgałem dalej.
2: Markus Grabs miał 17 lat, pochodził z Niemiec. Do Stanów Zjednoczonych przyjechał, by się uczyć. 5 sierpnia 1979 roku próbował złapać stopa wzdłuż Pacific Coast Highway, jednej z najpiękniejszych tras w całym kraju, a według niektórych również i na świecie. Na nieszczęście Markusa to urokliwe miejsce przyciągało nie tylko autostopowiczów, ale również drapieżników, którzy w tych młodych, podróżujących ludziach widzieli idealny cel. I stał się nim także Grabs. Do szukającego transportu nastolatka podjechał samochód. Siedziało w nim dwóch mężczyzn. Byli to William Bonin i Vernon Butts. Zaprosili chłopaka do środka i między całą trójką wywiązała się dyskusja. Markus miał rzekomo zgodzić się na wspólny seks, a nawet na to, by jeden z mężczyzn związał go kawałkami sznurka i kabla. Później sytuacja zaczęła robić się coraz bardziej napięta i szybko stało się jasne, że mężczyźni nie zamierzają wypuścić chłopaka żywego. Bonin przesiadł się na tył samochodu, Butts wciąż prowadził pojazd. Markus został brutalnie zgwałcony. Sprawca nieustannie groził mu też nożem. W końcu między nastolatkiem a mężczyzną doszło do szarpaniny i bójki, po której chłopak został ponownie wykorzystany seksualnie. William nie zamierzał na tym kończyć. Chwycił Markusa i zaczął go dusić. Gdy ofiara przestała się bronić, ponownie chwycił za nóż i zaczął zadawać jej cios za ciosem. 17-latek nie miał żadnych szans na przeżycie. Porywacze wywieźli ciało do Malibu Creek i tam porzucili na drugi dzień. Nagie zwłoki Markusa wkrótce potem zostały odnalezione. Nastolatkowi zadano łącznie 77 ciosów nożem. W miejscu, w którym wyrzucono ciało Grabsa, roiło się od policjantów. Przeczesywali teren i szukali jakichkolwiek dowodów, które pomogłyby w namierzeniu sprawcy. Ale niczego nie odnaleziono. Funkcjonariusze zrozumieli, że do zbrodni doszło w innej lokalizacji. Malibu Creek był jedynie przystankiem. Badania potwierdziły również, że Markus przed śmiercią został zgwałcony. Dlatego też najbardziej oczywistym motywem zbrodni stał się motyw seksualny. Przy zwłokach nie znaleziono żadnych dokumentów, dlatego początkowo policjanci nie znali nawet tożsamości ofiary. Funkcjonariusze, szukając jakichkolwiek tropów, zaczęli dopytywać inne jednostki policji o to, czy w ich okolicy nie doszło w ostatnim czasie do podobnych zabójstw. Odpowiedź, która napłynęła, brzmiała: tak. Okazało się, że w maju

0: Tego samego roku życie stracił 13-letni Thomas Landgren. Nastolatek wyszedł z domu w Los Angeles 23 maja. Znajomym przekazał, że miał spotkanie w skateparku. Miał tam na niego czekać mężczyzna, który chciał mu zrobić kilka zdjęć do magazynu o skateboardingu. Ale do tej sesji fotograficznej nigdy nie doszło, a Thomas nie wrócił już do domu. Jego rodzina przez kolejne godziny próbowała go odnaleźć, ale wszystko to na nic. Nastolatka nigdzie nie było. Prawda, która jeszcze tego samego dnia dotarła do bliskich Thomasa, okazała się wstrząsająca. Jego siostra, Brenda, tak to zapamiętała.
1: Tego dnia moja mama zachowywała się bardzo dziwnie. Zapytałam ją, co się stało, a ona odpowiedziała: Tommy jeszcze nie wrócił do domu. Minęła godzina. Potem kolejna godzina. Tata oglądał telewizję. Zaczęły się wiadomości, a w nich powiedzieli: Dziś przy autostradzie Mulholland znaleziono nagie ciało młodego chłopca. Został kilka razy dźgnięty nożem i okaleczony seksualnie. Tata poderwał się z krzesła i zadzwonił do biura szeryfa w tej sprawie. Ten zaczął dopytywać, dlaczego chce to wiedzieć. Na to tata odpowiedział: Bo myślę, że to mój syn.
0: I miał rację. Odnalezione tego dnia zwłoki należały do Thomasa. Znajdowały się w miejscowości Agora Hills w hrabstwie Los Angeles. Sekcja wykazała, że 13-latek miał podcięte gardło, był bity, dźgany nożem, a następnie go uduszono. Sprawcy to jednak nie wystarczało. Po zabójstwie odciął ofierze penisa, którego wyrzucił razem z ubraniami na pobliskim polu. Policja w Kalifornii miała więc już dwa brutalne zabójstwa, które jasno wskazywały na seksualny charakter działania sprawcy. Obie ofiary były nastolatkami. Obie były przed śmiercią dręczone. Zaczęto więc zastanawiać się, czy w okolicy pojawił się kolejny seryjny morderca. Ta kwestia szybko się wyjaśniła, gdy do śledczych dotarła informacja o jeszcze jednym, brutalnie zamordowanym młodym chłopcu. Był nim 17-letni Mark Shelton. Jego ciało znaleziono kilka dni po tym, jak natrafiono na zwłoki młodego Niemca. 4 sierpnia Mark łapał stopę w pobliżu Beach Boulevard. Zatrzymała się przy nim furgonetka, w której znajdowali się Bonin i Butts. Shelton skorzystał z okazji i wsiadł do środka. Ale wspólna jazda błyskawicznie zamieniła się w prawdziwe piekło. Mężczyźni dotarli do hrabstwa San Bernardino. Tam zatrzymali pojazd i zaczęli znęcać się nad nastolatkiem. Bili go i wykorzystywali seksualnie, aż ten stracił przytomność. Gdy ją odzyskał, napastnicy znów go gwałcili, tym razem jednak sięgając po różne przedmioty, między innymi kij. Zadręczony chłopak zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Jego zwłoki sprawcy porzucili przy żwirowej drodze. Była więc to już trzecia ofiara, co jedynie potwierdzało najgorsze przypuszczenia policjantów. W Kalifornii pojawił się nowy seryjny morderca. Pytanie brzmiało: kiedy uderzy ponownie? Odpowiedź pojawiła się już 27 sierpnia. 15-letni Donald Hayden mieszkał w Hollywood. Szedł Santa Monica Boulevard, gdy mężczyźni przejeżdżający furgonetką nagle się przy nim zatrzymali. Zaproponowali mu podwózkę, na co Donald się zgodził. W pojeździe Bonin zapytał nastolatka, czy chciałby uprawiać z nim seks. Chłopak zaczął jednak podejrzliwie patrzeć na obu mężczyzn, a gdy kierowca skręcił w inne miejsce niż powinien, nastolatek zaczął panikować. Reakcja napastników była błyskawiczna. Donald został uduszony, co natychmiast uciszyło krzyki i wołanie o pomoc. Po zabójstwie William Bonin wykorzystał seksualnie zwłoki, później również je okaleczył, uszkadzając odbyt dużym, niezidentyfikowanym przedmiotem. Po wszystkim nagie ciało zostało porzucone na placu budowy w pobliżu autostrady Ventura. W mediach zaczęto coraz głośniej dopytywać o zabójstwa młodych chłopców. Zauważano podobieństwa między nimi, nie tylko wiekowe, ale też fizyczne. Zaznaczono też, że cała czwórka zginęła niemal w taki sam sposób. Wszystkie ofiary nosiły ślady duszenia, miały krępowane dłonie oraz nogi. Ich nagie zwłoki porzucano na odludziu. Martwiła też częstotliwość, z jaką działał sprawca. 4 zabójstwa w zaledwie 3 miesiące. Nikt nie miał wątpliwości, że przy takiej skali sadyzmu morderca będzie polował dalej. Dlatego też naciskano na policję, by jak najszybciej ujęła szaleńca. Ale zanim mundurowi zdołali stworzyć listę jakichkolwiek podejrzanych, z kalifornijskich ulic zniknął kolejny młody chłopiec. 9 września David Murillo jechał na swoim rowerze w La Mirada. Zwrócił uwagę Bonina i Batsa, którzy znów postanowili wykorzystać okazję i zwabić do swojej furgonetki kolejną ofiarę. Murillo wsiadł do pojazdu, gdzie w środku natychmiast zaproponowano mu seks. Chłopak odmówił, ale William nie zamierzał się poddawać. Zaczął dotykać i pieścić nastolatka. Po chwili również go związał. W trakcie jazdy David był wielokrotnie gwałcony przez obu mężczyzn. Był też bity kijem, a następnie został uduszony. Ciało nastolatka sprawcy wyrzucili przy autostradzie 101. Odnaleziono je 12 września, a więc 3 dni po zabójstwie. Podobnie jak w przypadku poprzednich ofiar, również jego zwłoki były nagie. Śledztwo w sprawie zabójstw młodych chłopców nie posuwało się do przodu. Brakowało świadków, a także dowodów, których na próżno było szukać w miejscu porzucenia zwłok. Do zbrodni dochodziło w furgonetce, a ta mogła przemierzać dowolne trasy w całym stanie. Policjanci mieli wrażenie, że ścigają ducha. Dlatego próbowali działać na wielu frontach, również tym edukacyjnym. Występując w telewizji, apelowali do młodych osób, zwłaszcza chłopców, by nie podróżowali autostopem i unikali spotkań z nieznajomymi mężczyznami. Funkcjonariusze unikali mówienia o seryjnym mordercy, bo nie chcieli siać paniki. Nie zdradzali też wszystkich szczegółów śledztwa, zdając sobie sprawę z tego, że doniesienia medialne może śledzić także morderca. Mundurowi patrolowali miejsca, w których młodzież najchętniej korzystała z autostopa. I tam również apelowali o skorzystanie z innych środków transportu. Ta akcja, przynajmniej na jakiś czas, przyniosła pożądane skutki, bo był taki moment, gdy rzeczywiście chłopców stojących przy trasach i czekających na podwózkę było mniej. Ale to nie uchroniło życia kolejnych ofiar.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: 17 września 18-letni Robert Wirostek wsiadł do furgonetki Bonina. Po chwili mężczyzna zaczął uprawiać seks z nastolatkiem. Później William zamienił się miejscem z Batsem, który do tej pory prowadził pojazd. Vernon w trakcie seksu dotkliwie pobił chłopaka. Gdy sadyści znów się zamienili, Bonin zaczął boleśnie wyginać Robertowi palce, zgwałcił go, pobił, a następnie udusił. Ciało 18-latka porzucono przy autostradzie międzystanowej numer 10. W następnych miesiącach z amerykańskich tras znikali kolejni młodzi chłopcy. Większość z nich szukała podwózki, inni zarabiali oferując seks. Ale w każdym przypadku schemat się powtarzał. Później ciała nastolatków znajdowane były w przypadkowych miejscach. Wszystkie nagie i wszystkie okaleczone, co jasno wskazywało na to, że przed śmiercią ofiary były torturowane. Taki los spotkał między innymi 15-letniego Charlesa Miranda. 3 lutego 1980 roku William Bonin spotkał swojego znajomego, Gregoriego Miley'a. Mężczyźni wybrali się na przejażdżkę, która miała skończyć się odnalezieniem kolejnej ofiary. Spotkali Charlesa Miranda. Zabójca zaproponował mu seks w furgonetce, na co nastolatek się zgodził. W trakcie stosunku Bonin zaczął bić chłopaka. Później go związał, zakneblował i zgwałcił. Również Gregory chciał wykorzystać go seksualnie, ale bezskutecznie. Nastolatek został uduszony, a jego ciało wyrzucono w zaułku w Los Angeles. Minęło zaledwie kilka minut od pozbycia się zwłok Charlesa, a Bonin zaproponował Gregoriemu, by zapolowali na jeszcze jednego nastolatka. Choć początkowo wspólnik nie chciał się zgodzić, ostatecznie uległ namowom znajomego i ruszył z nim na drugie w tym dniu polowanie. W Huntington Beach zauważyli 12-letniego Jamesa McCabe. Chłopca na przystanku autobusowym wysadził starszy brat. Nastolatek miał jechać do Disneylandu. Czekając na autobus, zobaczył, jak podjeżdża do niego furgonetka. Siedzący w niej mężczyźni zaproponowali, że podrzucą chłopca do parku rozrywki, a do tego poczęstują go marihuaną. James zgodził się i nie mając pojęcia, że właśnie wchodził do jaskini lwa, wsiadł do pojazdu. Mężczyźni pojechali w okolice pobliskiego sklepu spożywczego. Tam Bonin związał chłopca i powiedział mu, że został porwany dla okupu. Następnie zaczął bić ofiarę. Używał do tego klucza do kół, którym chwilę później zmiażdżył mu krtań. Bonin relacjonował:
2: zatrzymałem się i zapytałem, dokąd jedzie, a on odpowiedział, że do Disneylandu. Można się zastanawiać, ale trzeba pomyśleć o tamtych czasach. Kto dzisiaj pozwoliłby 12-latkowi jechać samemu autobusem do Disneylandu? Nie zrobiłbyś tego. Wtedy to nie było takie niezwykłe, więc wsiadł. Zjechaliśmy na pobocze. Poszedłem do niego i uprawiałem z nim seks. Związałem go. Założyłem mu koszulkę na szyję. Wtedy zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje i krzyknął 3 albo 4 razy: nikomu nie powiem. Zaczął kopać, a ja go dusiłem. Został pobity, a jego szyja została zmiażdżona kluczem.
1: Ciało 12-latka sprawcy porzucili na placu budowy obok śmietnika. Znaleziono je 3 dni później. Mordercy byli niezwykle brutalni wobec swoich ofiar. 18-letni Ronald Gatlin został zgwałcony szpikulcem do lodu, a z kolei 14-letni Glenn Barker był duszony, a także przypalany papierosami. Mordowani chłopcy ginęli w niewyobrażalnych męczarniach, a zadając im ból, sprawcy skupiali się głównie na miejscach intymnych. Ale nie wszyscy uprowadzeni młodzi mężczyźni ginęli. Dziś wiemy o co najmniej 2 osobach, którym udało się uniknąć okrutnej śmierci. Jednym z nich był Roger Sproston. W rozmowie z dziennikarzem tak wspominał te wydarzenia.
3: Na początku 1980 roku podróżowałem autostopem po Stanach Zjednoczonych. Po przybyciu do San Francisco stanąłem przed prostym wyborem. Zatrzymać ostatnie kilka dolarów, czy znaleźć miejsce do spania. Na szczęście znalazłem pusty kontener na śmieci i postanowiłem tam zostać na kilka dni. Tydzień później przeprowadziłem się do Los Angeles, gdzie zaproponowano mi pracę jako kierowca furgonetki z lodami. Pierwszego dnia pracy odebrałem furgonetkę i przydzielono mi hrabstwo Watts jako rewir. Moja pierwsza zmiana szła dobrze, dopóki nie skończyły mi się banany. Banana split był jedyną rzeczą, jaką sprzedawałem przez cały dzień. Wysiadłem z furgonetki, żeby kupić więcej w sklepie monopolowym. Kiedy wróciłem, stałem na chodniku z kiścią bananów w ręku i bez furgonetki. Zadzwoniłem do firmy, ale nie byli zadowoleni. Uznałem, że nie mam wyjścia i muszę uciekać, więc pojechałem na Santa Monica Boulevard z zamiarem powrotu do miasta. Po około 30 minutach zatrzymał się czerwony Ford Pinto. Otworzyłem drzwi i wsiadłem. Kierowca nic nie powiedział, tylko skinął głową, kiedy powiedziałem, że chcę jechać do centrum. Nie był imponujący fizycznie, ale był krępy i dobrze zbudowany. Był gładko ogolony, miał krótkie włosy, śniady facet. W samochodzie nie było żadnego charakterystycznego zapachu, ale zła atmosfera, jaką emanował ten mężczyzna, była wręcz przytłaczająca. Po przebyciu około mili mężczyzna zaczął mamrotać pod nosem, przeklinając Palestynę i Izrael. Zdawał się nie zauważać mojej obecności. Powiedziałem mu, że nie muszę jechać dalej, a samochód zjechał na pobocze ruchliwej autostrady i zatrzymał się. Nagle bez słowa wyciągnął kawałek sznura, rzucił się na mnie, owinął mi go wokół szyi. Pomyślałem, to już koniec, jestem martwy. Jakoś udało mi się wsunąć palce pod linę, żeby powstrzymać go przed jej zaciśnięciem. Był silny, ale w desperacji udało mi się ją odciągnąć. Obróciłem się na siedzeniu i kopnąłem, trafiając go w krocze. Upadł do tyłu i zaczął krzyczeć. Jakimś cudem otworzyłem drzwi i wytoczyłem się na zewnątrz. Leżałem na poboczu, gdy odjechał, a samochód szybko zniknął. Po chwili zobaczyłem radiowóz i zatrzymałem go. Wsiadłem na tył samochodu, opowiedziałem im całą historię i pokazałem ślad po linie na szyi. Byłem zszokowany, gdy dowiedziałem się, że znają 3 lub 4 osoby na wolności, które zabijają autostopowiczów.
1: Tyle szczęścia nie miał 15-letni Harry Turner. 25 marca 1980 roku chłopak spotkał mordercę, który w tym czasie miał już nowego, kolejnego towarzysza. Był nim 17-letni William Pugh. Teraz obaj jeździli po kraju w poszukiwaniu nowych ofiar i miał nią być właśnie Harry. Nastolatek został zwabiony do furgonetki. Zaproponowano mu seks za pieniądze, ale gdy tylko chłopak wsiadł do pojazdu, William natychmiast się na niego rzucił. Dotkliwie go pobił, a następnie związał. Później ofiara została zgwałcona. Boninowi to jednak nie wystarczało i po chwili wciąż żywemu Haremu odciął penisa, choć według innej wersji nie odciął, a odgryzł. Dopiero po tym udusił chłopca. Okaleczone i zmaltretowane ciało Turnera psychopaci porzucili za pobliskim sklepem. 29 kwietnia Bonin zwabił do swojej furgonetki 19-letniego Darina Kendricka. Do uprowadzenia doszło w Stanton. Bonin zaproponował nastolatkowi narkotyki, na co ten się zgodził. Gdy chłopak znalazł się już wewnątrz pojazdu, mężczyzna pojechał do Lakewood, gdzie mieszkał Bats, jego wcześniejszy wspólnik. Psychopata wszedł do środka ze swoją nową ofiarą i tam zapytał Darina, czy jest homoseksualistą. Nastolatek wpadł w panikę. Czuł, że mężczyźni chcą zrobić mu krzywdę. Próbował uciec, ale Bonin i Bats byli silniejsi. Szybko związali chłopaka, a następnie na zmianę go gwałcili. Później Bonin wlał do gardła Darina wodzian chloralu, który wywołał spore poparzenia w jamie ustnej oraz w żołądku. Ofiara zaczęła słabnąć. William mówił później śledczym:
4: dzieciak zaczął słabnąć, po prostu skomlał. Nie lubię gwałcić jakiegoś bezwładnego kawałka mięsa. To żadna frajda, jeśli nie dają mi znać, jak to jest. Chyba wlaliśmy za dużo tego świństwa. Uznałem, że następnym razem użyję tego mniej. W każdym razie miałem już dość, a dzieciak robił się nudny. Przestał być zabawny, więc go udusiłem.
1: Umierającemu nastolatkowi Bats wbił w głowę szpikulec do lodu. Ciało wyrzucono za jednym z magazynów.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: Patrząc na to, kim były ofiary, policjanci zaczęli podejrzewać, że wszystkie zabójstwa miały związek z homoseksualizmem. Obawiano się, że to z kolei przyczyni się do wzrostu homofobii. Dlatego też działacze udzielający się na rzecz mniejszości seksualnych zaoferowali nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów, które miały trafić do osoby lub osób mających jakiekolwiek informacje. Problem był niezwykle poważny, bo od 1979 do 1980 roku zginęło co najmniej 21 osób. Częstotliwość, z którą działał psychopata, była więc ogromna. W tym czasie policjanci utworzyli specjalną grupę zadaniową, która miała rozwikłać tajemnice brutalnych zabójstw. W jej skład wchodziło 6 funkcjonariuszy, których jedyną rolą było powstrzymanie psychopaty. Odwiedzali kluby gejowskie i stowarzyszenia, by uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących sprawcy lub sprawców, bo już wtedy zakładano, że za zabójstwami mogło stać więcej osób. W takich miejscach, skupionych wokół homoseksualistów, funkcjonariusze usłyszeli, że głównym celem zabójcy mogą być tortury i chęć zadawania bólu, a nie sam seks. To z kolei oznaczało, że morderca mógł mieć niezwykle silną potrzebę kontroli i dominacji. Choć takie informacje nie przybliżyły mundurowych do ustalenia tożsamości psychopaty, to jednak pozwoliły na inne spojrzenie na jego sposób działania. Organizacje homoseksualne zaczęły drukować specjalne plakaty, które rozwieszane były w różnych miejscach. W ten sposób działacze próbowali ostrzegać młodych chłopców przed ryzykiem wsiadania do samochodów obcych mężczyzn. A był to powszechny problem, bo homoseksualiści w tamtym czasie nie mogli liczyć na społeczną akceptację. Wielu z nich było wyrzucanych z domów przez bliskich, gdy ci odkryli prawdę na temat orientacji seksualnej. Nastolatkowie, pozbawieni dachu nad głową i środków do życia, zaczęli błąkać się po ulicach Kalifornii, próbując zarobić w jedyny znany sobie sposób – przez prostytucję. Zaczęli też przemieszczać się właśnie za pomocą autostopa. Każda kolejna podróż z nieznajomym była ogromnym ryzykiem. Śledczy, próbując złapać się jakiegokolwiek śladu, zaczęli jeszcze raz analizować wszystkie zebrane dowody. Okazało się, że na ciele jednego z chłopców znaleziono zielone włókna. Po dokładnej analizie ustalono, że podobne włókna były również na innych zwłokach. W laboratorium ustalono, że pochodziły one z dywanu sprzedawanego do furgonetek. Udało się nawet ustalić producenta, który odpowiadał za ten konkretny dywanik, znajdujący się najpewniej w pojeździe mordercy. Choć na tym etapie śledztwa nie pomogło to w ustaleniu tożsamości poszukiwanego sprawcy, to już po zatrzymaniu stało się cennym dowodem w rękach prokuratury. Bonin lubił popełniać przestępstwa ze wspólnikami, czasem jednak działał w pojedynkę. W marcu 80 roku spotkał wspomnianego już 17-letniego Williama Pugh, którego zaprosił do swojej furgonetki. W trakcie jazdy zaproponował chłopakowi seks. Ten jednak próbował wysiąść z furgonetki. William zaczął więc mówić mu o morderstwach, a także o tym, co robić, by nie zostać złapanym przez policję. Zresztą wkrótce potem razem dokonali kolejnego zabójstwa, Harry'ego Turnera. Sam Pugh tamtego dnia nie zginął tylko dlatego, że byli świadkowie, którzy widzieli, jak wsiadał do pojazdu Bonina. Morderca bał się, że jeśli zabije chłopaka, mundurowi bardzo szybko ustalą jego nazwisko. Nie przewidział jednego. Puszczając Williama wolno, również naraził się na zdemaskowanie. I wydarzyło się to zaledwie 2 miesiące później. Pugh został aresztowany za kradzież samochodu. Będąc za kratkami, słuchał wiadomości w radiu, w których mówiono o brutalnych morderstwach młodych chłopców. William szybko przypomniał sobie swoje spotkanie z Boninem i zwierzył się z tego swojemu adwokatowi. Zataił jednak fakt, że sam brał udział w jednym z zabójstw. Mimo to adwokat skontaktował się z policją. Informacje przekazane przez nastolatka pokrywały się z tymi, które przedstawił David McVicker. Chłopak, który również cudem uniknął śmierci. Został uprowadzony przez mordercę w 75 roku, ale ostatecznie psychopata puścił go wolno. W ten sposób nazwisko Bonin zaczęło coraz mocniej wybijać się w toczącym się śledztwie. Policjanci zaczęli sprawdzać informacje dotyczące Williama i byli w szoku, bo okazało się, że mężczyzna miał już na koncie liczne przestępstwa, głównie seksualne. Porwania, gwałty i pobicia, a nawet pobyt w szpitalu psychiatrycznym, gdzie uznano go za psychopatę i seksualnego drapieżnika. Wszystko to sprawiało, że policjanci z grupy zadaniowej właśnie w Boninie zaczęli dostrzegać poszukiwanego zabójcę z autostrady. Mundurowi skupili się już tylko na Williamie. Zaczęli go śledzić i notować każde jego spotkanie z młodymi chłopcami. Jeżdżenie za mężczyzną trwało łącznie 9 dni. Po tym czasie, 11 czerwca 80 roku, Bonin popełnił błąd, na który śledczy tak długo czekali. Tego dnia psychopata krążył po ulicach Hollywood. Próbował zwabić do furgonetki łącznie 5 młodych chłopców. Gdy wreszcie mu się udało, odjechał w pobliże stacji benzynowej przy autostradzie Hollywood Freeway. Tam zatrzymał pojazd, a policjanci przyglądali się wszystkiemu z bezpiecznej odległości. Po chwili zaczęli zbliżać się do furgonetki. Gdy byli wystarczająco blisko pojazdu, usłyszeli odgłosy bicia, a także krzyki. Uznali, że to najlepszy moment, by wkroczyć do akcji. Siłą otworzyli drzwi furgonetki i nakryli Bonina na gwałcie. Ofiarą był Harold Tate, którego William zdążył już skuć kajdankami. Gdyby nie policja, jego nazwisko również znalazłoby się na długiej liście ofiar psychopaty. Bonin został natychmiast zatrzymany, początkowo pod zarzutem gwałtu na osobie nieletniej. Policjantom natychmiast rzucił się w oczy zielony dywanik znajdujący się w pojeździe. Choć nie zebrali jeszcze dowodów, nie mieli wątpliwości, że wreszcie schwytali poszukiwanego seryjnego mordercę. Dokładne przeszukanie furgonetki jedynie potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia. W pojeździe znaleziono ślady krwi, noże, kabel, narzędzia samochodowe. Wszystko to, czym można było zabijać ofiary. Z kolei w schowku Bonin przetrzymywał wycinki z gazet, które dotyczyły zabójstw młodych chłopców. W samej furgonetce wymontowane zostały klamki, co miało uniemożliwić ofiarom ucieczkę. Cały pojazd przypominał salę tortur na kółkach, w której przez wiele miesięcy życie mogło stracić nawet ponad 20 nastolatków. Dysponując materiałem pozyskanym z furgonetki, policjanci zdecydowali się na przeszukanie również domu mordercy. Tam także natrafiono na liczne ślady krwi, co oznaczało, że zabójstw dokonywano nie tylko w samochodzie. Gdy śledczy gromadzili liczne dowody, Bonin przebywał w areszcie. W przypadku gwałtu został zatrzymany na gorącym uczynku i tu nie miał prawa zaprzeczać. Inaczej jednak wyglądała kwestia jego udziału w zabójstwach. William do niczego się nie przyznawał i zapewniał, że był niewinny. Wszystko zmieniło się po tym, jak Bonin otrzymał list od matki jednej z ofiar, Shona Kinga. Kobieta błagała go, by wyjawił prawdę i powiedział, gdzie ukrył ciało jej syna. 14-latek zaginął 19 maja 80 roku. Chłopak został uduszony, ale jego zwłok do momentu zatrzymania Bonina nie odnaleziono. Po odczytaniu listu William przyznał się do winy, choć zapewnił, że słowa kobiety nie miały dla niego żadnego znaczenia. Chciał jednak pojechać na miejsce, w którym porzucił ciało i liczył na to, że po drodze policjanci kupią mu hamburgera.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Bonin zaczął ze szczegółami opowiadać, w jaki sposób porywał, a następnie zabijał swoje ofiary. Zdradził też nazwiska wspólników, którzy pomogli mu w całym tym krwawym procederze. A śledczy zaczęli odtwarzać jego życiorys, by spróbować zrozumieć, kim właściwie był William Bonin i dlaczego stał się jednym z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii USA. William Bonin przyszedł na świat 8 stycznia 1947 roku w Willimantic w stanie Connecticut. Gdy był dzieckiem, jego rodzina przeprowadziła się do Kalifornii. Miał dwóch braci. Jego rodzice, Robert Leonard Bonin Sr. i Alice Dorothy Coat, byli alkoholikami. Ojciec był również weteranem II wojny światowej i regularnie znęcał się zarówno nad żoną, jak i synami. Z kolei matka była niestabilna emocjonalnie i często znikała z domu, zazwyczaj po to, by grać w bingo. Dzieci zostawały wówczas same lub pod opieką dziadka. To tyle szokujące, że mężczyzna był pedofilem, który molestował kobietę, gdy ta była mała. Mimo to pozwalała mu zajmować się jej własnymi dziećmi. Boninowie wychowywali swoje dzieci w wierze katolickiej. Wszyscy chłopcy chodzili do mocno ukierunkowanej religijnie szkoły, gdzie William niemal od samego początku miał spore problemy. Nauczyciele zaznaczali, że był agresywny wobec innych uczniów, a do tego często opuszczał lekcje. W końcu trafił do poprawczaka po tym, jak wjechał rowerem w grupę dziewcząt. W 1953 roku William został przeniesiony do katolickiej szkoły prowadzonej przez klasztor w Lowell w stanie Massachusetts. Tam chłopak dostał bolesną lekcję surowej dyscypliny. Według Bonina zakonnice zmuszały go do uderzania pięścią w płot, gdy uznawano, że jego zachowanie odbiegało od normy. Jeden ze starszych chłopców zaczął prześladować Williama, a w 1955 roku wykorzystał go seksualnie. Zanim doszło do napaści, Bonin poprosił, by chłopak związał mu ręce. Jak tłumaczył, chciał w ten sposób poczuć się bezpiecznie. Nastolatek wykorzystał jednak okazję i zgwałcił Williama. Rodzina Bonina często się przenosiła. Jedna z przeprowadzek wynikała z problemów jego ojca. Mężczyzna przegrał bowiem w kasynie własny dom. Chłopak nie mógł więc liczyć na jakąkolwiek stabilizację, a do tego jego starszy brat szybko zaczął przejawiać zachowania podobne do ich ojca i znęcał się nad młodszymi braćmi. Bonin opuścił klasztorną szkołę w 1955 roku. Trafił do nowej placówki, w której również był prześladowany. Nie radząc sobie z tym wszystkim, chłopak bardzo szybko wkroczył na przestępczą ścieżkę. Po zatrzymaniu przyznał, że już jako nastolatek zaczął interesować się młodszymi dziećmi. Pociągali go, zwłaszcza chłopcy. Nikomu jednak wówczas o tym nie powiedział, bo jak tłumaczył, wstydził się tych uczuć. Bonin zaczął kraść. Jego celem stały się przede wszystkim samochody. Trafił za to w 1957 roku do ośrodka dla nieletnich. Tam również doświadczał seksualnej napaści, tym razem ze strony własnego terapeuty. Wszystkie te doświadczenia na zawsze zmieniły Williama, który po wyjściu na wolność sam zaczął molestować, ale własnego brata. Jego celem stał się młodszy od niego Paul. Cały proceder trwał około pół roku. Po tym czasie brat zdecydował się powiedzieć o wszystkim matce, która przeniosła Williama do innej sypialni. Nie mogąc już wyżywać się na bracie, Bonin szukał ofiar w innych miejscach. Jego celem stali się mali chłopcy. Raz obnażał się też przed 10-letnią dziewczynką. Koczowniczy tryb życia rodziny trwał nadal, przez co William nie mógł zadomowić się w jakiejkolwiek szkole. Nieźle radził sobie z matematyką, ale nie był w stanie rozwijać swoich zainteresowań. W końcu rodzice kupili dom w Torrance, co dało minimalną szansę na zapuszczenie korzeni w konkretnym miejscu. W kalifornijskiej szkole William unikał relacji z innymi uczniami. Nie potrafił nawiązać bliższej znajomości, tym bardziej, że coraz mocniej odczuwał pociąg do dzieci. Jedyną osobą, która zauważyła jego skłonności, była jego matka. Między nią a synem często dochodziło do kłótni, a dlatego Bonin zaczął spotykać się z dziewczynami, by Dorothy choć na jakiś czas dała mu spokój. Były to jednak tylko pozory, bo swoich prawdziwych preferencji William nie był w stanie powstrzymać. W końcu coraz głośniej w okolicy mówiło się o tym, że chłopak molestuje dzieci z sąsiedztwa. I choć matka wszystkiemu zaprzeczała, ostatecznie wyrzuciła syna z domu. Nadal jednak utrzymywała z nim kontakt i pomagała mu finansowo. W grudniu 1966 roku Bonin wstąpił do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Zaręczył się również z Lindą, z którą spotykał się jeszcze w czasach, gdy mieszkał z rodzicami. Zaręczyny były jednak efektem silnych nacisków ze strony matki, która była przekonana, że dzięki małżeństwu syn zapomni o młodych chłopcach. Para doczekała się syna. Podczas pobytu w wojsku Bonin został wysłany na Alaskę. Służył tam jako kucharz. Pod koniec lat 60. wysłano go z kolei do Wietnamu. W trakcie służby zaryzykował własne życie, by ratować kolegę, za co otrzymał medal. Po aresztowaniu William powiedział policjantom, że będąc w Wietnamie, dopuszczał się napaści seksualnych, a jego ofiarami byli podlegli mu żołnierze. Służbę zakończył 25 października 68 roku. Miał wówczas 21 lat. Powrót do domu nie należał jednak do łatwych. Podczas nieobecności Bonina Linda poznała innego mężczyznę, z którym zdecydowała się wziąć ślub. Dla Williama był to ogromny cios. Musiał zrezygnować ze swoich dotychczasowych planów, a że nie miał żadnej alternatywy, ponownie zamieszkał ze swoimi rodzicami i zaczął dawać upust swoim skrywanym fantazjom. 17 listopada 68 roku William spotkał 14-letniego Billy'ego Jonesa. Chłopiec wsiadł do auta, które należało do matki Bonina. Początkowo miła przejażdżka szybko przerodziła się w bardzo niekomfortowe spotkanie. Mężczyzna nieustannie mówił o homoseksualizmie i dopytywał chłopca, czy on również jest gejem. Billy próbował uciec z samochodu, ale Bonin związał go, a następnie pobił oraz zgwałcił. Później wysadził go w pobliżu parku. Nastolatek po powrocie do domu natychmiast poinformował o tym matkę, a ta z kolei zgłosiła sprawę na policję. Mimo to gwałciciel nie został zatrzymany. Skuszony bezkarnością zaczął polować na kolejnych młodych chłopców. Już 26 listopada jego celem stał się 17-letni autostopowicz John Treadwell. Podobnie jak w przypadku Jonesa, jego również wypytywał o homoseksualizm. W pewnym momencie wyciągnął broń, a w ustronnym miejscu pobił i zgwałcił nastolatka. Napaści seksualne na młodych chłopców trwały do stycznia 69 roku. To właśnie wtedy jedna z policjantek zauważyła samochód, w którym przebywał 16-letni Timothy Wilson. Chłopiec był przestraszony, co zwróciło uwagę funkcjonariuszki. Kobieta zatrzymała pojazd i od razu zauważyła, że mężczyzna, z którym przebywał nastolatek, pasował do opisu poszukiwanego gwałciciela. W ten sposób Bonin został aresztowany. Oskarżono go o 5 porwań, a także o przypadki sodomii, gwałtu i molestowania dziecka. Decyzją sądu William trafił na badania psychiatryczne. W ich trakcie uznano go za seksualnego drapieżnika i psychopatę, który nie potrafił kontrolować własnych zachowań. Co więcej, mężczyzna wykazywał też oznaki depresji. Bonin wyznał w rozmowie ze specjalistami, że jako dziecko był wielokrotnie molestowany i trwało to do mniej więcej 12 roku życia. Przyznał, że sam wykorzystywał seksualnie młodych chłopców, choć jednocześnie przekonywał, że od zawsze marzył o założeniu rodziny i związaniu się z kobietą. Według niego ogromny wpływ na jego psychikę, a także zainteresowania, miał pobyt w Wietnamie. Wyznał, że od kiedy wrócił do domu, nie potrafił flirtować z kobietami. Za swoje przestępstwa William nie trafił do zakładu karnego. Umieszczono go w szpitalu psychiatrycznym, uznając, że był chory i pilnie wymagał leczenia. Początkowo trafił do szpitala stanowego Atascadero. Wykazano tam, że jego iloraz inteligencji wynosił 121. Przejawiał jednak depresję maniakalną, sadyzm seksualny i antyspołeczne zaburzenia osobowości. Lekarze zauważyli, że miał liczne blizny na głowie oraz po śladkach, choć on sam twierdził, że nie wiedział, skąd się wzięły. Według psychiatrów William doświadczył ogromnej przemocy, przebywając w szkole w klasztorze, ale trauma sprawiła, że wyparł te wydarzenia z pamięci. O tym, czego Bonin doświadczył w dzieciństwie, mówił David Foster, psychiatra kliniczny.
2: William Bonin był w młodym wieku poddawany poważnej przemocy fizycznej przez ojca. Spowodowało to uszkodzenie płata czołowego w jego mózgu, a następnie był bardzo zaniedbywany przez matkę. Miało to głęboki wpływ na jego rozwijający się mózg, a zwłaszcza na połączenia w prawej półkuli, co upośledziło jego zdolność do nawiązywania kontaktów społecznych i emocjonalnych. Wszystko to powoduje spustoszenie i tragedie, które widzimy nie tylko w przypadku mordercy, ale oczywiście także u wszystkich jego ofiar.
1: W trakcie pobytu w szpitalu zauważono, że Bonin był agresywny względem innych pacjentów. Co więcej, on sam mówił, że po wyjściu na wolność nadal będzie atakował, a swoje ofiary będzie nie tylko gwałcił, ale również zabijał. Nazywał to eliminacją z konieczności. Problemem było również to, że Bonin utrzymywał seksualne relacje z innymi pacjentami, w tym również z tymi z upośledzeniem umysłowym. Szybko odkryto, że próbował manipulować personelem, mówiąc to, co ten chciał usłyszeć. Ostatecznie w 1971 roku przeniesiono go do California Medical Facility. Przebywał tam do 1974 roku.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Po wyjściu na wolność Bonin dopuścił się kolejnych przestępstw seksualnych. Jego ofiarami znów byli nieletni autostopowicze. 8 września 1975 roku spotkał 14-letniego Davida McVickera. Zabrał go do samochodu, a następnie dopytywał o kontakty homoseksualne. Chłopiec próbował wydostać się z pojazdu, ale wtedy mężczyzna wyjął broń i wywiózł go w odludne miejsce. Tam kazał mu się rozebrać. Później pobił go i zgwałcił, a następnie zaczął dusić. Przerażony David zaczął błagać oprawcy, by go nie zabijał. William, który nikomu wcześniej nie odebrał życia, poluzował uścisk i przeprosił chłopca. Później, jak gdyby nigdy nic, odwiózł go do domu i na pożegnanie powiedział:
2: wiesz co? Jesteś w porządku facetem. Miałem cię zabić, ale chcę wrócić i znów cię zgwałcić.
1: W 1975 roku Bonin po raz kolejny został aresztowany za ataki na nieletnich chłopców. Trafił do więzienia,

0: Vernon pochodził z rozbitej rodziny i często zażywał narkotyki. Również był w przeszłości karany, głównie za włamania i podpalenia. Między nim a Boninem nawiązała się bliższa relacja. William mówił o swoim kochanku.
1: Miał wszystko poukładane. Wszyscy go lubili. Fajnie, że mnie lubił. To sprawiało, że czułem się naprawdę ważny. Nigdy nie miałem przyjaciół.
0: Bonin wszedł w związek również z Gregorym, którego iloraz inteligencji był poniżej przeciętnej. Mężczyzna był też analfabetą. William bez problemu uzyskał nad nim kontrolę. Gdy w 1979 roku skończył się nadzór kuratorski, Bonin razem z bratem Paulem otworzyli bar. Ten jednak szybko upadł, bo mężczyźni nie mogli uzyskać licencji na alkohol. Wtedy William kupił furgonetkę i zatrudnił się w firmie hydraulicznej swojego starszego brata. Pojazd posłużył mu później do zwabiania i mordowania młodych chłopców. A pomagali mu w tym Bats i Miley, którzy przekonywali, że bali się Williama i dlatego godzili na wszystkie jego sadystyczne zachcianki. Trzecim wspólnikiem mordercy był upośledzony umysłowo włóczęga James Monroe. Po zatrzymaniu Bonin, choć przyznał się do winy, nie wyraził jakiejkolwiek skruchy. Powiedział jedynie, że jest rozżalony tym, że został zatrzymany. Jak twierdził, jego głównym wspólnikiem w morderstwach był Bats. Według śledczych mężczyzna przejawiał takie same sadystyczne zainteresowania jak Bonin. Prokuratura miała wystarczająco dużo dowodów, by oskarżyć Williama o serię zabójstw. W laboratorium potwierdzono, że włókna znalezione na zwłokach ofiar pochodziły z dywanu samochodowego mężczyzny. Co więcej, na niektórych ciałach znaleziono również jego włosy. Nie było więc wątpliwości, że to właśnie on był zabójcą z autostrady. Bonin został oskarżony o 16 zabójstw, 11 przypadków rozboju, sodomię i okaleczanie. W przypadku niektórych zbrodni nie udało się dopasować wystarczająco mocnych dowodów. Aresztowano za to wspólników mordercy. Prokuratura zgodziła się z Boninem, że to właśnie Bats był jego głównym towarzyszem w zabójstwach. Oskarżono go łącznie o 6 morderstw. Bats początkowo zaprzeczał i twierdził, że nie miał nic wspólnego ze zbrodniami, ale ostatecznie przyznał się zarówno do morderstw, jak i gwałtów. Przekonywał jednak, że robił to wszystko ze strachu, bo według niego, gdyby odmówił, Bonin również jego by zabił. Dwaj inni wspólnicy, Miley i Monroe, zgodzili się zeznawać przeciwko Williamowi. Dzięki temu mieli uniknąć kary śmierci. Bonin stanął przed sądem 5 listopada 1981 roku. Proces odbywał się w hrabstwie Los Angeles. Prokuratura domagała się dla niego kary śmierci. Z kolei obrona próbowała udowodnić, że wszystko to, co robił William, wynikało z krzywd, których sam doświadczył w dzieciństwie. Według nich nie potrafił odróżnić miłości od przemocy. W trakcie procesu zeznawał też dziennikarz David Lopez, który powiedział, że gdy Bonin przebywał w areszcie, udzielił mu kilku wywiadów. Przyznał się w nich do dokonanych zbrodni i powiedział, że to on był zabójcą z autostrady i odebrał życie łącznie 21 osobom. Według Lopeza morderca powiedział, że zabijał, bo lubił dźwięk umierających dzieci. Ława przysięgłych obradowała od 28 grudnia do 6 stycznia 1982 roku. Ostatecznie uznano Bonina za winnego 10 morderstw. Uniewinniono go między innymi w sprawie zabójstwa Shona Kinga, bo zgodnie z umową ze śledczymi William miał doprowadzić ich do ciała chłopca, ale w zamian za to nie można było wykorzystywać tych informacji przeciwko niemu. Ława przysięgłych przekazała, że najodpowiedniejszą karą dla Bonina będzie egzekucja. Z tym samym zgodził się sędzia William Keane, który stwierdził:
2: miał całkowity brak szacunku dla świętości ludzkiego

0: życia i cywilizowanego społeczeństwa. Sadystyczny, niewiarygodnie okrutny, bezsensowny i celowo wszystko zaplanował. Winny ponad wszelką wątpliwość.
1: Decyzją sądu Bonin został skazany na karę śmierci w komorze gazowej. Ale to nie kończyło sprawy, bo morderca stanął przed sądem również w hrabstwie Orange. Tam oskarżono go o 4 morderstwa. Proces rozpoczął się w 1983 roku. 2 sierpnia został uznany za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i ponownie został skazany na karę śmierci za każde z popełnionych zabójstw. Po ogłoszeniu wyroku morderca został przewieziony do więzienia stanowego San Quentin, gdzie miał czekać na egzekucję. W kolejnych latach William składał apelację od wyroku. Bezskutecznie. Przebywając w celi śmierci, morderca skupił się na sztuce. Dużo malował oraz pisał. Stworzył nawet serię opowiadań. Korespondował też z wieloma osobami, nawet z matkami swoich ofiar. Nigdy jednak nie wyraził skruchy, a matce Shona Kinga napisał, że jej syn był jego ulubioną ofiarą, bo dużo krzyczał. Tuż przed egzekucją zanotował:
2: myślę, że pogodziłem się z faktem, że to może nastąpić. Pogodziłem się z tym i jeśli tak się stanie, to się stanie.
1: I stało się 23 lutego 1996 roku. Około północy William został zaprowadzony na egzekucję. Nie zginął jednak w komorze gazowej. Podano mu śmiertelny zastrzyk. Był pierwszą osobą w Kalifornii straconą właśnie w ten sposób. Tuż przed śmiercią odrzucono jego wniosek o ułaskawienie. Zanim zmarł, udzielił wywiadu, w którym powiedział, że nie miał kontroli nad tym, co robił. Napisał również oświadczenie:
2: uważam, że kara śmierci nie jest rozwiązaniem obecnych problemów. Uważam, że wysyła ona niewłaściwy sygnał mieszkańcom tego kraju. Młodzi ludzie postępują tak, jak widzą innych, a nie tak, jak im każą. Radziłbym, aby każdy, kto myśli o zrobieniu czegoś poważnego wbrew prawu, udał się w ciche miejsce i poważnie to przemyślał.
1: Ostatnie chwile William Bonin spędził ze swoim adwokatem oraz kapelanem. Nie było przy nim jego rodziny. Bliscy odmówili też odebrania jego szczątków. Na swój ostatni posiłek Bonin zamówił 2 duże pizze z pepperoni, 3 kufle lodów kawowych i 3 sześciopaki zwykłej Coca-Coli. O matce mordercy zrobiło się głośno, gdy odkryto, że kobieta nielegalnie pobierała pieniądze z tytułu niepełnosprawności Williama. Pieniądze wypłacane były od 1972 roku w związku z problemami psychicznymi mężczyzny. Łącznie kobieta pobrała prawie 80 tysięcy dolarów. Przekonywała, że nie miała pojęcia, iż robi coś niezgodnego z prawem. A co ze wspólnikami mordercy? Monroe został skazany na karę od 15 lat więzienia do dożywocia. Miley od 25 lat do dożywocia. Mężczyzna zmarł w 2016 roku po tym, jak został zaatakowany przez innego więźnia. Z kolei Pugh miał spędzić za kratkami 6 lat, ale po 4 latach został wypuszczony na wolność. Vernon Butts sam wymierzył sobie karę i popełnił samobójstwo jeszcze przed procesem w 1982 roku. Egzekucja Williama Bonina była pretekstem do wznowienia dyskusji na temat kary śmierci. W Kalifornii odbyły się protesty jej przeciwników. Wskazywali oni, że choć to, co zrobił morderca, było straszne, to jego śmierć nie przyczyni się do poprawy sytuacji. Takich wątpliwości nie miał jednak zastępca prokuratora okręgowego Los Angeles, Sterling Norris, który oskarżał Bonina. Jak mówił:
0: ten facet był pełen pasji w tym, co robił. Uwielbiał to. Słuchanie jego zeznań było jak siedzenie w pokoju horroru. Mówimy tu o zabijaniu dzieci, zabijaniu jednego i wyrzucaniu go jak śmiecia, a potem wracaniu po kolejne. Robiło mi się niedobrze.
1: Sam Bonin do ostatnich chwil nie powiedział przepraszam, nie wyraził skruchy. Zaznaczył za to, że gdyby nie został schwytany, zabijałby dalej. i jak stwierdził, stawałoby się to coraz łatwiejsze.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, jest naszym gościem. Niech pan mi powie, jak to jest z tym orderem, który już prezydent Zełenski zwrócił, a przecież nie ma jeszcze kontrasygnaty Donalda Tuska. I mamy taki order, któryśmy odebrali, ale nie odebrali, ale już zdążyliśmy go dostać z powrotem.
2: Myśmy go nie odebrali. Moim zdaniem pan prezydent Zełenski zechciał zrzec się tego orderu w sytuacji, w której nie był go prawomocnie pozbawiony. W związku z tym zadziałał tak z wyprzedzeniem. No i teraz mamy to zrzeczenie się, inne zrzeczenia się i to sprawę zamyka.
1: Czyli w ogóle Donald Tusk nie będzie musiał podpisywać, kontrasygnować, dlatego że nie ma już czego?
2: Moim zdaniem nie będzie musiał, aczkolwiek nasza praktyka dotychczasowa była taka, że zawsze takie postanowienie prezydenta było kontrasygnowane. Czasem nawet tak się zdarzało, że prezydentem był brat tego, który kontrasygnował. No, w związku z tym były dwa nazwiska.
1: No, był taki krótki okres historii Polski, prezydent Kaczyński, premier Kaczyński. Tak. Proszę pana, to nie doprowadzimy do takiej sytuacji, o której będzie pan potem na wykładach mówił z przekąsem, że mamy takie prawo stosowane o tyle, o ile?
2: No nie, dlaczego? Tu wszystko jest, powiedziałbym, jak trzeba.
1: O, to ulga, wie pan, serca, kamień.
2: Dlatego, że można oczywiście się zastanawiać nad tym i moim zdaniem to byłoby bardzo rozsądne, że pozbawienie orderu czy odznaczenia samo w sobie już tworzy nieodwracalny stan. W związku z tym ta kontrasygnata w ogóle tu nie ma sensu. Ale ponieważ nasza praktyka jest taka, jaka jest, to znaczy, że zawsze ten podpis był, no to trzeba się trzymać tej formuły, a ona jest dla nas świetna, bo myśmy pana prezydenta Zełenskiego orderu nie pozbawili. On się go zrzekł.
1: A czy jest sens moralny i prawny w zaglądaniu i ujawnianiu zarobków lekarzy?
2: Nie.
1: No właśnie, przecież to jest tak jakby każdej innej grupy społecznej, poza radnymi czy posłami, ale oni wiedzą, w co grają. Wchodząc do tego zawodu, mówią, będę ujawniał swoje zarobki tam na specjalnej stronie. Lekarze tak nie zrobili przecież.
2: Zarobki lekarzy nie są tajne. Jest urząd skarbowy przecież i tak dalej. To wszystko mamy, to jest w komputerze centralnym. Ale tutaj chodzi o to, że mamy taką potrzebę polityczną. I jest dobrze, kiedy można komuś dołożyć. Ludzie tak
1: Kierowcom też dobrze
2: jest dołożyć. No komuś, kto na ogół postrzegany jest jako ten, komu się dobrze powodzi. No a tutaj jest jeszcze i ta potrzeba polityczna, że akurat z lekarzami tak się zdarzyło, że zrobiło się niezręcznie. No i w związku z tym...
1: I wszyscy lekarze w Polsce mają teraz zapłacić cenę.
2: Właśnie,
1: za niezręczność.
2: Tak, to jest bardzo charakterystyczne.
1: No. Proszę pana, ale przecież nie otwiera się panu taki konstytucyjny nóż w konstytucyjnej kieszeni?
2: Jestem spokojny, dlatego że konstytucja pozwala gromadzić tylko takie informacje o obywatelach, jakie są konieczne w demokratycznym państwie, prawnym i zapewne to gromadzenie musiałoby się odbyć na jakiejś podstawie prawnej. Zapewne, chociaż tu pewności nie mam, bo prawo tak stosujemy, jak je rozumiemy. Myślę więc, że jakaś podstawa by była, ale jakby była, to ona padnie przed Trybunałem Konstytucyjnym czy przed Sądem Powszechnym, gdyby co do czego przyszło.
1: Miałem taki straszny sen, że w którymś momencie ktoś wykrywa, że powiedzmy w mazowieckim województwie jakiś nauczyciel zarabia 11 200 zł netto i będzie na całą Polskę krzyk, bo to jest jeszcze bardziej niewiarygodne niż to, że lekarz zarabia milion rocznie, prawda? A mogłoby się zdarzyć, że nauczyciel pracujący w dwóch szkołach i powiedzmy na kursach popołudniowych zgromadziłby sobie taką wielką sumkę i to by spowodowało, że zarobki nauczycieli zostałyby ujawnione w internecie przez głosowanie większości rządowej, a może nawet większości rząd plus opozycja, bo w takich sprawach łatwiej budować nam większość niż w innych.
2: No tak, ale z nauczycielami jest ten kłopot, że oni mało zarabiają, więc gdyby się nawet okazało, że w internecie pokażą się te ich zarobki, to nie będzie to ani na chwałę koalicji, ani na chwałę opozycji. Tak przynajmniej można sądzić z tego, co nauczyciele mówią i wydaje się, że to jest niepozbawione racji. Pamiętajmy Marksa, który mówił, że państwo, w którym którym nauczyciel zarabia mniej niż policjant, jest państwem policyjnym.
1: Znaczy ja akurat muszę powiedzieć, że policjantom życzę jak najwyższych zarobków.
2: Oczywiście też.
1: I teraz są takie liczne wakaty, zarówno w Policji Państwowej, jak i w stanie nauczycielskim. Zawdzięczamy chyba tej polityce, której nawet Marsk by się trochę dziwił, że wszyscy zarabiamy za mało. Przynajmniej tak można by sądzić. Ale wie pan, bo ja zmierzam do tego taką okrężną drogą, że pan powiedział o tej potrzebie politycznej, a może to jest potrzeba narodowa jednak, że politycy nie są tu źródłem zła, tylko lustrem, w którym się odbija jakaś część narodu polskiego, wcale nie mała, która cieszy się, że co prawda nic mi się nie poprawi od tego, że zrobimy nagonkę na lekarzy, ale jakoś w duszy raźniej.
2: To prawda, tak jest, ale politycy są od tego, żeby to wiedzieć i żeby tę pedagogikę społeczną odpowiednio prowadzić, zwłaszcza że mamy badania sprzed kilku lat, prawda, pana profesora Janusza Czapińskiego w takiej diagnozie społecznej, gdzie okazało się, że żyjemy w kulturze zawiści i nieufności. No i jeśli będziemy tę kulturę zawiści i nieufności wzmacniać, podbudowywać, z jednej strony odzwierciedlając ją, a z drugiej strony hodując tę zawiść i nieufność, co zresztą dzieje się na co dzień, zważywszy na relacje między politykami, także te, które się ujawniają w studiach radiowych i telewizyjnych oraz w Sejmie, no to marne nasze widoki.
1: To zrobię taką okrętkę historyczno-publicystyczną, ale przez długie, długie lata prawica żyła głównie z tego, że się spierała z Gazetą Wyborczą. No, to piękne czasy mojej młodości. Pewno już one nigdy nie wrócą, nigdy Gazeta Wyborcza już nie będzie tak ważna po prostu. Pamiętam, że to środowisko jakoś tam, można powiedzieć, afiszowane przez Gazetę Wyborczą, bardzo atakowało. Między innymi ten pogląd narodu polskiego, którym pan powiedział, że to jest dużo nieufności, sporo zawiści, takiego zamykania się niejako w zagrodzie własnej. Jeszcze dla rodziny to można dużo zrobić, a dla nierodziny to jak najmniej, bo cię oszukają, bo coś tam. I to było dużo takiego, no nie chcę powiedzieć hejtu, raczej takiej refleksji krytycznej. Co ten naród wyprawia? Musimy zmienić tę Polskę. Tyle, że teraz wydaje mi się, że tamto środowisko doszlusowało do tego negatywnego wzorca, o którym pisało, bo przecież parę dni temu ta sama Gazeta Wyborcza zamiast pisać o przekrętach tego lekarza radnego, to napisało o tym, że człowiek, który go oskarżał o przekręty, sam nie jest czysty. I jest lekarzem, który dużo zarabia. No.
2: Boże, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie jest bez żadnej winy. No, tutaj nie znam, jakby to powiedzieć, okoliczności, które towarzyszyły podjęciu tego tematu i, prawda, wysuwaniu tych wątpliwości, czy też, mówiąc może nieco przesadnie, pomówień, ale to jest tak, że gazety żyją z czytelników, no, którzy gazety kupują albo nie. Teraz, co prawda, kupowanie gazet jakoś ustaje, niestety, bo na takiej papierowej gazecie opiera się wszelka refleksja polityczna poprzedzająca wybory i tak dalej. Teraz mamy...
1: Ja chyba pana sklonuję i będę do wszystkich studiów wysyłał, żeby tak mówili, bo to prawda święta.
2: No, nie wiem, ale w każdym razie tak sądzę. No i teraz oczywiście wszystko przechodzi do internetu, no ale w interesie życia gazet papierowych jest to, żeby były tam jakieś tytuły zachęcające do kupienia gazety, jeżeli tytuł będzie tylko taki, że może tak, może nie wiadomo, no to czytelnik nie wysupła tej kwoty, jaką trzeba wysupłać. W związku z tym jest ten element konieczności reagowania na bieżące wypadki i nie w taki sposób, w jaki wszyscy reagują, tylko czasem trzeba też powiedzieć coś, co czytelnika zafascynuje i pozwoli mu powiedzieć: popatrz, no ty, trzeba to kupić.
1: Dzięki wspólnemu wysiłkowi polityków różnych opcji sprawy sądownictwa i w tym instytucji samorządu sędziowskiego, które mogłyby się komuś wydać z boku trochę nudziarskie dla niewtajemniczonych, stają się tematami numer jeden. Chciałem powiedzieć z pierwszych stron gazet, ale faktycznie kto dzisiaj czyta gazety? Tematami numer jeden. Waldemar Żurek.
0: To organ konstytucyjny i właśnie zacznie działać w prawidłowym składzie. Będzie się składał w większości sędziów wybranych przez sędziów. Sędziów, których zatwierdził parlament, ale których wskazało środowisko sędziowskie. To wypełnienie zapisów naszej konstytucji i szeregu orzeczeń polskich legalnych sędziów Sądu Najwyższego oraz sądów europejskich.
1: Uśmiechnięty minister Waldemar Żurek to nie jest coś bardzo częstego. Wyraźnie jest zrelaksowany i takim spokojem emanuje, że wreszcie zdarzyło się w Polsce coś dobrego.
2: No, udał się figiel panu ministrowi niewątpliwie, bo to mamy okazję, żeby powiedzieć, że w prawie to samo nie zawsze znaczy to samo. Niewiele zależy od kontekstu, od tego, kto robi i po co. I teraz otóż okazuje się, że ten organ, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, no raz ukształtowany w sposób z konstytucją niezgodny, no dlatego, że tu naruszono zasadę podziału władz przy okazji, bo do spraw samorządu sędziowskiego w tym sensie rozumianych, że Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów, niezawisłości sędziów, nagle włączyła się, została włączona władza ustawodawcza i to było bardzo złe. I powiedzmy w debacie publicznej, politycznej, krajowej, a także w tym orzecznictwie, o którym wspominał pan minister, pojawiały się takie, powiedziałbym, bardzo krytyczne oceny tej praktyki.
1: Bo KRS jest powołana wadliwie. I wadliwie się powołuje sędziów przez nią.
2: Tak, ex in iuria iudex non oritur, pisałem, z bezprawia nie rodzi się sędzia. No tyle tylko, że tutaj nie tak całkiem dawno, bo w marcu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zauważył, że same jeszcze te wady takie, no powiedzmy, proceduralne, one nie przesądzają. Przesądza to, czy sędzia jest rzeczywiście powołany z zaistnieniem okoliczności budzących wątpliwości co do jego niezawisłości, czy nie. No, jeżeli my powołujemy, no to takich okoliczności nie ma. Jeżeli powoływali nasi poprzednicy, no to oczywiście, że takie okoliczności są, mamy neosędziów i dlatego to samo nie zawsze znaczy to samo. I teraz tutaj jeszcze jest ten dodatkowy element.
1: Tylko żeby, wie pan, bo nie wszyscy nasi słuchacze są prawnikami, nawet redaktor nie jest prawnikiem, tylko historykiem. Rozumiem, że istota pana rozumowania tego zarzutu wobec Waldemara Żurka jest taka. Poprzednicy kręcili przy tym wyborze KRS-u, ale zgodnie z tym, co powiedział Trybunał Europejski, nie ma możliwości uznawania sędziów powołanych z pewną wadą proceduralną za nieprawidłowo powołanych.
2: To Trybunał powiedział 26 marca tego roku. No a wcześniej eksponowano przy różnych
1: właśnie,
2: okazjach.
1: Trocnie mówiono, tak, że to są neosędziowie.
2: Przy różnych okazjach, tak. I Rada Ministrów podejmowała uchwałę. I co więcej, przecież to nie jest żadna krytyka.
1: Ale nie wyszliśmy z tego kłopotliwego położenia. Bo przecież można było powiedzieć tak, no Europa tak zdecydowała, prawda, rozkładamy ręce i mówimy, to wszyscy sędziowie są dobrzy.
2: Ale nie mamy przecież ustawy. Można było z tego rozwiązania, z tego położenia wyjść w ten sposób, że uchwalono by ustawę, no ale podejmowano takie próby, nic z tego nie wyszło, bo trzeba jeszcze mieć podpis prezydenta tego lub innego. No, nie było takiej możliwości. Co więcej, Trybunał Konstytucyjny przecież nam wskazał wyraźnie, że ta Krajowa Rada Sądownictwa będąca źródłem neosędziów jest jak najbardziej z konstytucją zgodna. I teraz mówimy to samo. Ta Krajowa Rada Sądownictwa jest jak najbardziej z konstytucją zgodna, chociaż Sejm w uchwale powiada, w uchwale z 27 lutego, że obecnie funkcjonująca, to znaczy ta poprzednia, Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym, gdyż sędziowie będący jej członkami nie zostali wybrani przez sędziów. No i ta nowa też. Sędziowie nie są wybrani przez sędziów, tylko przez Sejm. Ale i tutaj mamy ten element planu B. To znaczy, przeprowadzono takie rozwiązanie, którego ustawa nie przewiduje, polegające na tym, że sędziowie opiniowali tych kandydatów, chociaż ustawa o KRS-ie tego nie przewiduje. No i w związku z tym mówimy, że jest w porządku, bo wprawdzie wybrano tak jak poprzednio, ale nastąpiło to opiniowanie przez sędziów, ponieważ celem tego przedsięwzięcia jest to, żeby sędziowie nie byli zależni od polityków, to jeżeli wcześniej nasi sędziowie zaopiniowali naszych sędziów, to potem, jeżeli nasi politycy ich wybierają, to już jest w porządku, bo wcześniej nasi sędziowie ich zaopiniowali, czy w ogóle sędziowie ich zaopiniowali, żeby to tak powiedzieć najogólniej.
1: Panie profesorze, ja tu wystąpię jako adwokatus diaboli, czyli strony rządowej, większościowej, bo wyobrażam sobie, że gdybym ja ją reprezentował już tak naprawdę, siedział na pana miejscu, to powiedziałbym tak: a panie redaktorze, co mieliśmy zrobić? Albo cały czas funkcjonować z KRS-em, który został powołany wadliwie i mówiliśmy przez ile lat, że to jest wadliwe, albo dogadać się z prezydentem, co było niemożliwe, bo prezydent stawiał warunki dla nas niemożliwe do przyjęcia. Miała wygrać tamta strona, skoro wygraliśmy wybory, akurat nie prezydenckie, ale te parlamentarne.
2: Niezupełnie.
1: Albo zrobić po swojemu. I co by pan zrobił? Wie pan, ja bym zrobił po swojemu, jak każdy Polak.
2: Niezupełnie wygraliśmy wybory parlamentarne. Dlatego, że udało się zmontować koalicję. No, przy wyborach proporcjonalnych jest tak, że nie mówię o tych ostatnich, ale generalnie przy wyborach proporcjonalnych, gdzie chronimy, prawda, mniejszości, może się okazać, że mamy większość i nagle powstaje koalicja przegranych. I ta koalicja przegranych jest większością.
1: Czyli więc... tak zupełnie przegrane, widzi pan.
2: Wygrywają ci, którzy przegrali. I to jest cudowne przy zastosowaniu tej ordynacji proporcjonalnej, którą mamy. No, ale potem pojawiają się rozmaite problemy dotyczące spójności tej koalicji i tak dalej. Ale najważniejsze, że jest wynik wyborów demokratycznych. I teraz problem istotny, moim zdaniem, polega na tym, że zastosowaliśmy procedurę niezgodną z konstytucją, bo ustawa nie przewiduje żadnego opiniowania sędziów przez sędziów. Co prawda możemy powiedzieć, wiemy już, zawdzięczamy tę wiedzę i polskim sądom i Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że same tylko wady proceduralne nie powodują jeszcze nieważności efektu. Co prawda mówiliśmy, że jeśli to był KRS proceduralnie wadliwy i do tego jeszcze, jeśli skrócono kadencję poprzedniego, to jest absolutnie nie do zaakceptowania i mamy neosędziów, to teraz wprawdzie też naruszyliśmy ustawę, ale nie szkodzi, bo naruszenie nieduże, w dobrym celu zrobione i w związku z tym mamy już nie neosędziów, tylko jak najbardziej sędziów prawidłowych, dopóki mamy większość, bo później przyjdzie inna większość i powie: hej, to są jednak neosędziowie. No i zabawa trwa dalej.
1: Neosędziowie i postneosędziowie.
2: To łatwo ustalić, to wystarczy wiedzieć, których pan prezydent powoła na sędziów z zastosowaniem tej właśnie procedury pozaustawowej, to znaczy tego opiniowania.
1: Proszę pana, słowo się rzekło. To nasza rubryczka, od której nie możemy i nie chcemy uciec. Konstytucja państwa powinna być taka, by nie naruszała konstytucji obywatela. Taką myśl nie jakiegoś wielkiego prawnika, lecz pisarza Stanisława Jerzego Leca, no, kiedyś bardzo znanego autora licznych fraszek, zresztą za młodo troszeczkę stalinowca, ale potem się wyrobił jako niezależny, wspaniały umysł i cytowany był w moim pokoleniu, czyli w pana również chyba bardzo często. No proszę pana, z tego by wynikało, że konstytucja powinna być zbiorem takich małych konstytucyjek, pańskiej, mojej, społeczeństwa.
2: No to różnie konstytucję określano. Konstytucja 3 maja mówi, że to jest jedyna cytadela wolności naszych i swobód naszych. No, Umberto Eco w jednym ze swoich tekstów napisał, że to jest taka polisa ubezpieczeniowa na życie i na wszystko. Więc określenia mogą być różne. Najistotniejsze jest to, żeby ta konstytucja była przestrzegana, jeżeli już jest. No, z tym zawsze są problemy, bo...
1: Ale u nas jest niemożliwe przestrzeganie konstytucji. Nie chodzi o jakieś narodowe cechy czy coś takiego. Chodzi o to, że jest Trybunał Konstytucyjny, który jest dokładniusieńko między spolaryzowanymi stronami, ale nie w środku, tylko traktowany jest jako Trybunał jednej ze stron. To w kraju o dużej polaryzacji politycznej nie ma mowy, żeby ta druga strona, obecnie zwycięska, to przegrani, ale mają premierę jednak i większość w Sejmie, żeby ona uznawała ten Trybunał za coś innego niż oręż przeciwnika. No jak Trybunał Konstytucyjny jest taki zdezawuowany, to przestrzeganie konstytucji, no, kusi robię nie przestrzegać, bo kto nam powie, że robimy źle? Jak nam powie Trybunał, to powiemy, hello, co on ma tam do gadania, ten Trybunał? To pisowski Trybunał, prawda?
2: Otóż nie.
1: O!
2: Otóż nie, dlatego że kiedyś Trybunał nie był postrzegany jako politycznie zaangażowany, jednorodny. Był traktowany z wielkim respektem i to bardzo, no, powiedziałbym, denerwowało polityków, którzy musieli liczyć się ze zdaniem kogoś jeszcze. No i to spowodowało taką, powiedziałbym, ofensywę przeciwko Trybunałowi, która przyniosła w rezultacie jego, powiedziałbym, kryzys w pozycji w świetle opinii publicznej. No jeżeli to nam z kolei mówi to orzecznictwo międzynarodowe, zwłaszcza strasburskie, jeżeli jest jakiś sąd, który nie jest postrzegany jako niezawisły, to nie jest sąd.
1: No właśnie. No
2: ale sądy polskie przez większość badanych postrzegane są jako pozbawione tej cechy niezawisłości, no bo każdy uważa, że jak...
1: Trzeba zrobić inne badania, tylko lepsze.
2: No to trzeba się postarać. Postarać się byłoby najlepiej tak, żeby zmienił się stosunek opinii publicznej do sądów i do Trybunału, co jest możliwe wyłącznie dzięki temu, że ludzie nabiorą przekonania, że to rzeczywiście jest organ niezawisły. Ale i oni takiego przekonania nie nabiorą, bo nie. Albo będzie po stronie jednych, albo po stronie drugich.
1: Panie profesorze, bo są kraje, które w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego. I pan, teraz się zwracam do pana jako członka Rady Konstytucyjnej przy prezydencie, był pan jeden z pierwszych powołanych, może by mi odpowiedział na takie pytanie. A nuż byłoby wygodnie zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, skoro nie ma w Holandii, a nikt chyba nie zarzuca Holandii, że jest krajem niepraworządnym albo zależności i zawisłości sędziów, chociaż tam większość sędziów, jak dobrze pamiętam, to król po prostu mianuje, czyli osoba w ogóle nie z demokratycznych wyborów i dobrze to działa. No może i w Polsce powinniśmy mieć system holenderski, może bez króla.
2: Był taki pogląd w Polsce Ludowej, że Trybunał jest niepotrzebny.
1: No, dlatego sięgam do Holandii, a nie do PRL-u, prawda?
2: I skutecznie, prawda, te postulaty, które były wysuwane jeszcze w latach 50., a i wcześniej też, no uważano, że to jest instytucja, która nie może być, powiedziałbym, obiektywna, no bo zawsze będzie po stronie klasy panującej przeciwko masom ludowym. I to nie jest dobry pomysł, żeby go likwidować. Dlaczego? Dlatego, że co w zamian? No, w zamian, załóżmy, rozproszona kontrola konstytucyjności, czyli sądy będą orzekać, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie jest zgodne z konstytucją. W żadnej mierze, nie uchybiając profesjonalizmowi sądów, można powiedzieć, że to doprowadzi do pewnego zróżnicowania orzecznictwa, które będzie trzeba na poziomie Sądu Najwyższego ujednolicać. Czyli ten Trybunał będzie, tylko że będzie się trochę inaczej nazywał, inaczej będzie usytuowany. Po drugie, z tego będzie wynikało, że my nie możemy się wybić na Trybunał Konstytucyjny. Był kiedyś taki tekst, czy Polacy mogą się wybić na niepodległość.
1: Józef Pawlikowski, asystent Kościuszki, jest domniemanym autorem.
2: I teraz okaże się, że owszem, mieliśmy Trybunał, no ale niestety to nie jest dla nas, ponieważ nie dojrzeliśmy do demokracji. I to będzie potwierdzenie takiej tezy. A stąd już tylko jeden krok do poglądu, że najlepiej, żeby władza wykonawcza tych sędziów wszelkich powoływała i spokój.
1: Albo wie pan, król Holandii, żeby nam mianował tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. On przynajmniej byłby na pewno poza sporem Kaczyński-Tusk.
2: Dlaczego Holandii? Możemy mieć własnego. Jeżeli już idziemy w tym kierunku, to po co nam ta republika?
1: Potomka Sasów.
2: Może by demokracja, trzeba przyjąć, że może mieć także postać monarchii.
1: Panie profesorze, czy Łukasz Piebiak jest prześladowany przez ministra sprawiedliwości? Czy to się dzieje? dzieje wszystko lege artis, to jego zawieszenie, odsunięcie.
2: Zawieszenie?
1: To ten KRS-owiec, którego PiS wybrał, wyjątkowa historia.
2: Zawieszenie jest oczywiście na podstawie ustawy. Tyle tylko, że powstaje wątpliwość, jaka jest różnica między tą przerwą w urzędowaniu, bo wedle ustawy jest przerwa w urzędowaniu, zawieszenie. To jest straszna rzecz, dlatego że konstytucja...
1: No wiemy, jak to mówię, zawieszenie to jest jak sędzia upił się i lepiej, żeby nie orzekał następnego
2: może
1: dnia.
2: Może tak,
1: prawda?
2: Być, nie, może tak być. Zawieszenie w urzędowaniu, to mówi o tym konstytucja, może mieć miejsce jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.
1: I nie było tego orzeczenia sądu, tutaj.
2: Nie, ale decyzja nie pana było ministra. Zawieszenia.
1: Albo nie było zawieszenia.
2: Nie było zawieszenia, była przerwa. I teraz to jest taka instytucja na okres miesiąca, może być zastosowana, która została wprowadzona do prawa o ustroju sądów powszechnych w przekonaniu, że mogą być okoliczności, które sprawią, że minister powinien wystąpić publicznie i powiedzieć, że ten sędzia jest tak okropny, że zdecydowałem się przerwać. Ale teraz tak. Po pierwsze, ja jestem zasadniczo przeciwny jakiejkolwiek roli ministra sprawiedliwości wobec sądów i sędziów, bo ona jest w konstytucji nieprzewidziana. Konstytucja nic o tym nie mówi. Mówi tylko, że minister sprawiedliwości jako członek Krajowej Rady Sądownictwa ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W związku z tym jestem oczywiście przeciwny rozwiązaniu przyjętemu w ustawie, no bo ono ma taki charakter, powiedziałbym, jednoznacznie polityczno-manipulacyjny. Cóż by się stało, gdyby to właściwy sąd dyscyplinarny rzeczywiście podjął decyzję o
1: zawieszeniu? Nie będę z sądami. Raz podejmą taką, raz śmaką. A decyzję ministra to raz minister może przewidzieć łatwo.
2: No tak, ale to nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa.
1: Tak, no mamy jeszcze pewne rezerwy, jeżeli chodzi o budowę idealnego państwa prawa. Profesor Ryszard Piotrowski był naszym gościem, jak zawsze wspaniałym. Bardzo panu dziękuję za przyjście.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: A państwa zapraszam na jutro.